Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się

0: No i mamy poniedziałek, a na zegarze punktualnie godzina 6:00, oczywiście w waszych głośnikach, w waszych samochodach albo w waszej kuchni jeszcze. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czy w nocy wydarzyło się coś, o czym powinienem wiedzieć, albo dzisiaj jest jakiś specjalny dzień?
0: Ale pytasz prywatnie czy służbowo?
1: W ogóle.
0: A, no to popadało troszeczkę.
1: Tylko tyle, nie?
0: No tak mi się wydaje.
1: Ani pełni księżyca nie było.
0: No nie.
1: Spać nie mogłem.
0: A, widzisz.
1: Ja nie wiem, co jest grane. Powiem wam, nie mam z tym problemu.
0: A ja wiem.
1: Co się stało?
0: A ja ci odpowiem.
1: Tęskniłem.
0: Tak, marzyłeś o tym, żeby w poniedziałek wreszcie przyjść do pracy. I żebyśmy wreszcie mogli spędzić ze sobą 4 godziny do 10.
1: Tak, takie są fakty. Ała, to z dobrych informacji, prawie 18 stopni Celsjusza w Przemyślu. Najchłodniejszym miejscem jest Ostrołęka, 7 kresek powyżej zera, czyli to z tęsknot. Okej.
0: Okay. No, ale tak posmutniałeś, jak sobie to uświadomiłeś, nie wiem dlaczego.
1: No to już teraz będzie normalnie.
0: No i bardzo dobrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, informacje pogodowe dzisiaj tak na dobry początek dnia i dobry początek tygodnia. Dzisiaj zachmurzenie małe lub niebo będzie absolutnie bezchmurne. Jedynie na południowym wschodzie początkowo umiarkowane i duże, ale tu później się to przetrze i będzie dużo błękitnego nieba, więc fantastyczna pogoda dzisiaj.
1: Oj tak, potwierdzam i powiem wam, że co do temperatury, to na termometrach dzisiaj też bardzo przyjemne wartości, bo na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni Celsjusza.
0: Wow.
1: No, tylko tam nad samym morzem, ale to od kilku dni. Za sprawą wiatru mamy miejscami 16-18 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany. Miejscami tylko porywisty. Północno-zachodni i północny w Bieszczadach to 55 km na godzinę. Takie porywy tam takie.
1: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. No i dzisiaj raczej stan stały ciśnienia przez cały dzień.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak wam się dzisiaj spało? Jak wam się dzisiaj wstaje? No to zaczynamy ten dzień wspólnie oczywiście.
1: Co tam u was? Przybicie piątkę z samego rana? Dajcie znać, jak wam się rozpoczyna poniedziałek. Jesteśmy ciekawi. Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
1: I mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: No i oby wam też dzisiaj było tak idealnie, i to za sterami swoich samochodów, i w pracy, i w domu, i jeśli ktoś ma dzisiaj wolne, to też, żeby było idealnie, żeby to był naprawdę fantastyczny dzień, a trzeba przyznać, że pogoda i warunki w ogóle pogodowe, idealne warunki do jazdy również dzisiaj.
1: A jak się nazywa, jak są słowa przeciwstawne?
0: Że co, że nie...
1: No jak może być poniedziałek idealny?
0: No może być.
1: Naprawdę?
0: No proszę cię, no.
1: Pan receptę jakąś da.
0: No proste, no wczoraj nie przespałeś nocy, a dzisiaj już jesteśmy razem, jest idealnie. No.
1: Tak, i można miło spędzić czas w pracy, prawda, Patryku?
2: No prawda.
1: Patryk,
2: no, to słowo, które pytałeś, to antonimy albo oksymoron.
0: Ja wolę jednak tęsknota.
1: Słuchajcie, jak słyszycie, my czerpiemy od niego garściami, a wy będziecie mogli jeszcze więcej, bo Patryk Berliński co 20 minut będzie wam raportował sytuację na polskich drogach.
0: No to jedziemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i wyjeżdżamy na początek na północ naszego kraju, czyli na A1 w tym przypadku i w okolice węzła Pelplin, czyli do miejsca, gdzie osobówka uderzyła w bariery, i tam uważajcie, bo zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Łodzi. To 36 km. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba. Dobre wieści też są, no bo zakończyły się już problemy między Opolem a Katowicami na A4, na odcinku od węzła Łany do węzła Kleszczów. Tam wcześniej auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Nie mieliśmy blokady jednego pasa do Katowic. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Uwaga na małopolskiej A4. Tam ruch jest spowolniony pod Krakowem w okolicach zjazdu na Zakopiankę. W tym miejscu na A4 wolniej poruszamy się w kierunku Katowic. A jeżeli mowa o samej Zakopiance, no to wolniej będzie w kierunku Krakowa. Zwalniamy na wysokości Libertowa i Gaju. Ruch spowolniony również w Czosnowie na Siódemce, którą jedziemy od północy do Warszawy, ale też niestety na samym warszawskim odcinku, w tym przypadku na drodze S8, musimy zwolnić, kierując się na zachód, głównie jadąc przez most Grota Roweckiego. Wolniej także przed Błoniem od strony Sochaczewa na 92 i na drodze o tym samym numerze zwalniamy, jadąc od strony Pniew do Poznania, tuż przed Tarnowem Podgórnym. Wolniejszy przejazd także w kierunku Poznania przez Oborniki, czyli na Krajowej 11.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

Mamy poniedziałek, 25 dzień maja, no i zaczynamy dzień i zaczynamy cały ten tydzień. Co u was słychać? Czy już ruszyliście w trasę? Jakie warunki drogowe?

0: Owe dzisiaj panują u was, jakie warunki pogodowe, no ale także pytamy, czy jesteście po prostu wyspani, wypoczęci, z bardzo dobrą energią startujecie w ten dzień.
1: Ja tęsknię.
0: Za czym teraz?
1: No właśnie ciebie zobaczyłem i teoretycznie powinienem przestać tęsknić, ale tęsknię za weekendem, który się właśnie skończył, uświadomiłem to sobie, więc słuchajcie, dzisiaj każda pozytywna nuta, każdy pozytywny przekaz mile widziany, bo musimy ten tydzień zacząć dobrze, przyjemnie, z uśmiechem.
2: Witam całą redakcję, wszystkich zmotoryzowanych. Pytacie, jak się spało? No nie spało się. Właśnie jestem na trasie Stryjer, czyli po polsku Strewiru. Minąłem Wrocław, jak na razie A4 idzie bez problemu. Jeszcze przede mną tylko Ruda Śląska, Katowice. Jadę przez Busko, Zdrój, Szydłów do Kraśnika, stamtąd do Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego i do Domczy do Rzeszowa. Pozdrawiam.
0: No to rachu, ciachu i już, no już będzie się witał z gąską, jak to ma.
1: Poczekaj, bo ja powiem ci tak. No. Słyszałem dużo takiego optymizmu w tym głosie.
0: Dużo było, to prawda.
1: Że jeszcze tylko i tak sprawdzam.
0: I tak do Rzeszowa.
1: Że co, że z Wrocławia do Rzeszowa, a potem do Zamościa jeszcze Tomaszów Lubelski, to już jest 600. A tam trzeba jeszcze do Rzeszowa wrócić.
0: A.
1: Jak nic, prawie 1000.
0: No ale to może, czekaj, ale to może jest rozłożone na cały tydzień. Że to nie dzisiaj
1: jak najszybciej mieć wolne. Tak czy siak, od razu ci podpowiadamy szerokości życząc, że za Opolem, przed Gliwicami, tutaj mamy zdarzenie w ruchu drogowym właśnie na A4. Szczegółów jeszcze nie znamy, to jest przed Kleszczowem. Na pewno za kilka minut o tym więcej opowiemy.
0: No to co u was słychać dzisiaj o poranku? Jak wam się wstawało, jak wam się pracuje? Gdzie jesteście, dokąd jedziecie? Także bardzo chętnie prześledzimy każdą trasę. Można pisać, można się nagrywać. To wszystko w naszej aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

proste rady na korki.

0: No to proszę bardzo, 29 minut jeszcze do godziny 7 PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jak wasz poniedziałek? Czy potrzebujecie pomocy na trasie? Dajcie znać skąd, dokąd, my chętnie waszą drogę prześledzimy. A informacje drogowe te najświeższe już teraz u nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i niestety typowy poranny poniedziałkowy szczyt komunikacyjny, który odczujemy m.in. w województwie śląskim, jadąc tamtejszym odcinkiem autostrady A4 w kierunku zachodnim. Tłoczno zrobiło się między Mysłowicami a Katowicami. W tym samym województwie zwalniamy dojeżdżając do Katowic od strony Sosnowca na drodze S86, ale także jeżeli dojeżdżacie do Mysłowic od Jaworzna, no to również nie do końca będzie płynnie, w tym przypadku na 79. Pod Krakowem spory ruch na A4, to m.in. od zjazdu na Łagiewniki do okolic Skawiny w kierunku Katowic, ale też nieco wcześniej, przed Krakowem. Gdybyście dojeżdżali od strony Targowiska, no to w okolicach Podłęża korek również was czeka. Dojazd do Krakowa S7 od północy, tuż przed zjazdem na północną część obwodnicy krakowskiej, czyli przed zjazdem na S52, też nam się już niestety korkuje. Korkuje się też dojazd do Krakowa od Zabierzowa 79. Mamy także drogowe problemy na A1, na odcinku w okolicach węzła Pelplin na 36 km. Osobówka uderzyła tam w bariery i przez to zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Poszkodowana w wyniku wypadku jest jedna osoba. Mamy spowolnienia w Czosnowie na 7C na trasie do Warszawy. No i oczywiście w samej stolicy musimy uzbroić się w sporą cierpliwość, na przykład na S8 w kierunku zachodnim na moście Grota Roweckiego. Dojazd do Lublina od północy przez miejscowość Niemce na 19 od Lubartowa też delikatnie już się przytyka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was dzisiaj o poranku? Można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Można także nagrywać wiadomości głosowe. Macie na to aż minutę.
1: Albo telefonicznie 22 513 11 11.

0: O wszystkim opowie nam po godzinie 8 właśnie. Ale dopiero co mieliśmy taką licytację wstępną na trasę. Słuchacz powiedział, że ja jeszcze tylko tam do Zamościa,
1: to
0: a minął Wrocław. Wyliczyliśmy, że 1000 kilometrów ma do zrobienia. No to uwaga, szanowni, chcecie tego? Nie Połomice i Ława Nie Połomice. Kto da więcej? Wracam dzisiaj od naszego słuchacza.
1: A ile to jest?
0: Znaczy, no Marcin ma trochę do pokonania. Z Nie Połomic do Iławy jest 550. A zgadnij, ile jest z powrotem?
1: Poczekaj, tu jest 550, to może być koło 550.
0: Jechałeś?
1: Nie, ale...
0: Trafiłeś idealnie. To słuchajcie, to jest 1100 kilometrów, więc pytanie, kto Marcina przebije, kto ma dzisiaj więcej kilometrów do pokonania? A co tam jeszcze u was?
1: A no właśnie, Natalia z Nissana pisze, rozpoczynamy urlop, a więc poniedziałek zaczyna się bardzo dobrze. Trasa Radziechowy Mikołajki. Pozdrawiamy wszystkich kierowców. Natalia z Nissana pozdrawia. Dzięki wielkie. No to pięknie, nic tylko ruszać na urlop. Pogoda fantastyczna się zapowiada przez ten tydzień. Odrobinę chłodniej niż w weekend, ale też bardzo przyjemnie, bo dużo słońca.
0: Żeby pokazać, że nie zazdroszczę.
1: No dawaj, no.
0: Że jestem ponad tym.
1: Tak.
0: Że
1: tak.
0: Tu się odpoczywają, że ciężko pracować.
1: Cieszę szczęściem innych ludzi, po prostu nie wiem, skąd u ciebie zazdrość.
2: Ja też życzę wam.
0: Nie no, pogoda będziecie mieli cudowną, a na trasie to tak, z Radziechu wyjeżdżacie, to pamiętajcie, że tam do Katowic no ma się troszeczkę utrudnień, to znaczy pracy drogowców, to są takie utrudnienia. Nie zawsze one oznaczają spowolnienia. Potem kawałek na S8 za Piotrkowem Trybunalskim, bo prawdopodobnie tędy pojedziecie przez Warszawę, no a dalej to już na Warmię, Mazury w zasadzie do samego Mrągowa, czyli do Mikołajek dokładnie, czyściutko.
1: Ależ fajnie. No to udanego urlopu wam życzymy. Co jeszcze u was? Czekamy na informacje. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową. Zbieramy te informacje. Jakie macie plany na poniedziałek i na cały ten tydzień?

0: PRK, Polskie Radio Kierowców i 10 minut jeszcze do godziny 7 nam zostało.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Grzegorz się odezwał, napisał 1003 km 600 metrów na dzisiaj do pokonania. I to do pracy.
0: Nieźle.
1: Na trasie Rzeszów-Bad Hersfeld. 408 km już za plecami. Pozdrawia serdecznie Grzegorz Gargamel Grzegorz.
0: Gargamel Grzegorz.
1: Uważajcie, smerf. A nie, to nie tam.
0: Ale bajka. Słuchajcie, ale pleban też ma spory problem, bo ma spalone plecy. Jakiś wypad nad morze z rodzinką zakończył się spalonymi plecami. No a dzisiaj do pokonania Czechy, Austria i Włochy. Ho, ho, ho! To w samochodzie to nie jest lekko wtedy. Siedzisz po prostu jak na rozgrzanych węglach.
1: No chyba, że coś chłodzącego.
0: Co chłodzącego?
1: Maślanką sobie można posmarować plecy kefirem. A jak ktoś nie lubi takich lepiących, to wypić.
0: Czy kiedyś mleko albo produkty mlekopochodne wylały ci się w samochodzie w upalny dzień? Nie? No to spróbuj.
1: Rozumiem, że to nic przyjemnego.
0: No właśnie. No później nie, zdecydowanie. Po tygodniu nie do pracy.

0: Dobra, jeszcze go Pantenol.
1: On po prostu już. No dobra, mamy informacje drogowe dla was, dla wszystkich podróżujących, dla tych, którzy właśnie startują i chcieliby wiedzieć, co przed nimi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Mamy utrudnienia m.in. na A1 w okolicach Pelplina. Przy węźle o tej nazwie na 36 km osobówka uderzyła w bariery. Jedna osoba jest poszkodowana i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Łodzi. Na S6 tymczasem problemy między węzłami Szemud i Koleczkowo. 26 km to jest miejsce, gdzie zapalił się pojazd osobowy. Zablokowany mamy prawy pas dla tych, którzy jadą w kierunku Gdańska. Całe szczęście nikomu nic się tutaj nie stało. Między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na 19 w pobliżu miejscowości Ryboły na 90 km pojazd ciężarowy wjechał w drzewo. Na szczęście nikt nie jest poszkodowany, no ale część jezdni też jest zajęta i poruszamy się tylko jednym pasem na zmianę. Przypominamy, że za nami już problemy na A4 między Opolem a Katowicami na odcinku od węzła Łany do węzła Kleszczów. Po wcześniejszym zdarzeniu pojazdu osobowego z ciężarówką tutaj nikt nie ucierpiał i nie mamy już żadnych korków, ale korków przybywa niestety o poranku, między innymi na małopolskiej A4, tłoczno między Bochnią a Krakowem, w okolicach Targowiska i Podłęża w kierunku Katowic, ale także na krakowskiej obwodnicy od Łagiewnik do Tyńca co najmniej. Poza tym na śląskim odcinku A4 zwalniamy, zwłaszcza w okolicach Brzęczkowic w kierunku zachodnim. W śląskiem korkuje się także bardzo wyraźnie S86 z Sosnowca do Katowic, a nieco mniej wyraźnie, delikatnie korkuje się trasa z Mikołowa do Gliwic, czyli Krajowa 44. No i jeszcze korki w Warszawie. Także nam się dają we znaki. To jest m.in. S8 na zachód. Tłoczno jest, właściwie zaczyna się robić między Głębocką a Łabiszyńską i tak mniej więcej do Marymontu powoli się poruszamy. Wjazd do Warszawy od północy, czyli przez Łomianki oraz od strony Jabłonny przez ulicę Modlińską. Też te dwie trasy są zatłoczone. I uwaga, S2 zakorkowała się, zwłaszcza na wysokości zjazdu na Falenicę i na wysokości mostu. Tutaj w kierunku chociażby Ursynowa i centrum Warszawy. Jeżeli dojeżdżacie od strony Lublina, no to będziecie stać w dosyć wyraźnym zatorze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To co, wracamy do informacji od was, oczywiście, nasi słuchacze.
0: I długich tras.
4: Siemaneczko, ja w sprawie długich tras. Co prawda to nie dziś, bo parę lat temu rozwoziłem jabłka po Warszawie. Z okolic Grójca wyjazd o godzinie 7 rano. Powrót z Warszawy do domu o godzinie 22.30. Zrobione w ciągu jednego dnia po Warszawie i najbliższych okolicach warszawskich 770 km. Także słuchajcie, jazda po mieście, jak widać, też może natłuc kilometrów. Pozdrawiam serdecznie, Tomek z Chynowa.
1: Coś niesamowitego.
0: No wystarczy z Chynowa do Warszawy naprawdę przyjechać i z powrotem i już się robi wiele kilometrów. Ja pozdrawiam swojego trenera Janusza, który tak się poświęca właśnie.
5: 700 po Warszawie.
0: W samym mieście. Tylko i wyłącznie. No dobra. A ile dzisiaj kilometrów przed wami? Ask yourself.

0: No i widzisz, czasami człowiek musi przejechać 300 km i mówi: o matko, jak daleko. A tu proszę bardzo, Tarnobrzeg, Wolbrom, miastko, wychodzi 729 km. Pozdrawia Artur Ski i Sid. I motocyklowo także z Faustroma. No nieźle, 729.
1: Przebijam, a w zasadzie nie ja, tylko nasz słuchacz.
2: Witam, dzisiaj piękna trasa Jędrzejów, Kołbaskowo, Jędrzejów. Pozdrawiam, Krzysztof Skubi.
0: No ale moment, a ile to wychodzi?
1: No właśnie już ci mówię, z Jędrzejowa do Kołbaskowa to jest takie 630-640 km, ale trzeba wrócić.
0: No.
1: Więc proszę pana, to się robi prawie 1300.
0: Daj spokój.
1: W obie.
0: Ja to nie wiedziałem, że my tyle kilometrów możemy robić. Coś niesamowitego. No dobrze, ale przynajmniej w dobrych warunkach pogodowych, przepiękne błękitne niebo i także bardzo fajne wartości na termometrach. Mamy teraz 17 stopni w Przemyślu, najwyższa wartość, i 10 stopni w Łodzi. A w ciągu dnia...
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w ciągu dnia zachmurzenie będzie małe lub niebo będzie bezchmurne, jedynie na południowym wschodzie początkowo, umiarkowane i duże, ale szybko się przetrze.
1: No i pamiętajcie, że jeżeli tyle słońca będzie, to okulary przeciwsłoneczne są obowiązkowe dla kierowcy w każdym aucie. Poza tym mam nadzieję, że klimę macie nabitą, bo temperatura w ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju od 21 do 26 stopni Celsjusza. Tylko nad samym morzem chłodniej, 16-18 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty.
1: A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Przewidywany jest stan stały ciśnienia w ciągu dnia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już mamy 2 minuty po godzinie 7. Kuba Marcinowicz.
1: Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze mówimy wam szczere i głośne dzień dobry!

0: Już 10 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców. My oczywiście bardzo uważnie przyglądamy się trasom dla was, żeby wam się dobrze i przyjemnie jeździło. No widać już te samochody, czyli ten poranny szczyt komunikacyjny się już rozkręca.
1: Widać i to jeszcze jak.
0: No, no właśnie.
2: No ale dobrze, tak? Do tych samochodów dorzućmy jeszcze naszego słuchacza, bo on też dzisiaj ma do pokonania naprawdę sporą trasę.
0: No, proszę.
3: Cześć, pozdrawiam całe PRK. Ja dzisiaj robię trasę Kraków-Łódź-Kraków. Nie jest to może jakoś dużo kilometrów. Cały czas autostrady, ekspresówki, więc myślę, że się wszystko uda spokojnie. Pozdrawiam wszystkich, dużo szerokości, przyczepności.
0: Pozdrawiamy serdecznie i również życzymy przyczepności i szerokiej, spokojnej, dobrej drogi.
2: No i pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie sprawdzić trasę, którą macie do pokonania, to my bardzo chętnie, skąd dokąd określacie, tak jak na przykład Kraków-Łódź, wiemy, że do pokonania jest 283 km, oczywiście A4 i A1 i życzymy szerokości, przyczepności.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: A drogowe kłopoty o poranku między innymi występują na A1 w okolicach węzła Pelplin. To 36 km. Osobówka uderzyła w bariery, w wyniku czego mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Łodzi. Bardzo wyraźny korek towarzyszy kierowcom na S2 pod Warszawą, na trasie od węzła Patriotów do Wilanowa. Tutaj tłoczno w kierunku zachodnim. Między innymi zwalniamy bardzo wyraźnie na Moście Południowym, a cały korek według nawigacji ma 7 km. Problemy pojawiły się na 477 kilometrze między węzłami Wałmiedzeszyński i Wilanów. Zderzyły się trzy pojazdy osobowe, blokując jeden pas w kierunku Poznania. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. No i skoro o Warszawie mówimy, to jeszcze musimy odnotować korek na S8. Tutaj zaczyna się korkować w okolicach węzła Głębocka, a kończy się na wysokości Marymontu. Tłoczno także w kierunku zachodnim. Dojazdy do stolicy od północy, czyli Dziekanów, Leśnej Łomianki oraz po drugiej stronie Wisły wjazd od strony Jabłonny. Tu też, no niestety, korki o poranku bardzo wyraźne. S6, trasa między węzłami Szemud i Koleczkowo. Uważajcie, bo prawy pas do Gdańska jest zablokowany. Powód to pożar samochodu osobowego. Nikomu nic poważnego się nie stało, więc po prostu spłonął samochód, ale uważajcie wyjątkowo na 26 kilometrze. S7, trasa między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port, czyli południowa część obwodnicy Trójmiejskiej. Tu problemy pojawiły się po zderzeniu osobówki i motocykla. Zablokowany jest jeden pas do Warszawy. Nikomu też nic się nie stało. 19 z problemami między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim w okolicach miejscowości Ryboły. Na 90 kilometrze duży pojazd wjechał w drzewo, no i inni zmotoryzowani muszą jechać naprzemiennie tylko jednym pasem. Tak samo jest między Łęczną a Włodawą. To 82 i jej 30 kilometr. Zdarzyło się 6 samochodów osobowych, poszkodowana jedna osoba, no i przejazd naprzemienny.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Ależ ładnie się zrobiło. O, naprawdę. Pięknie. Nawet bym powiedział troszeczkę romantycznie. A co? Taką oporę.
1: Dusza romantyka w tobie rzeczywiście ogromna.
0: No taki poniedziałek, no co zrobisz? Nasi słuchacze podróżują dzisiaj, po kraju raportują także. Jedziemy z synem Szymonem do pracy, z Koźmic do Krakowa. No i mamy nadzieję, że droga czysta. Z Koźmic do Krakowa.
1: No ja patrzę, ale...
0: Z Koźmic do Krakowa.
1: Ale jaki Koźmic? Są Koźmice małe, wielkie i Koźmice. Z czego Koźmice małe, wielkie są w Małopolsce i do Krakowa mamy raptem 20 kilometrów, ale Koźmice, Koźmice, no, no są pod Wrocławiem.
0: No. I no po... to te.
1: To te?
0: Na 100%.
1: No bo te pod Krakowem to rzeczywiście droga nie jest taka trudna i tam niewiele się dzieje, więc szerokości wam życzymy. Ale gdyby chodziło o te Koźmice właśnie... Czekajcie, dokładnie sprawdzę.
0: Te duże albo te wielkie, daj wielkie.
1: Nie, no właśnie wielkie są pod Krakowem.
0: A może właśnie?
1: A te Koźmice, Koźmice, niedaleko Dzierżoniowa, no to jest 275 km do Krakowa. I tutaj byle do A4 i potem przejechać przez Śląsk, bo tam są największe utrudnienia.
0: Skąd, dokąd dzisiaj podróżujecie?
2: Hej, ja również dla wszystkich mówię szczere dzień dobry. A co do trasy, dzisiaj takie skromne 500 km pewnie wyjdzie. A wczoraj trafiła mi się trasa z Grudka w województwie podlaskim do Siedlec i z powrotem. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Michałowa.
0: Pozdrawiamy serdecznie,
1: skromne
0: wszystkiego dobrego.
1: 500 km.
0: No, ładnie to brzmi, nie? Skromne 500.
1: Coś
0: tylko
1: niesamowitego. To my wam na trasie będziemy teraz towarzyszyć i zapraszamy do tablicy.
0: Tak jest. Trzy tablice rejestracyjne jak zawsze od poniedziałku do piątku po godzinie 7 u nas są. Te tablice mogą być trzyliterowe, mogą być dwuliterowe. Zadanie polega na tym, żeby wytypować, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Powiat, miasto, no to już zależy tylko od was, czy wybierzecie zestaw łatwiejszych tablic, czy trudniejszych. Trzy tablice i tym samym trzy punkty do zdobycia.
1: No i zanim powiemy jeszcze o tym wszystkim, to ja już od razu podam numer telefonu.
0: A podaj, ja podaj.
1: 22 139 29 29. Zasada jest taka, kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29. Dzwońcie.
0: A ja tylko dodam, że trzy nagrody są do zdobycia i owacja na stojąco. I talon na pozdrowienia, czyli tak zwany talon na balon. A do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy wam gadżety PRK, Polskiego Radia Kierowców. No i taki komplet trzech prezentów zgarniacie. Halo, halo!
1: Halo,
3: halo? Halo?
0: Dzień dobry.
1: Się. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Marcin.
1: Marcinie! Pięknie. Zaraz do ciebie wracam. Poczekaj chwilę, a my już wiemy, że z Marcinem usłyszymy się za kilka minut.

0: Dawid Podsiadło przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. A co tam u was na trasie? Ile kilometrów macie dzisiaj do pokonania?
1: Dzień dobry, z Kośmic Wielkich jedziemy za Wieliczką do Krakowa.
2: Oj, z rzut beretem, to 18 kilometrów, to macie czyściutko. Tam co prawda oczywiście korkuje się na południu Krakowa, no bo budowana jest S7, ale jak patrzę na mapę, to tak wielkich utrudnień nie generuje, te co zawsze.
0: No to miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze na trasie. I tego właśnie wam życzymy i dlatego też przyglądamy się bardzo uważnie wszystkim drogom, informując na bieżąco co 20 minut o ewentualnych utrudnieniach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: No, jeżeli chodzi o południe Krakowa, to nie do końca jest tak płynnie, bo chociażby A4 nam się bardzo wyraźnie korkuje. Od okolic zjazdu na Łagiewniki do okolic Tyńca w kierunku Katowic to jest A4, ale jeżeli chodzi o zjazdy z niej i trasę do Krakowa, to też nie do końca płynnie, bo chociażby na wysokości Kurdwanowa korkuje nam się zjazd z A4 i ulica Turowicza prowadząca właśnie w kierunku Krakowa, czyli między innymi do Ronda Matecznego możemy tą trasą dojechać, ale także korkuje nam się trasa prowadząca od Wieliczki. Ulica Wielicka, zjazd z autostrady A4, no też nie do końca płynnie. I także, gdybyście jechali od strony Bochni, autostradą A4, to na wysokości Targowiska i Podłęża czeka was postój w korku. Na A1 problemy przy węźle Pelplin na 36 kilometrze. Tam osobówka uderzyła w bariery, blokując jeden pas w kierunku Łodzi. Korek mamy na S2 pod Warszawą, czyli na południowej obwodnicy. Od węzła Patriotów do Wilanowa bardzo powolna jazda w kierunku zachodnim, między innymi przy przejeździe przez most południowy. Na odcinku między węzłami Wałmiedzeszyński i Wilanów na 477 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Poskutkowało to blokadą jednego pasa w kierunku Poznania. Na S6 problemy między węzłami Szemut i Koleczkowo. 26 kilometr to jest miejsce, gdzie zapalił się pojazd osobowy. Zablokował w ten sposób prawy pas dla jadących do Trójmiasta. S7 z problemami pod Gdańskiem, między węzłami Lipce i Gdańsk-Port w kierunku Warszawy. Po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na 4 kilometrze mamy zablokowany jeden z pasów. Między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na 90 kilometrze krajowej trasy numer 19 ciężarówka wjechała w drzewo. Przejedziemy, ale jednym pasem na zmianę. Uwaga też między Koszycami a Pacanowem na 79. W okolicach Nowego Korczyna na 274 kilometrze trzeba jechać jednym pasem, bo z ciężarówki na drogę wypadł ładunek. No i jeszcze 82, trasa między Łęczną a Włodawą, 30 kilometr. Po karambolu 6 samochodów osobowych jedziemy jednym pasem na zmianę. Poszkodowana jest jedna osoba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 26 minut jeszcze do godziny 8.
2: A my co chwilę przypominamy, że polecamy wam się na trasie.
5: Witam panowie, ja dzisiaj mam trasę z Zamościa do Łodzi. Nie wracam dzisiaj, ale jutro będę wracał. Natomiast już jestem na wysokości Lublina. Zastanawiam się, czy jakoś przejadę tą S2, czy coś trzeba będzie omijać. Muszę być tam przed 11:00, na razie. Mirek, superba.
2: No jakoś przejedziesz, bo powiem szczerze, że z Lublina do Warszawy bardzo przyjemna droga na S17, nic się nie dzieje, ale zaraz za Wisłą, właśnie na S2 wspomnianej, no mamy zdarzenie w ruchu drogowym, może się okazać tak, że gdy dojedziesz, to już będzie po wszystkim, a na razie nawigacja pokazuje mi, że tak no właśnie za 20:11 powinieneś być w Łodzi. Gdybyś zdecydował się jechać przez Warszawę, a wydaje mi się to teraz najlepszą decyzją.
0: No ale tak czy siak na pewno zostaniesz z nami, a za chwilę gramy w tablice rejestracyjne, wy także możecie się bawić, jeśli ktoś ma jakąś propozycję do naszej zabawy i do naszego konkursu, propozycje tablic rejestracyjnych, to oczywiście można napisać w aplikacji albo 2, albo 3 litery, albo zestaw łatwiejszy, albo zestaw trudniejszy. Gramy za moment.

0: No i proszę bardzo, mamy jeszcze 19 minut do godziny 8.
1: I są dwie trasy jeszcze. Maciej z E-klasy pisze i pozdrawia Syców Praga i z powrotem Syców, coś koło 700 km, ale przy tym to nic, bo uwaga, uwaga, witam, co do odległości, to my wczoraj dojechaliśmy do Werony, z Włodawy, no, 1384 km. Dziś do Martik, a jutro Marsylia, to trasa na Gibraltar. Pozdrawia Karolina i Marcin z Volvo, poranek dzisiaj z wami przy śniadaniu, później w trasę.
0: No to nieźle. No dobrze, to ile dzisiaj ma do zrobienia kilometrów nasz słuchacz? Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Marcinie, dobry. Cześć,
1: ile,
0: Marcin.
1: Ile masz kilometrów dzisiaj?
2: No jeszcze mi zostało dwa.
1: Nie, panie, to poczekaj, nie spiesz się, spokojnie.
0: Ale ty rowerem jedziesz czy samochodem?
2: Nie, samochodem.
1: Redukcja.
2: Nie, w Bielany, koreczek, także aha, spokojnie, mamy czas.
1: O, to od razu mamy informację z Dolnego Śląska. A jak poniedziałek, wszystko okej? Okay?
2: Tak, w porządku. Fajny weekend, aha, naładowane baterie, więc...
0: Pięknie, i o to chodzi. To są weekendy przecież.
1: A wiecie, co mi Marcin powiedział, gdy dodzwonił się? No. Już potem sobie rozmawialiśmy. No nareszcie mi się udało.
2: To prawda.
1: A
2: to
1: co,
2: prawda.
1: Naprawdę tak trudno?
2: No próbuję. Codziennie jeżdżę w tych godzinach, kiedy jest konkurs i tak dzwonię i tak... Dzisiaj... Akurat ten dzień.
1: No to słuchaj, dzisiaj jest twój dzień, żeby ci się tydzień pięknie rozpoczął, powalczysz, trzy rejestracje przed tobą. No i wiesz co?
0: Możesz sobie wybrać, czy chcesz zestaw łatwiejszy, czy trudniejszy.
2: Aha. Nie, no lecimy na grubo.
1: Tak?
0: Dobrze.
1: Ale jesteś tego pewien?
2: Oczywiście.
1: Dobra, posłuchaj, to ja muszę zacząć, bo ja wczoraj byłem w szoku.
0: No proszę, proszę.
1: Ja wczoraj widziałem Volkswagena na drodze, tylko zamiast w znaczku, to on miał to na tablicy. Słuchajcie, pierwszy raz widziałem wyróżnik VW, co prawda na zabytkowej rejestracji, ale widziałem. Co to oznacza, VW?
2: VW.
1: Aha.
2: To coś z mazowieckiego będzie, ale tak się wydaje. Nie? Małpu.
1: Słuchaj, gdzie ty jesteś?
2: Dobra, Wrocław.
1: Okay. Wyobraź sobie, województwo dolnośląskie dostało V, a ja wczoraj widziałem VW, czyli właśnie nowy wyróżnik Wrocławia.
2: Jeżdżę codziennie, naprawdę masę tych aut mijam i pierwszy raz...
1: A ja go w Warszawie widziałem, no bo wiesz o tym, że po DW się pojawiło DX, nie? Przez chwilę Wrocław miał. To teraz jest jeszcze VW dla całego województwa. No okay. Niesamowite.
0: Okay. No dobra, czyli jeden punkt jest przyznany, tak?
1: Tak
0: jest. Dobra, to jedziemy z drugim punktem. Drugi punkt czeka do przejęcia. Rejestracja CIN, czyli CIN. CIN.
2: No to jest chyba oczywiste, że to będzie Inowrocław.
0: No takie oczywiste, no oczywiście, że tak.
1: No dobrze, to wiesz co, bo nasze przedszkolaki dzisiaj też chcą namieszać. Na poniedziałkowy poranek proponują rejestrację, czyli Dominik i Szymon, YZ. I znowu mamy nowy wyróżnik tablic. YZ. Ja ci podpowiem. Z tego Wrocławia, a czwórką to byś praktycznie musiał na drugi koniec autostrady pojechać.
2: YZ?
1: Do miasta wojewódzkiego. Na wschodzie.
2: Na wschodzie?
1: Na początku A4, czy też na
2: koniec. To Rzeszów.
1: Tak jest! Wygrywasz 3 punkty, zgarniasz.
0: 3 punkty są, nagrody też są.
1: Rewelacje. No łatwo nie było, ale sam chciałeś.
0: Owacja na stojąco dla ciebie. Talon na pozdrowienia również dla ciebie. Proszę bardzo, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
2: No oczywiście pozdrawiam was, bo robicie super robotę, super radio.
1: Podziękowali.
2: I pozdrawiam moją ukochaną Dominisię.
1: Oj, ta cisza była bardzo potrzebna.
0: No tak!
1: Ładnie to zabrzmiało. Słuchaj, a my ci życzymy, Marcinie, przyjemnego dnia, całego tygodnia. Dominikę również pozdrawiamy i gadżety od Perka wysyłamy.
0: Tak jest.
2: Cudownie, dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Fantastycznych 2 kilometry jeszcze ci życzymy.
1: Już 1,5 zostało.
2: Dziękujemy. Dziękuję bardzo i również dla was wszystkiego najlepszego.
1: Serwus.
2: Dziękuję.

0: No to mamy jeszcze 11 minut do godziny 8. W zeszłym tygodniu odwiedziliśmy warsztat Grzegorza Dudy. No i dużo opowiadał o swoich projektach, ale przede wszystkim także o tym jednym wyjątkowym, któremu teraz oddaję całe serce, czyli o super polskim samochodzie. No buduje takie cudo, będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać, ale Grzegorz Duda będzie pojawiał się także u nas no codziennie po godzinie 9 ze swoimi dobrymi motoryzacyjnymi radami dla was.
1: Bo zrobił na nas ogromne wrażenie, słuchajcie, czego nie dotknie, zamienia w działające coś. Jest w stanie naprawić absolutnie wszystko i naprawdę na wielu motoryzacyjnych rzeczach się po prostu zna, więc dzisiaj będzie nam radził. Ale wcześniej rady motoryzacyjne związane z utrudnieniami w ruchu drogowym od Patryka Bedlińskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Gdybym mógł, to poradziłbym, by nie jechać na S2 pod Warszawę, bo teraz niestety spore problemy napotkają ci, którzy od strony wschodniej próbują dostać się do stolicy. No ale często to jedyna trasa, więc trzeba będzie odstać swoje. A korek jest naprawdę pokaźny. Zaczyna się przy węźle z S17 i sięga Wilanowa. To dlatego, że między wałem Miedzeszyńskim a węzłem Wilanów na 477 km zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Całe szczęście nikomu nic się nie stało. No ale są spore utrudnienia, zablokowany pas w kierunku Poznania, no i jak już wiecie z naszych informacji, bardzo wyraźny korek. Problemy też na A1, na wysokości węzła Pelplin, konkretnie na 36 km. Tam osobówka uderzyła w bariery. Poszkodowana jest jedna osoba i mamy zablokowany jeden pas A1 w kierunku Łodzi. Na S6 problemy mają ci, którzy jadą do Trójmiasta, między węzłami Szemud i Koleczkowo. Chodzi o 26 km, czyli miejsce, gdzie zapalił się pojazd osobowy. Zablokowany jest z tego powodu prawy pas w kierunku Gdańska. A na południowej części trójmiejskiej obwodnicy, czyli na S7, też niestety są problemy. Między węzłem Gdańsk-Lipce a węzłem Gdańsk-Port w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden z pasów, bo samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Na S11 uważajcie między węzłami Poznań-Napachanie i Poznań

0: Okietnica. Zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden z pasów w kierunku Piły. Między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na 19 poruszamy się jednym pasem na zmianę, bo tam duży pojazd wjechał w drzewo. To jest 90 km. Problemy to są też między Koszycami a Pacanowem na 79. W okolicach Nowego Korczyna na kilometrze 274 z ciężarówki na drogę wypadł ładunek. Jedziemy jednym pasem. I tak samo jechaliśmy między Łęczną a Włodawą. Ale teraz krajowa 82 jest już w pełni przejezdna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie zapominamy o Mirku Superba, który dzisiaj z Zamościa do Łodzi jedzie właśnie przez Warszawę. Mirku, daj znać, gdzie jesteś, bo ten korek na S2 niestety rośnie i nie ma tego jak objechać.

0: No to na zegarze już prawie godzina 8. Polskie Radio Kierowców. My z wami oczywiście w trasie, nawet tej najbardziej zakorkowanej. Czasami tak się niestety dzieje. No co zrobić? A co u was słychać?
1: Witam ponownie wasz wierny słuchacz, Andrzej ze Sprintera. Pytacie, ile kilometrów? No to od wczoraj, od tego Trewiru, wybijam licznik 1462. Pozostało mi się jeszcze, niech tu kliknę, 407 plus 34 plus 100, no około 600 jeszcze. Także 2000 przełamie. Pozdrawiam.
0: Ładnie.
2: Tak. Powiem wam szczerze, że bardzo dużo kilometrów od początku tygodnia w poniedziałek na liczniku, a to nie wszystko, dorzućmy jeszcze te.
3: Witam serdecznie. Dzisiaj trasa Tychy, Łódź, Grodzisk Mazowiecki, Puławy, Tychy. Pozdrawiam, Jarek z Mana.
0: Pozdrawiamy, więc tym bardziej jest nam wyjątkowo miło, że te kilometry spędzacie z nami. To teraz pogodowo, 18 stopni mamy w Przemyślu, już 18, ale będzie dzisiaj bardzo przyjemny i ciepły i słoneczny dzień. Najchłodniej teraz na Suwalszczyźnie 12, no też bardzo przyjemnie.
2: No a co do tej trasy Tychy, Łódź, Grodzisk, Puławy, to pamiętajcie, że południowa obwodnica Warszawy jest zakorkowana. No i tam ruch niestety stanął zaraz za węzłem Wał Miedzeszyński w kierunku centrum.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Może drogowe nie najlepsze, ale pogodowe zdecydowanie. Bardzo dobre informacje. Dzisiaj zachmurzenie małe lub niebo w ogóle bezchmurne. Jedynie na południowym wschodzie początkowo umiarkowane i duże, ale szybko się przetrze.
2: No tak jak powiedzieliśmy, bardzo ciepły poranek. Ja od razu dodam, że te temperatury, które widzimy na termometrze, one zbliżone są do wartości odczuwalnych, więc jest naprawdę ciepło, najcieplej w tym momencie na południu kraju, a w ciągu dnia, no na przeważającym obszarze Polski od 21 do nawet 26 stopni Celsjusza,

0: tylko nad samym morzem, co zresztą obserwujemy od kilku dni miejscami chłodniej. 16-18 kresek powyżej zera.
1: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami tylko może być porywisty, ale raczej przeszkadzał nam nie będzie.
0: A ciśnienie? Ono dzisiaj na stałym poziomie 1014 hektopaskali.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już prawie 2 minuty po godzinie 8:00. No i jedziemy dalej z wami do godziny 10:00. Dzisiaj przypominam, po godzinie 9:00 Grzegorz Duda pojawi się u nas.
0: A wcześniej oczywiście F1, co działo się podczas Grand Prix Kanady. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
0: Samego rana mówimy wam.
1: Dzień dobry.

0: To 10 minut już po godzinie 8.
1: A to oznacza w polskim radiu kierowców informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Uwaga na korki, między innymi na małopolskim odcinku autostrady A4, między Targowiskiem a Podłężem, tłoczno w kierunku Krakowa. Zator także bliżej stolicy Małopolski, ten zaczyna się między Wielicką a Łagiewnikami, a kończy się w okolicach Tyńca. Korek mamy też na śląskim odcinku A4, od Brzęczkowic do węzła Mysłowice w kierunku zachodnim. W województwie śląskim zwolnimy też na S1 w okolicach Sosnowca, kierując się na południe, czyli do Mysłowic. Zator mamy też na S86 Sosnowiec-Katowice. Trudno mówić również o płynnym ruchu na drogowej trasie średnicowej na styku Chorzowa i Katowic. No i bardzo wyraźny korek na S2 pod Warszawą. Tłoczno jest w kierunku zachodnim, a problemy pojawiły się między węzłami Wał Miedzeszyński i Wilanów. To jest 477 km. Tam właśnie zderzyły się trzy pojazdy osobowe i zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Nikomu nic się nie stało, no ale za to bardzo wyraźny, bo zaczyna się już na wysokości połączenia S2 z S17, a kończy się w okolicy węzła Wilanów. Na S6 problemy mamy między węzłami Szemut i Koleczkowo. Te dotyczą jedną

0: do Trójmiasta. Zapaliła się osobówka i przez to na 26 kilometrze zablokowany jest prawy pas właśnie do Gdańska. Na S11 uważajcie pod Poznaniem, między węzłami Napachanie i Poznań-Rokietnica. Po awarii dużego pojazdu zajęty jest jeden z pasów w kierunku Piły, a mówimy o 8 kilometrze. Na 19 jedziemy naprzemiennie jednym pasem między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim. Problemy są na 90 kilometrze, czyli w miejscu, gdzie ciężarówka uderzyła w drzewo. Nikt na szczęście nie został poważnie poszkodowany. Jednym pasem na zmianę jedziemy też między Koszycami a Pacanowem na 79. W okolicach Nowego Korczyna na kilometrze 274 z ciężarówki na drogę wypadł ładunek. No i A1, a z niej dobre wieści, bo zakończyły się problemy na wysokości węzła Pelplin.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za nami weekendowy wyścig F1, czyli kolejny Grand Prix, tym razem Grand Prix Kanady. To za chwilę opowiemy wam, co tam się działo.
3: Oj, działo się naprawdę. Były emocje, a za chwilę o tym Kajetan Baranowski.

0: No to mamy. 19 minut po godzinie 8. PRK Polskie Radio Kierowców, za nami Grand Prix Kanady, a przed nami oczywiście Kajetan Baranowski. Więc czas podsumować to, co działo się w Kanadzie, ale zanim konkretnie o Kanadzie, to jeszcze słówko o Nürburgringu.
1: Tak, bo tydzień temu był wyścig 24 godziny Nürburgringu, cieszący się niesamowitą popularnością, to oczywiście ze względu na Maxa Verstappena.
0: No raczej. No,
1: dla Maxa pechowy, bo na 3 godziny przed końcem mieli awarię z zawieszeniem. Niemniej jednak, to jest pierwszy raz w historii, kiedy ten wyścig wyprzedał się cały.
0: No proszę bardzo, czyli jednak 350, jak magnes Verstappen zadziałał.
1: Zdecydowanie,
0: tutaj.
1: Zdecydowanie.
2: Verstappen, F1 działa jak magnes, królowa motorsportu.
1: No, czy...
2: Nie, to myślę, że chodzi o Maxa.
1: Myślę, że to chodzi o Maxa. Zdecydowanie. Był duży szum wokół tego wyścigu. Własny zespół, właśnie samemu dobrani kierowcy, tak w zasadzie. Światowe media. No, niesamowite wydarzenie generalnie.
2: I o Maxie jeszcze dzisiaj wspomnimy, choćby jego potyczce z Hamiltonem, ale wcześniej. Trafiamy do Kanady, mamy za sobą całe Grand Prix i powiem tak, działo się.
1: Zdecydowanie, bardzo dużo się działo. Nawet w sumie nie wiem, od czego zacząć. Jeszcze bym poruszył kwestię zmian regulacyjnych od 2027 roku, bo w FIA chce wrócić, znaczy chce zmienić podział mocy 60 do 40.
2: Ale oni muszą nas słuchać, bo to my non-stop o tym mówimy, że kierowcy narzekają, bo to...
1: Prawda? No kierowcy narzekają, ale z drugiej strony tylko niektórzy wychodzi na to. Niektórym zespołom się ta zmiana nie będzie podobać.
2: A to Audi... nie jest tak, że wszyscy są za tym?
1: No nie, Audi nie chce takiej zmiany. Honda też kręci nosem, bo jej się podoba. Ferrari też nie jest do tego
2: przekonana. Ale brakuje mocy na prostych.
1: No brakuje mocy na prostych, no ale niektórzy już poświęcili czas, pieniądze na rozwój tego silnika, tego podziału mocy.
0: To chodzi o wiadomo o co, ale to są już takie regulacje i decyzje podjęte, że 2027 to będzie podział mocy znowu 60 na 40, a nie 50 na 50?
1: Tak, znaczy to jest w bardzo zaawansowanych rozmowach, tylko potrzeba jest zgoda większości zespołów, której jak na razie nie ma.
0: A, no to właśnie, czyli może być różnie. Powiedzmy o zdarzeniach, które mam wrażenie, że wszyscy chcą jakby przykryć i usunąć z

0: internetów, czyli Albon kontra Świstak.
1: No mnie to zelektryzowało. Jak tylko usłyszałem, że doszło do jakiegoś zdarzenia, szkoda tego Świstaka.
2: Zdecydowanie szkoda Świstaka.
1: Ale one tam są i jak widać toru się nie boją.
2: Nie boją się, one bardzo często wychodzą, no i niestety czasami lądują pod kołami bolidu, no albo nakosztowało to występ w kwalifikacjach do sprintu.
1: To raz i życie Świstaka.
2: No i życie Świstaka, ale tego nie było widać na transmisji. To trzeba było się doszukać, co się z Albonem stało przez onboard samemu.
0: No pytanie, czy w trosce o Albona, czy w trosce o Świstaka zniknęły te materiały z internetów?
2: Może bardziej w trosce o Świstaka.
0: Też mi się tak wydaje. To chodziło o Świstaka, albo rodzina Świstaka powiedziała, nie, no, no słuchajcie, no, dajcie spokój. No. Staszek był, wyszedł.
1: Zieloni też tam swoje dorzucili, nie to co jakaś minuta ciszy. Nie wygłupiajmy się.
0: Dobrze.
1: Idziemy dalej.
0: No Hamilton wreszcie się obudził.
2: Znaczy on w ogóle cały ten sezon wygląda bardzo dobrze. No. Leclerc przy nim to wygląda blado. Tak jak w zeszłym sezonie Leclerc był, widać było, że jest w zdecydowanie lepszej formie niż Hamilton. No to tak tutaj pierwszy trening fantastyczny. Kwalifikacje do sprintu okej, ale bez fajerwerków w trzecim segmencie. Wyścig naprawdę bardzo dobry, a Leclerc cały czas narzeka, czy to na zespół, czy to na ustawienia samochodu, coś ewidentnie mu nie leży.
0: No, przypominam sobie, zeszły rok to chyba Hamilton narzekał cały czas, prawda?
1: Bo mu nie szło, bo nie mógł podium złapać.
2: Tutaj jest podobno kwestia tego, że on się bardzo dobrze czuje w tym hybrydowym układzie. Tak jak zaczął Mercedes dominować w 2014 roku, to też był przecież układ hybrydowy. Więc teraz zacząłbym się zastanawiać, czy na przykład Ferrari nie jest rozłamane na pół pod kątem tych zmian silnikowych na przyszły sezon.
0: Leclerc że jeden chce, a drugi nie.
2: A Hamilton wolał jednak zostać przy tym, co jest teraz.
0: No dobra, zobaczymy, jak zakończy się ta potyczka.
1: A już za moment o bardzo ciekawej właśnie potyczce Antonelli versus Russell. Ale to za kilka minut.

0: 29 minut po godzinie 8, a po godzinie 9 w Polskim Radiu Kierowców Grzegorz Duda radzi. Ostatnio byliśmy u niego w warsztacie, no i przygotowaliśmy dla was dobre rady od dobrego wujka Grzegorza.
1: No i będą po godzinie 9, oj, słuchajcie, już teraz będziemy codziennie pytać o wszystko, co związane z motoryzacją. Pytaliśmy dzisiaj też was od samego rana, ile tam kilometrów macie do pokonania. Za chwilę Kajetana zapytamy, ile dokładnie ma tor w Kanadzie, bo Grand Prix F1 za nami. A tymczasem Pablo, co do trasy, to ja dzisiaj skromnie. Łowicz, Suwałki, jakieś 450 km, 6 przystanków po drodze, a jutro Suwałki, Łowicz, też 6 przystanków, ale 711 km.
0: Jak to, jak to jest możliwe? No?
1: 450 w jedną, a w drugą 711.
0: Może inne przystanki, dłuższe.
1: Albo tu samochodem wraca rowerem? Znaczy, nie! Pablo, czekamy na wyjaśnienia, tymczasem wyjaśnienia od Patryka Bedlińskiego. Co tam się dzieje na drodze?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korki o poranku towarzyszą zmotoryzowanym, na przykład na małopolskiej A4, którą jedziemy od Bochni do Krakowa, na wysokości chociażby Targowiska i Podłęża. Ale jeszcze większe zatory zaczynają się między Wielicką a Łagiewnikami. Tutaj w kierunku Katowic tłoczymy się na A4 pod Krakowem i tak mniej więcej do Tyńca bardzo powoli ten ruch się odbywa. Na śląskim odcinku A4 też niestety nie jest płynnie. Na wysokości Brzęczkowic korek się zaczyna, a kończy się przy węźle Mysłowice. I to też trasa na zachód, czyli na przykład do Opola. Poza tym bardzo wyraźny korek na trasie S86 między Sosnowcem a Katowicami, czy też między Czeladzią a Bytomiem na krajowej 94. Musimy także odnotować wyraźny korek na wysokości Sosnowca na S1 przez okolice Mysłowic aż do połączenia z autostradą A4. No i wyraźny korek na wysokości połączenia S2 z S17 pod Warszawą. Tłoczno w kierunku zachodnim. To dlatego, że między węzłem Wał Miedzeszyński a węzłem Wilanów zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Na 470

0: W 57 kilometrze doszło do tej kolizji. Wiemy, że to kolizja, a nie wypadek, bo służby informują, że nikt nie został poszkodowany. No ale utrudnienia niestety pokaźne. W kierunku Poznania zablokowany jeden pas i wyraźny korek. Przypominam, od połączenia S17 z S2 do okolic Wilanowa. Problemy też na S6 między węzłem Szemut a węzłem Koleczkowo. 26 kilometr to miejsce, gdzie zapalił się pojazd osobowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. S11, tutaj problemy pod Poznaniem. Między węzłem na Pachanie, na węzłem Rokietnica zepsuła się ciężarówka i mamy przez to zablokowany jeden pas do Piły. Jednym pasem na zmianę jedziemy z kolei między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą na Krajowej 15. To jej 268 kilometr. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe, to konkretnie miejscowość Kiełpiny. Nikt, całe szczęście, nie został poważnie poszkodowany. No i trasa Brzeg Namysłów, utrudnienia, o których informacje dostaliśmy dosłownie minutę temu. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe, trzy osoby są poszkodowane i na 50 kilometrze drogi 39 jest częściowa blokada. Jedziemy tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za chwilę wracamy do podsumowania Grand Prix Kanady.

0: To 20 minut jeszcze. Do godziny 9 wracamy do Grand Prix Kanady. Mamy poniedziałek, jesteśmy po weekendzie wyścigowym. Dużo już mówiliśmy chociażby o Hamiltonie. No to teraz Antonelli i Russell.
1: Pojedynek w Mercedesie.
2: To dwie odsłony tego trzeba przejść. Najpierw ta odsłona sprinterska, w której moim zdaniem było dużo bardziej gorąco i Toto Wolff tam faktycznie mógł się stresować. Jeżeli chodzi o ten dojazd do jedynki i walkę o pozycję lidera, no bo wiadomo, Antonelli teraz prowadzi, ewidentnie jest na fali, a Russell tak jakby, no po niektórych jego wypowiedziach można by powiedzieć, że wydawało mu się, że ten tytuł jest już jego na starcie sezonu, no bo jest tym bardziej doświadczonym kierowcą, odbył w tym Mercedesie dużo stażu i...
1: Trochę mu to uciekło. Musi pokazać z psychologicznego punktu widzenia, ja też się w tym teamie liczę.
2: Tak. No i przycisnął Antonellego i wydaje mi się, że tutaj widać było po raz pierwszy w tym sezonie, że to jest dopiero drugi sezon Kimiego. Ale czy ta walka nie powinna zostać przejrzona przez sędziów? No tutaj różne opinie.
0: Że aż tak było na grubo?
2: Tak, no bo tam jak jest ten zakręt numer jeden, jest zasada, że zakręt jest twój, jeżeli pierwszy dojedziesz do krawężnika.
0: Aż tu nagle?
2: Aż tu nagle, jak patrzysz z jednej kamery, to ten dojechał pierwszy, a tutaj pierwszy zakręt złapał drugi, więc ciężko.
1: Bo punkt widzenia zawsze od punktu siedzenia zależy.
2: No a w sprincie było podobnie, tam nawet panowie się delikatnie dotknęli. Zresztą Mercedes pozwala im na ściganie, mówią tylko bez kontaktów, no tutaj troszeczkę tą zasadę złamali, no ale okej.
1: Czyli dwie potyczki takie
2: były. Dwie potyczki były.
1: Ale, no niestety tu jest trzeba oddać, no Russell
2: miał problem z silnikiem. No, nie zresztą ukończył. To nie był jedyny kierowca,
1: To nie była jego wina.
2: To nie była jego wina.
1: Bo generalnie wyścig uważam za udany.

0: Zdecydowanie. No, myślę, że Russell będzie miał trochę inne zdanie niż ty.
1: No bo nie ukończył.
0: No bo nie ukończył, ale nie wydaje mi się, że Mercedes może w ogóle mieć się czemu przyglądać, no bo Norris też nie ukończył wyścigu z tego samego powodu. Znaczy, czy dokładnie z tego samego powodu, to nie wiadomo, no bo wiadomo, takie informacje zostają w fabryce. Mhm. Niemniej jednak też awaria silnika.
2: No tak.
0: I to też jest silnik Mercedesa.

0: Strasznie ciężko jest to
1: opisać. Czyli co, jechał i nie dojechał?
0: Jechał i nie dojechał. I te, no, te pałączki, na których są koła doczepione, można powiedzieć,
1: takie, one wyglądają
0: się,
1: jakby to
0: no,
1: takie wykałaczki, takie tak, drobniusieńkie, tak, tak, tak, maleńkie.
2: Ale urwał.
0: No i to się urwało po prostu. I on musiał zjechać do dalej serwisowej. Nikt nie wie, o co chodzi i on zjeżdża nagle bez koła.
3: A Świstak siedzi i zawija w te sreberka.
1: Świstaka już nie ma. Świstaka już nie ma. Ale no dobrze, tak, awaria awariami, było też sporo kar.
0: Było bardzo dużo kar. Pierwsza, taka największa to w zasadzie dla Isaaca Adjara w walce z... Ojejku, z kim on walczył? Z Charlesem Leclerciem. Próbował go bardzo niesportowo zblokować. Wydaje mi się, że to tak naprawdę na granicy. Sędziowie przyjrzeli się tutaj 10 sekund. Kolejna kara dla Bottasa. Cadillac jest średnio szybki na torze, za to Bottas przyspieszył w alei serwisowej ponad limit, więc...
1: Mu się noga, wiesz, cięższa
3: zrobiła. Spadła mu tam gdzieś.
1: Jest jeszcze jedno pytanie ode mnie, ale tak, ja obiecałem, że zapytamy, skoro was dzisiaj o trasę, ile ma tor?
0: Około 4 km i 400 metrów. Tam 4 km 360.
1: A ty dobry jest? Nie, nie, nie. Właśnie specjalnie cię o to pytam, bo mógłbyś powiedzieć 4 km 361 metrów. Mhm. Ale dzisiaj już się nie podaje tych dwóch kolejnych cyferek po przecinku, więc 4 i 4.
0: 4, no tak zaokrąglimy.
1: Podobnie, jeżeli chodzi o potyczkę dwóch dżentelmenów, a więc Hamiltona i Verstappena. Tam pół sekundy dzieliło ich,
0: 10
1: tak?
0: ostatnich okrążeń było naprawdę bardzo dobre. Można to porównać w sumie do walki Russella z Antonellim. Bardzo ładnie się panowie cieli, z dużym respektem do siebie. I widać było też, że ten Red Bull odżył. Mhm. Hamilton kolejne podium. No i Max Verstappen po raz pierwszy w tym sezonie, dopiero przy 5. wyścigu, ma podium.
3: Czy to trochę było tak, jak taki pojedynek gigantów po latach? Spotkało się dwóch panów i mówi, no to teraz ja ci pokażę za te wszystkie lata.
0: No właśnie nie. Właśnie nie? Było tak bardzo przyjacielsko. Nawet potem, jak zeszli do tego cooldown roomu przed podium, no to tak sobie tutaj rozmawiali.
1: Nie ty. Proszę.
0: Nie, oni tak rozmawiali, że tutaj ja cię opowiem
3: w swoje, panowie, no w pewnym momencie
0: ja cię opowiem w ja cię doganiałem na prostych, no tu mogłem zrobić coś lepiej, aha, tu ty mogłeś zrobić coś lepiej, więc tak naprawdę nie ma złej krwi po tym
3: sezonie. Zobaczymy, jak długo się utrzyma.
0: Do pierwszego kontaktu na torze, tak mi się wydaje.
1: Ale jakie płyną konkluzje z Grand Prix Kanady? Dlatego, że do tej pory, no te nasze wnioski nie były zbyt przychylne Formule 1.
0: Ogląda się to dużo lepiej. Nadal masz w głowie to, że ten super clipping istnieje. Czyli jak masz długą prostą, to wiesz, że ten samochód zwalnia. Co prawda tego tak nie widać na transmisji. Więc wydaje mi się, że ta zmiana na 2027 rok może być zbawienna. Niemniej jednak wszystkie inne działają, to ściganie się da oglądać i jest walka zarówno z przodu, no mimo wszystko, tylko między dwoma Mercedesami, no bo to jest zdecydowany lider stawki.
1: Przetasowania w generalce?
0: Dzieje się bardzo dużo. No, Russell przede wszystkim traci 43 punkty do Kimiego Antonellego, który odnotowuje 4. zwycięstwo z rzędu.
3: No dobra, to kiedy kolejne spotkanie z F1?
0: To jest weekend 5-7 czerwca. No i to wtedy oczywiście jedziemy do Monako.
3: I więcej o tym usłyszycie u nas w piątek, ale także w poniedziałek. Podsumowanie.

0: 10 minut jeszcze do godziny 9, a oczywiście my mamy dla was kolejny raport drogowy.
1: Gdzie są utrudnienia? O tym więcej Patryk Bedliński.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowe kłopoty przede wszystkim na S2 pod Warszawą. Tutaj uwaga na korek w kierunku zachodnim. Problemy pojawiły się między węzłem Wał Miedzeszyński a węzłem Wilanów na 477 km. Na S2 pod Warszawą zdarzyły się 3 pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów w kierunku Poznania. Całe szczęście nikomu nic się nie stało, no ale uważajcie, gdybyście dojeżdżali od strony wschodniej do Warszawy, to już od węzła z S17 bardzo powoli poruszamy się do Wilanowa. Poza tym problemy na S6 między węzłem Szemud a węzłem Koleczkowo. 26 km to miejsce, gdzie zapalił się pojazd osobowy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska. Na S11 problemy pod Poznaniem między węzłami Napachanie i Poznań-Rokietnica.

0: zepsuła się ciężarówka i na 8 kilometrze zablokowała jeden z pasów w kierunku do Piły. Na trasie numer 15 Kowalewo-Pomorskie-Brodnica jedziemy naprzemiennie, a tu efekt zderzenia dwóch samochodów osobowych na 268 kilometrze. Problemy między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą są w miejscowości Kiełpiny. Na 19 poruszamy się także jednym pasem. Chodzi o trasę Białystok-Bielsk-Podlaski i o okolice miejscowości Ryboły na 90 kilometrze. Tam ciężarówka uderzyła w drzewo, ale całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Między Koszycami a Pacenowem też naprzemienna jazda. To jest odcinek Krajowej 79 w okolicach Nowego Korczyna. 274 kilometr. Z ciężarówki na drogę wypadł ładunek i stąd drogowe problemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Już prawie. 9 na zegarze. Kochane radyjko, powiedzcie, jak Duszka z Legnicy do Duskiennik na Litwie pozdrawia Manio z Paska.
1: Nie wierzę. 800 prawie kilometrów do pokonania, to czyściutko na drodze. To znaczy zaraz za Legnicą są drogowcy i potem zaraz za Wrocławiem, czyli okolice Oleśnicy. Mogą, ale nie muszą pracować. Na trasie nic złego się nie dzieje.
0: A zastanawialiśmy się, co między jednym wyścigiem a drugim wyścigiem, czyli między jednym Grand Prix a drugim Grand Prix. Proszę bardzo, to jest odpowiedź.
2: A w przerwie pomiędzy weekendami Grand Prix Formuły 1 jest druga runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, która odbędzie się w Lublinie, rajd nadwiślański. Polecam gorąco.
0: Bardzo dziękujemy za tę polecajkę. 19 stopni teraz w Nowym Sączu, to jest najcieplejsze miejsce w naszym kraju, i 14 stopni Suwałki. Piękny dzień przed nami i bardzo dużo słońca.
1: I polecamy wam zaplanować sobie popołudnie po pracy, bo dzisiaj będzie naprawdę piękny dzień.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj zachmurzenie małe lub niebo będzie bezchmurne, więc dużo słońca specjalnie dla was.
1: No co do temperatury, to też nie ma co narzekać, bo na przeważającym obszarze kraju maksymalnie od 21 do 26 stopni Celsjusza, chłodniej tylko nad samym morzem, miejscami 16, gdzieniegdzie 18 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, miejscami tylko porywisty północno-zachodni i północny. W Bieszczadach porywy wiatru do 55 km na godzinę.
1: A jak tam ciśnienie nam się kształtuje?
0: No, znakomicie po prostu. 1014 hektopaskali. No i raczej w drugiej połowie dnia przewiduje się stały stan ciśnienia.
1: A mówiłem, że to będzie piękny dzień.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to minęła godzina 9, a my z wami do godziny 10, czyli jeszcze 58 minut.

0: Od w tej godzinie pojawi się dobra rada od Grzegorza Dudy, u którego byliśmy w zeszłym tygodniu w warsztacie.
1: I opowiedział nam tyle rzeczy, bo powiem wam, że czego nie dotknie, to będzie naprawione. Grzegorz Duda radzi po 9 w PRK Polskim Radiu Kierowców. A tymczasem Patryk Kuniszewicz
0: i Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam
0: dzień dobry.

0: To już mamy 10 minut po 9.
1: Sprawdzamy dla was trasy i nie chcemy, żebyście się spóźnili, szczególnie w poniedziałek do pracy. Kto miał na 8 już dawno po 8, już nawet po 9, bo to 10 po 9. Zatem co dzieje się w tym momencie na drogach w Polsce? Przyglądamy się mapom drogowym, a szczegóły dla was ma Patryk Bedliński.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Korki towarzyszą zmotoryzowanym, między innymi w województwie śląskim, na A4 w okolicach Brzęczkowic w kierunku zachodnim. Mamy też korek na S1 na wysokości Sosnowca i Mysłowic w kierunku południowym, czyli do A4. Tłoczno także między Sosnowcem a Katowicami na S86 i zwalniamy także między Czeladzią a Bytomiem na 94. Spore problemy w Warszawie na S2. Wyraźny korek w kierunku zachodnim po tym, jak między węzłem Wałmiedzeszyński a węzłem Wilanów na 477 kilometrze zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Nikomu na szczęście nic się nie stało, ale jest zwężenie i jest zator, który zaczyna się na wysokości połączenia S2 z S17. Jeżeli o Warszawie mowa, to trudno wjeżdża się też traktem brzeskim do stolicy od strony wschodniej. Trudno się dziwić, że zmotoryzowani właśnie tę trasę wybrali, no bo S2 zakorkowana bardzo wyraźnie. Korek mamy też na S17 przed miejscowością Zakręt. Poza tym korkuje się wjazd do stolicy od północy, czyli trasa przez Łomianki, droga krajowa numer 7. Korek też na S8 od Głębockiej do Marymontu w kierunku zachodnim. Uwaga na drogowe problemy na 15 między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą. W Kiełpinach na 268 kilometrze zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Nikomu nic się nie stało, ale jedziemy jednym pasem. Na S11 problemy pod Poznaniem między węzłem Napachanie a węzłem Rokietnica. Z powodu awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w kierunku Piły. Jeden pas zajęty też między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim w okolicach miejscowości Ryboły. 90 km to dokładne miejsce, tam ciężarówka uderzyła w drzewo i stąd ruch tylko jednym pasem na zmianę. Teraz województwo łódzkie i wieści naszego słuchacza.
4: Droga krajowa.

0: numer 48, wjazd do Tomaszowa Mazowieckiego od strony Radomia. Przy samej tablicy Tomaszów Mazowiecki leży martwy dzik.
1: Służby już wiedzą o tej sytuacji. Dzięki wielkie za czujność. No i na koniec trasa Koszyce-Pacanów, czyli 79. W okolicach Nowego Korczyna jedziemy naprzemiennie, bo z pojazdu ciężarowego na drogę wypadł ładunek. To kilometr 274.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: To jeszcze mamy informację od Was, informację już nie drogową, ale pogodową, bo mówiliśmy o tych bardzo przyjemnych wartościach na termometrze. One idą, cały czas idą w górę. Natomiast nasz słuchacz mówi, że w Trójmieście całkiem.
4: Cześć, Krzysztof z tej strony, z Kia Ceed. Chciałem powiedzieć odnośnie tej temperatury. W Gdańsku nad morzem mamy 20 stopni, jest godzina 9, a to nie jest najcieplejsze miejsce w kraju. A pomimo tego jest ciepło. Pozdrawiam serdecznie, heja.
3: Pozdrawiamy serdecznie i bardzo dziękujemy.
5: Ale zawsze musi być jakieś ale. No bo synoptycy wskazują, że dzisiaj nad morzem za sprawą wiatru gdzieniegdzie może być trochę poniżej tych 20, czyli 16-18 stopni Celsjusza.

0: Już prawie 20 minut po godzinie 9. PRK Polskie Radio Kierowców.
1: Tak patrzę sobie, zaglądam do aplikacji, no. Adam pisze: dzień dobry, no codziennie słyszę Kraków, Wieliczka, Głębocka, Marymącka w Warszawie, ale nigdy nie słyszałem o korku przed Słupskiem, choćby na Westerplatte. Pozdrawiam prowadzących. To tak w skrócie mówiąc, nie słyszałem.
0: A jest tam korek?
1: No właśnie patrzę.
0: I?
1: No ale jak?
0: No nie, i co? I nie ma.
1: No nie widzę, no. Słupsk. Westerplatte. Ale zaraz, zaraz. Ulicę Westerplatte to mi ulica wyskoczyła, słuchajcie, w samym centrum miasta, bo tak oglądam sobie, jak do Słupska wjechać i od Redzikowa na S6, czyściutko. Co prawda od Kobylnicy 21 do Słupska trochę trudniej, bo tam mały zator, ale z zachodniej strony od choćby Rebilno, to tak samo. Tutaj nic złego się na trasie nie dzieje, więc... szerokości przyczepności kierowcy.
0: Miluś także pisze, że dzisiaj podobno przepiękna pogoda w Irlandii. Pozdrawia z wyjątkowo słonecznej Irlandii. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No to cieszymy się, że i tam dzisiaj przepiękne słońce.
1: A ty sprawdzałeś, jaka pogoda dzisiaj tam na krańcach Małopolski, na granicy z Podkarpaciem. Chodzi mi o Ryglice, krótko mówiąc.
0: Aha, no to jak zwykle gorąco.
1: 26 stopni.
0: A no właśnie, mnóstwo pracy i gorąco, zwłaszcza w warsztacie Grzegorza Dudy, który odwiedziliśmy w miniony piątek. Natomiast, no, Grzegorz będzie pojawiał się u nas częściej, to również zapowiadaliśmy w piątek. Będzie wam dobrze radził, czyli porady motoryzacyjne Grzegorza Dudy u nas codziennie od poniedziałku do piątku po godzinie 9. No i dzisiaj też chyba ciekawy wątek.
1: Bardzo, chociaż pamiętajcie, że jeżeli wy macie sprawę, jakiekolwiek pytanie do Grzegorza Dudy, jesteśmy w stałym kontakcie. Dajcie tylko znać w aplikacji, jaką motoryzacyjną sprawę chcielibyście mu przedstawić, żeby wam poradził. Czekamy w aplikacji PRK Polskiej Radia Kierowców. A dzisiaj?
0: A dzisiaj pytanie. Hybryda czy gaz?
1: Grzegorz Duda radzi.
2: No właśnie, gaz też jest hybrydą. Natomiast coraz częstsze rozwiązania to hybryda, czyli silnik zazwyczaj benzynowy z baterią, najlepiej plug-in plus LPG. Wtedy jeździmy już całkiem za darmo. To są zupełnie inne czasy. To już nie jest tak, jak kiedyś się mówiło, proteza i nie można mówić, że kuchenki gazowe są na gaz, a nie samochody. Gaz jest świetnym paliwem. Systemy, które dzisiaj są stosowane w samochodach, one monitorują naprawdę i czas wtrysku, i zapłon, i dawkę tego paliwa. Korzystają z sond lambda. Także dobry system, jeżeli wybieramy LPG, to tak naprawdę

0: Ani my nie wiemy, ani samochód, na którym paliwie jedzie. Także to jest taka naprawdę profesjonalna hybryda.
1: Korek wstydu, czy nie?
0: Nie, absolutnie. Czy wstydziłbyś się, kupując wodę mineralną za 2 zł zamiast za 10 taką samą? No właśnie. Dlatego to nie jest, to jest oszczędność. To jest przeliczanie, to jest oszczędność. Oczywiście, że jeżeli robimy 1000, 2 czy 4000 kilometrów rocznie, to nie zawsze to ma sens, bo jednak te przeglądy są dodatkowe, jest droższy przegląd techniczny. Natomiast jeżeli robimy kilometry i chcemy tanio jeździć, tanio dojeżdżać, nie czując różnicy w mocy, to żaden wstyd chyba jeździć tanio. To chyba sukces. Jesteśmy bohaterami wtedy. Jeżeli potrzebujemy przewozić towary i potrzebujemy tego bagażnika bardzo dużego, to pewnie trochę to może przeszkadzać. Natomiast pamiętajmy też, że są butle zewnętrzne, które montujemy pod spodem. Oczywiście pozbywając się często koła zapasowego, ale pytanie, pozbywając się, który samochód dzisiaj nowy ma koło zapasowe? Można kupić jakiś system do tego, żeby naprawić ubytek w oponie. Oczywiście nie jak jest opona przetrącona na pół, natomiast naprawić ubytek w oponie, tak to jest w nowych samochodach, jest po problemie. Ja nie pamiętam, kiedy złapałem gumę. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby dbać o samochód i te opony zmieniać, bo opony to bezpieczeństwo. I to jest jedyny punkt styku z asfaltem. Zawsze zwracamy uwagę na to, że coś puka, stuka, a zapominamy o tym, a jeszcze dojeżdżę na tych oponach, jeszcze dojeżdżę, nigdy tego nie róbmy. To jest nasze życie, bezpieczeństwo na drodze.

0: Jeśli wy macie pytania do Grzegorza Dudy, który będzie u nas pojawiał się codziennie po godzinie 9, to proszę bardzo, do wykorzystania jest nasza aplikacja. Można te pytania zadawać w wersji tekstowej, w wersji głosowej również. No i Grzegorz bardzo chętnie się z nimi zmierzy, więc porady motoryzacyjne związane z mechaniką, ale nie tylko, będą pojawiać się u nas na antenie.
1: A ja burę dostałem od Adama.
0: No,
1: chyba źle pan patrzy, bo ta ulica Westerplatte ciągnie się od S6, a to droga wojewódzka 210. I tu się zgodzę rzeczywiście, bo daleko poza Słupsk wychodzi. Nie monitoruje jej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dalej pisze Adam, trochę trzeba pomyśleć, zanim coś się powie. Pewnie ci, co stoją codziennie w tym korku od 2 tygodni, no słuchają i nóż im się otwiera. Adamie, przejrzałem specjalnie dla ciebie 210. No i faktycznie, jadąc od Grabina, mamy tutaj spowolnienie w obu kierunkach, przejeżdżając przez obszar zabudowany Leśnej Polany, ale już od Globina do Słupska czyściutko. No przynajmniej w tym momencie odświeżyłem sobie mapę, tak to wygląda, ale wierzę, że każdy poranek niestety nie jest taki przyjemny.
0: Gdzie jeszcze się korkuje? Czekamy na informacje od was w wersji tekstowej, w wersji głosowej, ale także pod numerem telefonu 22 513 11 11.
1: To może Patryk Bedliński odwoła poranny szczyt komunikacyjny.
2: No porannym szczerze można, ale przedpołudniowy jeszcze się, no dopiero się zaczyna.
1: No właśnie, płynnie w niego przechodzimy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czy to poranny, czy to przedpołudniowy, cały czas niestety korek na S2 pod Warszawą w kierunku zachodnim. Nie bez powodu, bo między Wałem Miedzeszyńskim a Wilanowem zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Zajęty jest jeden z pasów w kierunku Poznania, a ten zator naprawdę spory, bo zaczyna się na wysokości połączenia S2 z S17 i kończy się na wysokości Wilanowa. Niektórzy zmotoryzowani najprawdopodobniej pojechali dalej na północ S17 do miejscowości Zakręt i tam próbują zjechać na trakt Brzeski, by w ten sposób dostać się do centrum Warszawy. To widać na nawigacji, niestety mamy tam także korki. No i Dolina Służewiecka także nam się wyraźnie korkuje. Ale to nie wszystkie zatory w Warszawie, bo także jest korek od północy na wjeździe przez Łomianki i na S8, czyli na północnej części obwodnicy. Tutaj tłoczno między Głębocką a Marymontem w kierunku zachodnim. Poza tym drogowe problemy na S11 między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Rokietnica. Po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Piły. S6 już bez kłopotów między węzłami Szemud i Koleczkowo. Płynnie powinniśmy jechać do Trójmiasta. 15 zablokowana częściowo między Brodnicą a Kowalewem Pomorskim w miejscowości Kiełpiny. To jest 268 km. Zderzyły się 2 samochody osobowe, ale na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim problemy na 19 w miejscowości Ryboły. 90 km to miejsce, gdzie ciężarówka uderzyła w drzewo. No i dlatego trzeba jechać tylko jednym pasem na zmian. Tak samo poruszamy się w okolicach Nowego Korczyna na odcinku Krajowej 79 między Koszycami a Pacanami.

0: Nowy. 274 km to miejsce, gdzie z pojazdu ciężarowego na drogę wypadł ładunek. Stąd problemy. No i jeszcze w województwie małopolskim musimy odnotować korki, a czwórka przede wszystkim. Trasa między Bochnią a Krakowem, okolice Targowiska i Podłęża. No a potem od okolic węzła na wysokości Łagiewnik do okolic Tyńca korkuje nam się w kierunku zachodnim, a czwórka, czyli krakowski odcinek obwodnicy. A w Śląskiem korek mamy na czwórce koło Mysłowic, trasa na zachód, od Brzęczkowic do węzła Mysłowice, precyzyjniej mówiąc ten korek. S1 od Mysłowic do A4 w kierunku południowym też nam się korkuje. No i gdybyście jechali w drugą stronę, od Mysłowic do Dąbrowy Górniczej, to tam zaraz za Mysłowicami też mamy zator.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A też wracając do tego, o czym dzisiaj mówił u nas na antenie Grzegorz Duda, czyli gaz kontra hybryda. Wy gaz, hybryda? Jakie jest wasze zdanie na ten temat? A może macie właśnie taką hybrydę jeszcze dodatkowo zagazowaną? To już w ogóle jazda prawie za darmo.
3: No chyba, że ktoś rozbije bank i po prostu wyczyści system i powie, że ma gaz w dieslu.
2: Na przykład.
3: Co by na to?
2: Aplikacja, można pisać, można się nagrywać.

0: To ja tylko przypomnę, że jeśli macie pytania do Grzegorza Dudy albo chcielibyście usłyszeć odpowiedź na jakieś pytanie związane z motoryzacją, to oczywiście te pytania możecie kierować do nas, czyli w aplikacji można napisać, można także nagrać. No właśnie, o co chcielibyście zapytać Grzegorza Dudę? Pytania i porady motoryzacyjne u nas codziennie po godzinie 9.
1: Grzegorz Duda radzi. A teraz słuchajcie, radzi Antek z Gryfina i powiem szczerze, to on dla mnie dzisiaj rozbił bank, bo co prawda wcześniej meldunek, że 18 stopni Celsjusza w cieniu, słońce w pełni obudzone, to jest zachodnie Pomorze, niebo bezchmurne, widoczność dobra, przyczepność również, ale uwaga, on do 11.15 w domu, bo pierwsza lekcja po praktykach rozpoczyna się u niego o której?
0: O 13.00.
1: I to jest patent na poniedziałek. Zacząć o 13.00, skończyć normalnie o 16.00.
0: No
1: właśnie.
0: No, a widzisz.
1: I tak zacząć tydzień.
0: Ja to rozumiem, czyli rachu ciachu i już. No.
1: I po strachu.
0: I po poniedziałku, a potem wtorek zleci, w środę już pachnie weekendem.
1: Antek zaproponował, bądźmy jak Antek. A przy okazji uruchomił procedurę trząsu trząs, bo pamiętajcie, że w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców w waszych smartfonach, jak już odpalicie ją, no to możecie potrząsnąć swoim smartfonem i co? No i jemu wyskoczyło, że Cafe Racer to lekki motocykl o niewielkiej mocy do jazdy na krótkim dystansie.
0: Ale także 95% życia samochód spędza na parkowaniu.
1: I na końcu mu wyskoczyło, jesteś mistrzem. No z takim podejściem 13-16 w poniedziałek, czas pracy, czas nauki, to jesteś mistrzem naprawdę.
0: Coś w tym jest, zdecydowanie. Jak tam wasza trasa? Co u was słychać na drodze? Czekamy na wiadomości. Można napisać, można się nagrać. Aplikacja i 22 513 11 11.

0: Tak właśnie gramy dla was w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Nirwana przed chwilą na antenie.
1: Budzimy i przepędzamy oczywiście te utrudnienia z dróg, żeby wszystkim jechało się całkiem przyjemnie. Ja myślę, że za chwilę zajrzymy na S2, południową obwodnicę Warszawy, bo tam naprawdę trudna sytuacja, szczególnie w kierunku centrum jadąc od S17, ale... Te wszystkie informacje ma dla was Patryk Bedliński. Jak sytuacja teraz?
2: No nieciekawie cały czas ta S2 się prezentuje. Korek, czyli czerwony kolor na nawigacji, aczkolwiek coś drgnęło, poprawia się. Już nie od samej S17, a nieco dalej, więc korek maleje. Niektórzy próbują go ominąć przez miejscowość Zakręt i potem traktem Brzeskim, więc te trasy też mamy zatłoczone, choć miejmy nadzieję, będzie się poprawiało.
1: Mam cały czas w głowie Mirka z Superba, który właśnie tamtędy miał się wybrać do Łodzi, przejeżdżając przez Warszawę. Spotkanie miał przed 10:00. Mam nadzieję, że zdążyłeś. A jak u was? Ile wam jeszcze kilometrów zostało? No to najświeższe informacje drogowe specjalnie dla was.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korek na S2 zmalał i teraz zaczyna się między połączeniem z S17 a zjazdem na Falenicę. A problemy są na 477 kilometrze. Właściwie źródło tych problemów, czyli zderzenie trzech samochodów osobowych. Pojazdy zderzyły się między wałem Miedzeszyńskim a węzłem Wilanów i zablokowały część jezdni w kierunku Poznania. Na szczęście nikomu nic poważnego nie stało się w tym zdarzeniu. Natomiast ci, którzy próbują ominąć utrudnienia na S2, kierują się chociażby do miejscowości Zakręt, dalszym fragmentem 17, no i potem zjeżdżają na trakt Brzeski w kierunku centrum stolicy. Tam niestety mamy wyraźny korek i potem na przedłużeniu tej trasy, już w Dolinie Służewieckiej, też niestety bardzo powolna jazda. W stolicy powoli poruszamy się też S8 w kierunku zachodnim, a tłoczno jest między Głębocką a Marymontem. Tłoczno również na wjeździe od północy do stolicy, czyli w Łomiankach i na warszawskich Młocinach. S11 Poznań na Pachanie, Poznań Rokietnica. Między tymi węzłami zablokowany macie jeden pas w kierunku Piły, a to w związku z awarią pojazdu ciężarowego. Chodzi o 8 km drogi ekspresowej S11, czyli mowa o zachodniej części obwodnicy Poznania. Krajowa 15, tutaj jedziemy naprzemiennie między Brodnicą a Kowalewem Pomorskim. Utrudnienia są w miejscowości Kiełpiny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Na 268 km są problemy, jedziemy jednym pasem, ale nikomu na szczęście nic się nie stało. Ciężarówka uderzyła w drzewo przy trasie numer 19 Białystok-Bielsk-Podlaski, niedaleko miejscowości Ryboły. To 90 km, tam też trzeba jechać tylko jednym pasem. I taka sama sytuacja między Koszycami a Pacanowem na 79, niedaleko Nowego Korczyna, na kilometrze 274 z ciężarówki na drogę wypadł ładunek. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało, ale jedźcie bardzo ostrożnie. Trasa Koszyce-Pacanów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy.

0: Miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: No i mamy jeszcze 4 minuty do godziny 10. A dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
0: Jak to pani zakręci? Co pani zakręci?
2: Ja nie wiem, gdzie jest. Oj, tu jest ten rąbik.
0: Tu jest
2: rąbik. Dobrze, wszystko znalazłam.
0: Taki malutki ten mikrofonik, że go nie widać.
3: Nic nie widać.
4: No to jak słyszycie, oni już też po weekendzie rozgrzani, gotowi, z uśmiechem. Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
2: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: A czy to pierwsze zdanie prognozy pogody, wyobraźcie sobie, że
5: dzień dobry,
1: że poniedziałek wita nas bardzo przyjemną pogodą.
6: Mhm. Dziś gorąco będzie.
1: Naprawdę cudownie.
5: Cudnie jest, naprawdę.
2: Klapki są?
5: Są.
2: No to
4: strój kąpielowy jest, okulary przeciwsłoneczne i co?
2: Tylko.
4: I w drogę!

0: I na zegarze mamy już godzinę 10.
1: Nawet po
0: minuta po 10 i sprawdzamy, co w pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mówiłem o przyjemnym dniu. W całym kraju sporo słońca, małe zachmurzenie albo wręcz bezchmurne niebo. Taki początek tygodnia. To dla wielu osób na pewno okazja, żeby mieć dobry humor.
1: I do tego bardzo komfortowe temperatury mamy na przeważającym obszarze Polski od 21 do 26 stopni. Więc będzie ciepło, ale jeszcze bez upałów te jeszcze przyjdą. Chłodniej jedynie nad samym morzem, tam miejscami 16 do 18. No i zdecydowanie bardziej rzeźko.
0: Warto jednak zwrócić uwagę na wiatr. Będzie słaby albo umiarkowany, ale miejscami może być porywisty, szczególnie na północy i w górach. W Bieszczadach podmuchy mogą osiągać nawet 55 km na godzinę.
1: To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują dzisiaj spacer, rower, albo po prostu chcą spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu i mają na to czas. Pogoda zdecydowanie będzie temu sprzyjać. Warto skorzystać z takich spokojnych, słonecznych dni, bo zawsze jest ich trochę za mało.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poniedziałek, zaczynamy. Mam nadzieję, że jest energia albo przynajmniej odpowiedni poziom. Jeśli nie, to zapewnimy. Oprócz tego rozgrzejemy szare komórki. To już za kilka minut. Nasza zagadka. Wszystko wiadomo, po kolei, krok po kroku dążymy do uśmiechu na twarzy i zaczynamy nasz dzień w trasie. Zapraszamy.

0: Patryk Bedliński w naszym studiu. Witamy.
1: Dzień dobry,
0: Patryku.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, ty się witałeś wiele razy z ekipą Poranka, a teraz na nas przyszła kolej. Jeśli chodzi o sytuację drogową, to słyszałem, że dzieje się i to sporo na polskich
1: drogach. Rzeczywiście na ważnej trasie, czyli na południowej obwodnicy Warszawy na S2, korek dzisiaj bardzo nam przeszkadzał w kierunku zachodnim, choć teraz nawigacja pokazuje, że poprawia się ta sytuacja, ale jeszcze służby nie odwołały tych utrudnień.
0: Sprawdzamy szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowe problemy na S2 są między połączeniem z S17 a Wilanowem. To dlatego, że na 477 km na jezdni do Poznania zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Między wałem Międzyszyńskim a węzłem Wilanów pojawiły się kłopoty, choć korek początkowo sięgał połączenia z S17. Teraz nie jest już tak źle. Teraz korek zaczyna się między S17 a zjazdem na Falenicę, no i ciągnie się do okolic Wilanowa. Niektórzy zmotoryzowani najprawdopodobniej próbowali ominąć utrudnienia traktem brzeskim, więc pojechali najpierw na północ 17, potem do miejscowości Zakręt, no i tam wjechali na trakt brzeski. Ten trakt, no niestety, także nie do końca gwarantuje nam płynną jazdę w kierunku centrum stolicy. Jeżeli o Warszawę chodzi, no to korek mamy też na trasie w kierunku zachodnim na S8 od Głębockiej do Marymontu. To w kierunku zachodnim, ale gdybyście jechali w stronę Białegostoku, to też zwolnicie. Tutaj więcej aut napotkamy przy połączeniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia. Wjazd do stolicy od północy, czyli Łomianki. Tu też korek, no i nieco wcześniej na dojeździe do Warszawy od

0: Narodowego Dworu Mazowieckiego pod Czosnowem. Też musimy zdjąć nogę z gazu. To nie wszystkie drogowe utrudnienia, bo także są problemy między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą na odcinku drogi numer 15. W Kiełpinach na 268 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Nikomu nic poważnego na szczęście się nie stało, no ale przejezdny jest tylko jeden z pasów. Podobnie między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na drodze numer 19 w okolicach miejscowości Ryboły. To 90 kilometr, tam ciężarówka dzisiaj rano uderzyła w drzewo. Jedziemy jednym pasem. I tak samo poruszamy się w okolicach Nowego Korczyna na trasie 79 Koszyce-Pacanów. Tutaj chodzi o 274 kilometr. W tym miejscu z ciężarówki na drogę wypadł ładunek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A my mamy 14 minut po godzinie 10, czas najwyższy w poniedziałek rozpocząć naszą zagadkę. Chcę by was troszeczkę rozgrzać, chociaż jak jechałam do pracy, to mam wrażenie, że wszyscy są rozgrzani. Nie dość, że pogodą, to jeszcze korkami, różnymi zatorami, różnymi drogami, które są remontowane. I już jesteśmy tak rozgrzani, że ja myślę, że z naszą zagadką pójdzie wam bardzo szybko.
5: My mamy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca.
4: Banalna, naprawdę. To coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie.
5: O co może chodzić? Jeśli chodzi o komunikację, drogę znacie, ale przypominam, nasza aplikacja tekstowo albo głosowo. A dzisiaj sobie też porozmawiamy o naszym sporcie narodowym za kierownicą.
4: To jest dobry temat, myślę.
5: Punkt wyjścia dość interesujący, ale to za moment. Na razie skupiamy się na zagadce. To coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. O co może chodzić? Czekamy na wiadomości.
6: Róże kwitną.

0: No i mamy, moi drodzy, 21 minut po godzinie 10. To jest Polskie Radio Kierowców, poniedziałek. No i tak jak Dagmara mówiła, jesteśmy rozgrzani, jeśli chodzi o nie tylko pogodę, ale także sytuację drogową, o czym nasz wierny słuchacz.
1: Cześć, cześć, masz rację. Jesteśmy rozgrzani tymi korkami. Toczek właśnie tkwi w takim korku na południowej obwodnicy Krakowa, czyli A4 w stronę Katowic. Zaraz praktycznie za węzłem Wielickim w stronę Katowic zaczyna się korek spowodowany najprawdopodobniej zupełnie niczym. I sobie stoimy, właśnie minąłem węzeł Południe, czyli zjazd na Zakopiankę, dalej końca nie widać, do Balic mam jeszcze 17 km i obawiam się, że te 17 km będzie jedynka, dwójka, stop, jedynka, stop, jedynka, stop i tak dalej. Pogoda piękna, 23,5 stopnia. Słucham was, trochę łatwiej znieść te korki. Cześć.
2: Toczku, to masz tam też kolegę Bartka z Mercedesa, rozejrzyj się. Kilkukilometrowy zator na A4 w kierunku Katowic, wypadek dwóch autokarów w Mysłowicach na A4. Korek zaczyna się sporo przed bramkami w Brzęczkowicach. Więc mamy coś, czego nie lubimy, ale wiecie co, Warszawa też jakaś taka strasznie zakorkowana i tak myślę sobie, że to też jest spowodowane absolutnie

0: niczym. Chociaż ja na przykład widziałam przejeżdżającą karetkę koło mnie i niestety samochód wodorowy, który stwierdził, że a co tam, pojadę bokiem, może mnie puszczą.
1: A może to niefrasobliwość ludzka.
0: A może. A może po prostu jeszcze śpimy, albo mamy weekend, albo chcielibyśmy go mieć.
1: No jak śpimy, to chyba nie za kierownicą.
0: No
1: tak,
0: wiesz, czasem
1: tak
0: się zdarza.
1: No i mamy skutki właśnie, że potem jedynka, jak to mówił Toczek, dwójka, stop.
0: Tak, i ja
1: jedynka,
0: cztery.
1: Dwójka, stop. A cztery to jest naprawdę stan umysłu. A propos stanu umysłu, poniedziałek, to coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. Sprawdzamy.
2: Dzień dobry, no to mam dwie propozycje. Albo soczewki, albo niestety opony. Pozdrawiam, Mariusz.
0: Opony, ja się zaczęłam zastanawiać, o
1: proszę,
0: co chodzi.
1: Proszę sprawdzić stan opony.
0: Znaczy ja nie mam, dlatego się zastanawiałam. A ty masz coś tam? I to ja ci przestraszę, dobra? I ta firanka powinna...
1: Dzięki! Już jest mniejsza.
0: Widzisz? Mówiłam, to też trzeba dać się nastraszyć i wtedy znikają. Nie o oponkę nam chodziło, ale zobacz, jak świetnie kombinują, jak fajny, dobry nastrój mają nasi słuchacze i jak szukają tego, co łączy jedno i drugie.
1: To coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. Słuchamy dalej.
3: Dzień dobry. Czyżby chodziło o kapcia? Pozdrawiam, Gargamel Grzegorz.
0: Następna dobra odpowiedź. Znaczy dobra, ciekawa odpowiedź, ale nie jest to dobra odpowiedź. Nie tej szukaliśmy. Ale zobacz, jakby tak dłużej poszukać, to faktycznie tego sporo jest.
1: Szukamy dalej w takim razie.
4: Mm-hmm. Odpowiadam na zagadkę. Czyżby chodziło o przegub? Pozdrawiam, Edward.
0: Układ oddechowy, filtr w aucie, płuca u człowieka. Od Marka. Nie, to nie o to chodziło. Nerki mogą występować w grillu samochodu oraz u człowieka. Bartek z Mercedesa to ten, który na A4 stoi tam po tym wypadku, więc dobrze, że zgaduje. Dobrze, ale nie, to nie o to nam chodzi. Wow! No czekamy na wasze odpowiedzi. Arek, co do zagadki, to mam trzy typy. To oko, oczko w akumulatorze, łapa silnika, łapa ręka człowieka, szczęki hamulcowe, szczęka.
1: To coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. Druga podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz. Czekamy na wiadomości. Oczywiście nasza aplikacja do waszej dyspozycji. 25 po 10. Za chwil kilka u nas informacje drogowe.

0: No i Patryk Bedliński ponownie przed naszym mikrofonem. Przed ostatni raz dzisiaj będzie nas informował o tym, co się dzieje na drogach. I to, co się dzieje, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, że to nam pokazuje, że poniedziałek jednak bywa zatłoczony.
1: Bardzo dzisiaj poniedziałek zatłoczony i bardzo wiele dróg z problemami. Te główne drogi nawet, jak obwodnica Warszawy, czy też A4, która zaczęła się bardzo wyraźnie korkować. No nieciekawie, no mimo, że to godzina, kiedy już powinien szczyt komunikacyjny poranny mijać, no to cały czas w tych korkach tkwimy.
0: Dobrze, że jedziecie z nami, bo tak jak wspomniał Toczek, jest łatwiej zdecydowanie. No to co? Dajemy szczegóły, informacji?
2: No tak, ale ja chciałem jeszcze pomyśleć albo powiedzieć o tym, że może to taka ostatnia prosta jeszcze przed wakacjami, że zagęszczamy ruchy, robimy różne rzeczy, ale za chwilę, już tak naprawdę za miesiąc, mniej niż miesiąc, będą wakacje.
0: Tak.
2: Więc miła perspektywa się kroi. Sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bartek w aplikacji Polskiego Radia Kierowców pisze o kilkukilometrowym zatorze na A4 w kierunku Katowic po wypadku w Mysłowicach. No i mamy informację na razie z nawigacji o korku, który towarzyszy zmotoryzowanym. Ten zator ma już nawet 10 kilometrów. Zaczyna się na wysokości węzła Jeleń i sięga okolic Mysłowic. Tutaj, jeżeli jedziecie od strony Krakowa do Katowic, to właśnie was będzie ten zator dotyczył. A jeżeli chodzi o stolicę, to cały czas problemy możliwe są na S2, czyli na południowej obwodnicy. Między wałem Miedzyszyńskim a Wilanowym zderzyły się 3 pojazdy osobowe. Skutek to blokada jednego pasa do Poznania. 477 km to dokładne miejsce. Wcześniej korek zaczynał się w miejscu, gdzie splata się z dwójka z S17. Teraz jest już nieco płynniej. Ten korek zaczyna się między S17 a zjazdem na Falenicę. No ale cały czas bardzo nam to utrudnia przejazd na zachód S2 pod Warszawą. Na trakcie brzeskim też mamy spowolnienie ruchu. To prawdopodobnie zmotoryzowani, którzy omijają utrudnienia na południowej obwodnicy. Na północnej części warszawskiej obwodnicy też korek. S8 od Głębockiej do Wisłostrady w kierunku zachodnim nam się korkuje. Mniejsze spowolnienia w stronę wschodnią. One zaczynają się na Bemowie i sięgają Żoliborza. Wjazd od północy do stolicy, czyli Czosnów, a potem Łomianki. Tu też korek.

0: taki niestety napotkamy. Krajowa 15. Jednym pasem na zmianę. Trzeba jechać między Brodnicą a Kowalewem Pomorskim w okolicach miejscowości Kiełpiny. Na 268 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe i stąd problemy. Jednym pasem pojedziemy też między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim na 19 w miejscu, gdzie ciężarówka uderzyła w drzewo. I tak samo jednym pasem jedziemy w okolicach Nowego Korczyna między Koszycami a Paconowem. To fragment 79. Tam na drogę z ciężarówki wypadł ładunek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To coś, co występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie, to nasze pytanie, zaraz podpowiedź numer dwa, nasza podpowiedź numer jeden, zaraz podpowiedź numer dwa. I od was wiadomości, na początek takie pytanie do samego Toczka.
3: Toczku, drogi Toczku, korki korkami, ale czy ty zjadłeś dzisiaj śniadanie?
2: O, no tak, śniadanie to podstawa, bez śniadania się z domu nie wychodzi.
4: No ciekaw jestem, co Toczek odpowie. Czekamy na tę odpowiedź. I jeśli chodzi o naszą zagadkę, tak, Dagmara przypominała pierwszą podpowiedź. Rura wydechowa, Direx. Czy chodzi może o wydech, Patryk z Fokusa? Może chodzi o łożysko? Ktoś napisał. Ktoś z okolic Szczecina. Kolejna propozycja. Wlot powietrza i wydech. Pozdrawiam, Adam ze Słupska. Mamy jeszcze opony mózgowe od słuchacza, który jest w Wołominie. Pozdrawiamy serdecznie i mamy, zdaje się, że taką propozycję.
5: Ja uważam, że może chodzi o ramię u człowieka i ramię wycieraczek w samochodzie. Pozdrawiam, Tibet, superba.
2: Ale ładnie. No ale
4: naprawdę,
2: szukacie.
4: Człowiek stworzył samochód na obraz i podobieństwo człowieka.
2: Dlatego już wiemy, dlaczego tak mocno interesujemy się motoryzacją. Po prostu to jest prawie to samo.
4: No to może jeszcze jedna propozycja.
6: Witam, a ja bym celował bardziej w skórę. Na przykład skórzane fotele. Pozdrawiam, Mariusz i Beką.
2: No to co, damy podpowiedź numer dwa, żeby tak trochę przyspieszyć.
4: Dagmaro, proszę rozpieczętować kopertę, w której jest podpowiedź numer dwa.
2: Bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym.
4: To coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. Bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym. Drogę znacie, komunikacji, czekamy na wiadomości.

0: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie. To numer jeden, a numer dwa bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym. Odpowiedź: pompa oleju w samochodzie i serce człowieka. Pozdrawiam, Krzysztof. Mamy też moc od Direxa. Przecież to proste, solidny i mocny charakter. Pewne auta i pewni ludzie mają mocny charakter. Pisze nasz słuchacz. No właśnie. I mamy jeszcze wiadomość. Nie wiem, czy a propos śniadania, czy a propos zagadki.
1: Tak,
0: bo tutaj było pytanie do naszego słuchacza Toczka, czy już jest po śniadaniu, czy nie, no to słuchamy.
2: Cześć, Toczek z tej strony, z tym śniadankiem, to nie wiecie, o co chodzi, ale kierowca, który zadał to pytanie, pewnie słuchał mnie wczoraj rano, więc wczoraj żaliłem się, że wystartowałem z hotelu wcześniej, nie podawaliście śniadania, byłem głodny, a w radiu opowiadaliście o różnych przysmakach na śniadanie, więc tak, dzisiaj Toczek się nażarł na śniadanie, jedzie z pełnym bakiem, że tak powiem, żołądkiem, spokojnie.

Nie martwcie się o mnie, dam radę, nawet mam kanapeczkę na drogę i trochę wody do picia ogarnę. Pozdrawiam i dzięki za troskę, życzę wszystkim szerokości i przyczepności, a no, obwodnicy Krakowa.

0: fajnego, tylko dajcie mi chwilę.
1: Tak.
0: Myślę, że to się...
1: Tak, Mara zamieniła się teraz w konsultantkę, proszę bardzo.
0: Tak, konsultantką, tak. Mogę pomóc rozwiązać wasze problemy i powiem wam, o tak, jest pomysł na to, jak rozwiązać naszą zagadkę.
2: A może chodzi o zderzaki? Pozdrawiam, Jacek z Forda.
1: Czoklaski mam dać?
0: Ładne, ładne, podoba nam się. Szkoda, że na to nie wpadłam wcześniej, że to mogłyby być zderzaki. Ale nie, nie chodzi nam o zderzaki. I nie chodzi o opony mózgowe u Dagmary. To już przesada.
1: Znaczy każdy człowiek ma, prawda?
0: Tak, opony, tak mi się wydaje, że ja też mam. Stop hate tutaj jest napisane. No tak, tak, zdecydowanie. Jest coś takiego, co dzieje się i co mogę powiedzieć, dzieje się także wokół mnie. Jest to hejt, jest to osoba, która mnie stalkuje, ale to jest temat na osobną audycję.
1: No właśnie.
0: No i myślę, że jakoś sobie poradzimy.
1: No pozdrawiamy tego człowieka, cóż zrobić, ale tak chłodniej niż innych chyba.
0: No. W ogóle.
1: Tak.
0: Bo... I zwracamy do naszej zagadki, bo ona jest dzisiaj najważniejsza i wy jesteście najważniejsi, więc... Wracamy do podpowiedzi, co myślisz?
1: Oczywiście. Ja myślę, że jeśli chodzi o trzecią podpowiedź, to przyszedł na nią czas. Często występuje w większej liczbie, a nie pojedynczo. I oczywiście czekamy, wiadomo, wiadomości od was, tekstowo albo głosowo.

taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

zimie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: I mamy 10 minut do 11. Patryk Betliński na miejscu. To sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są drogowe kłopoty na S2 pod Warszawą na trasie w kierunku Poznania. To dlatego, że między węzłem Wał Międzyszyński a węzłem Wilanów na kilometrze 477 zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Korek na szczęście maleje. Wcześniej zaczynał się już przy połączeniu z ekspresową 17. Teraz głównie na moście południowym ten zator nam towarzyszy. No ale spory korek pojawił się tymczasem na A4, którą jedziemy z Krakowa do Katowic. Tłoczno robi się zaraz po minięciu Chrzanowa za węzłem Jeleń. No i ten korek utrzymuje się do Mysłowic. Mamy także drogowe problemy cały czas na 15 między Kowalewem Pomorskim a Brodnicą. W miejscowości Kiełpiny na kilometrze 268 zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejechać można, ale korzystamy tylko z jednego pasa i poruszamy się naprzemiennie. Zakończyły się problemy między Brzegiem a Namysłowem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych na krajowej trasie 39. Trzy osoby w tym wypadku odniosły obrażenia. Uwaga, między Koszycami a Pacanowem w pobliżu Nowego Korczyna z ciężarówki na drogę wypadł ładunek. Na 274 kilometrze poruszamy się jednym pasem na zmianę. To krajowa 79.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
5: I nasza zagadka, która cały czas się pięknie rozwija, to coś, co występuje zarówno u człowieka i w samochodzie, bywa kojarzone.

0: Żona z czymś solidnym i mocnym. I ja bym dorzuciła jeszcze jedną podpowiedź, a ona jeszcze trzecią. Często tak. Występuje w większej liczbie, a nie pojedynczo.
1: Słuchamy najpierw propozycji.
2: Druga próba, może chodzi o kość. Pozdrawiam, Gargamel.
0: Nie w każdym samochodzie występuje, to bym dorzuciła jeszcze.
1: No dobrze, to słuchamy dalej.
3: Tak się zastanawiam, co może być solidne i mocne u człowieka i w samochodzie. Szkielet może to jest właściwą odpowiedzią. Pozdrawiam, Sebastian ze Skalni.
0: Szkielet powinien być mocny. Kręgosłup też w sumie. I parę innych rzeczy. Tak naprawdę to wszystkie części człowieka powinny być mocne, żeby radzić sobie z różnymi rzeczami w życiu. Ale nie o to nam chodziło.
1: Nie o to nam chodzi, to mamy jeszcze jedną propozycję.
4: Witam. Zapewne tutaj chodzi o taką część jak serce człowieka i serce samochodu, czyli silnik. Pozdrawiam, Tibet. Superba.
1: Ja jeszcze przypomnę, to coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie, to pierwsza podpowiedź. Druga, bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym. Nie bez powodu jest tutaj to sformułowanie, że to bywa kojarzone. Wcale tak nie musi być, ale bywa kojarzone. No i często występuje w większej liczbie, a nie pojedynczo. Takie mamy trzy podpowiedzi. Czwarta, proszę bardzo.
0: Nie we wszystkich samochodach się to pojawia. Niektórych tego po prostu nie ma.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ciągle cała Polska skąpana w słońcu, małe zachmurzenie albo całkowicie bezchmurne niebo. To obserwujemy nad naszymi głowami i dzisiaj tak naprawdę nawet jeśli byśmy bardzo chcieli, to nie ma co narzekać na aurę.
0: Temperatury rosną, w wielu miejscach mamy już ponad 20 stopni, a po południu termometry pokażą nawet 25-26 stopni. Najchłodniej tradycyjnie nad Bałtykiem, gdzie morska bryza skutecznie obniża temperaturę.
2: To właśnie nad morzem. Dziś zdecydowanie bardziej wiosennie niż letnio, około 16-18 stopni, odczuwalnie chłodniej przez właśnie wiatr, ale w głębi kraju pogoda naprawdę zachęca do aktywności.
0: Trzeba jednak pamiętać, że miejscami wiatr może być porywisty, szczególnie na północy Polski oraz w rejonach górskich, w Bieszczadach podmuchy do 55 km na godzinę, więc tam warunki mogą być trochę bardziej wymagające.
2: Spójrzmy w przyszłość. Noc z poniedziałku na wtorek zapowiada się spokojnie i pogodnie, przeważnie bezchmurne niebo albo z niewielkim tylko zachmurzeniem, więc wiele wskazuje na to, że czeka nas też bardzo spokojny wieczór i piękny wtorek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to przypominamy, to coś występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie, bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym, często występuje w większej liczbie niż pojedynczo. Słuchamy.
3: Dzień dobry, przychodzi mi jeszcze tak w sprawie konkursu na myśl, że może to chodzi o szczęki hamulcowe. Pozdrawiam, Sebastian ze Skanii.
2: No i pamiętajcie jeszcze, że nie we wszystkich samochodach występuje. W części nie, a w jakiej części to możecie się troszkę już domyślać. To jest kolejna podpowiedź nasza. W sumie było ich całkiem sporo, więc myślę, że jeszcze ze dwie dorzucimy. Mhm. Ale mam nadzieję, że powolutku zmierzamy w kierunku odpowiedzi.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jakie miłe przywitanie. Ewa uśmiechnięta, czyli ma dobre wiadomości.
1: Czy mam dobre wiadomości? No nie jest najgorzej, powiedziałabym. No ale to chyba już tak się zdążyliśmy przyzwyczaić, że jeśli nie ma jakichś dramatycznych zdarzeń, no to zazwyczaj w poniedziałek nie jeździmy, nie jeżdżą nasi słuchacze do biura i wtedy jest luźniej.
0: Ale Ewa na pewno dobrze przekaże wiadomość. Sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Utrudnień takich jako takich, czyli takich, o których informują służby, są dosłownie trzy. I to jest wszystko na drogach krajowych. Zacznijmy od drogi krajowej nr 79. To jest trasa Koszyce-Pacanów w pobliżu Nowego Korczyna. To jest świętokrzyski odcinek tej drogi. Na 274 kilometrze z pojazdu ciężarowego wypadł na drogę ładunek. Na szczęście oczywiście nie ma poszkodowanych. Natomiast obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Taka sama organizacja ruchu jest na krajowej 19 na Podlasiu na trasie Białystok-Bielsk-Podlaski w pobliżu miejscowości Ryboły. Tutaj na 90 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w drzewo, na szczęście także bez poszkodowanych i tak jak wspominałam, kierowcy jadą na przemian jednym pasem. I taka sama organizacja ruchu na krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskim na trasie Kowalewo-Pomorskie-Brodnica w Kiełpinach. Tu z kolei zdarzyły się dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch naprzemienny na 268 kilometrze. To także była tylko kolizja, w związku z tym na szczęście nikomu nic się nie stało. I tutaj mam oznaczenie od Patryka, że na S2 jest korek. No i to są dobre informacje, bo ja już tego korka tutaj nie widzę. Nie ma go zarówno przy węźle Konotopa, który zazwyczaj jeszcze o tej porze jest trochę zakorkowany. Natomiast mamy korek na S8. I to dość pokaźny. Na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku niewielki. To jest właściwie takie bardziej spowolnienie od węzła Marymącka za Prymasa. W drugą stronę natomiast, czyli w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia, korek jest dłuższy od Marymontu, aż praktycznie do węzła Głębocka. No i korkuje się także siódemka, zwłaszcza przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Przy wyjeździe jest tylko niewielkie spowolnienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to sprawdzamy odpowiedzi, które przyszły nadesłane, no bo cały czas zagadka nierozwiązana, tak?
2: Tak, mamy kilka podpowiedzi już za nami. Wy też ładnie łączycie ze sobą fakty i fajnie też dowiedzieć się przy okazji, ile ludzkich elementów ma ten nasz cudowny samochód, który stoi na nas zawsze, czeka, moknie w

0: deszczu, marznie w śniegu i w mrozie i cały czas czeka na to, żebyśmy do niego wsiedli, rozgrzali i pojechali z nim na przejażdżkę. To jest bardzo miłe. Słuchajcie, mamy tak, to coś, co występuje zarówno u człowieka, jak i w samochodzie, bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym.
1: Często występuje w większej liczbie, a nie pojedynczo i składa się z kilku podłużnych elementów. To już jest taka najnowsza podpowiedź.
0: Tak. I jeszcze nie we wszystkich samochodach występuje.
1: To jest podpowiedź od Dagmary z jej kartki.
0: Tak, bo mi coś tak przyszło do głowy, żeby podpowiedzieć. Różne rzeczy tutaj mam. I pozdrowienia dla Bartłomieja, który napisał bardzo ważną dla mnie wiadomość. Bartku, jeśli możesz do mnie napisać na adres dagmara.kowalska@polskieradio.pl. Będę ci wdzięczna.
1: A my szukamy dobrych odpowiedzi do naszej zagadki, więc sprawdzimy, czy akurat to pasuje.
2: No cóż, jeśli nie zderzaki, to może bęben. Pozdrawiam, Jacek z Forda.
0: No właśnie. Czy to może być bęben? Nie o to nam chodziło, ale też mi się podoba ta odpowiedź.
1: Tak sobie teraz myślę, Dagmara, o naszej odpowiedzi do zagadki i nie jest łatwo dzisiaj. Nie jest łatwo. Szukamy dalej, moi drodzy. Nie zderzaki, nie bęben i nie to wszystko, co do tej pory się pojawiało na naszej antenie.
0: Soczewki.
1: Przegub. Zdaje się, że ktoś nawet rozrusznik napisał, tak?
0: Tak, rozrusznik też się pojawił, ale w ogóle sporo odpowiedzi właśnie od was przychodzi na bieżąco.
1: Hamulce. Niektórzy ich nie mają.
0: Tak, tak, to prawda.
1: Wydech Magda z Białegostoku, DNA, no jest coś takie jak DNA marki, prawda?
0: Tak, tak.
1: Też mogłoby pasować, ale
0: zęby
1: nie o to chodzi
0: w
1: dzisiaj.
0: Samochodzie i u człowieka czasem w większej liczbie są już wyrwane, są mocne także w zębatkach. Tu jak się wyrwie jeden, pozostanie już nie pomogą. Od Piotra taka wiadomość. Wydech to też się pojawiało parę razy.
1: Konie.
0: O!
1: Człowiek może mieć konie i samochód może mieć konie. Ma.
0: No może. Tak, faktycznie.
1: Klatka w autach sportowych.
0: Klatka piersiowa.
1: Pompa oleju.
0: Pompa,
1: i serce człowieka.
0: Pompa. No tak, no tak, bo nam tutaj pompuje krew do różnych części ciała, żeby wszystko działało dobrze.
1: Nie.
0: Nie, to nie to. Słyszę zgodnie, jak szybko, jak w jednym tempie.
1: Słuchamy muzyki, zgadujemy dalej.
3: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: No cóż, toczy się to wszystko.
1: Jeśli chodzi... jeszcze jedną podpowiedź, bo na razie to widzę, nie ma zbyt dobrych odpowiedzi. No bo,
0: zaraz słuchajcie, będziemy podpowiadać i to już tak podpowiemy, że mam nadzieję, że zaraz przyjdzie ta dobra odpowiedź, ale zanim to wszystko, to bardzo ważna informacja drogowa.
2: Cześć, Toczek. 374 kilometr, autostrada A4 w stronę Katowic. A nie dość, że tu są prace drogowe, to jeszcze się puknęli. Jeden w drugiemu wjechał w tyłek. Stoi już straż pożarna, co prawda na pasie w przeciwną stronę, i tam, ale tam idzie ładnie, a w tą stronę, w stronę Katowic tutaj przesuwamy się, przemieszczamy się ruchem, że tak powiem, jednostajnie monotonnym do przodu. Tragedia. Tragedia dzisiaj jest A4, jak ktoś może, niech ucieka. Wystawa sprzętu budowlanego i drogowego oczywiście tutaj kwitnie. Od 15 lat jak tędy jeżdżę, zawsze można podziwiać, jakby ktoś chciał. Uważajcie na siebie, przyczepności, Toczek.
1: Co do zagadki, to hak.
0: Chciałem powiedzieć tylko, że dzień jak co dzień w tym miejscu i jeżeli ktoś na przykład straciłby pamięć tak na tydzień wstecz i został umieszczony w zupełnie innym miejscu niż dotychczas i okazałoby się, że jest korek na A4, to wiadomo, że jesteśmy w Polsce.
1: Tak, tak, to na pewno, bo to jest taka wytyczna, która wskazuje zawsze, jaka to jest szerokość geograficzna. A co do zagadki, no to Dawid napisał to hak, albo może jednak to tylko panewki. Pozdrowienia z Mastera od Dawida właśnie. To nie o to chodzi. Czyżby to przegub?
0: Ten przegub nam się pojawia dzisiaj już kilka razy. To posłuchajmy jeszcze jednej odpowiedzi.
3: A może chodzi o podłużnicę? Podłużnica jest takim kręgosłupem w aucie. Pozdrawiam, Zbyszek.
1: No dobrze, jeszcze tutaj, wiesz, było zafrasowanie, pomyślunek, wiesz, zatrzymanie, pauza logiczna.
0: I słyszałem jeszcze ciebie w tle.
1: Tak, i jeszcze gdzieś tam ja coś dokładałam od siebie. Dzień dobry, to może baterie w elektrykach. Pozdrawiam serdecznie, Marcin z Michałowa.
0: Chroni to, co znajduje się w środku. Mówiliśmy coś tam o kołach zębatych, tak? Coś takiego było, ale tak ja zareagowałem na te koła zębate, czy na coś szczerbatego i gdybyśmy poszukali tego na przykład z przodu samochodu, bo czasami tak się zdarza, że co drugi występ albo tak, tak ma rap,
1: tak? Tak? No, tak
0: i ty też
1: wygląda,
0: mówiłaś,
1: nie?
0: O tym, że na przykład nie wszędzie to jest, nie w każdym,
1: tak, nie w każdym
0: typie
1: samochodu.
0: Tutaj można powiedzieć, że ta bateria gdzieś tam też nas może naprowadzić i tak.
1: A możemy tą ostatnią podpowiedź, która jest taka już naprawdę mega oczywista?
0: Proszę.
1: Tak?
0: Tak.
1: No dobrze, no to z tego wzięła się kobieta.
0: Okej, okay. Tak?
1: Tak.
0: Dobrze. Ciekaw jestem, jak na to zareagujecie.

0: No i tu oczywiście żarty się pojawiły. Według Kwiczoła z filmu Janosik, pan Bucek zrobił chłopu na pociechę babę z psiego ogona, pisze Bartłomiej. Absolutnie nie. Słuchajcie, odnosimy się do samochodu, do części aut. Dagmara wymyśliła bardzo fajną podpowiedź. Jeśli chodzi o rozwiązanie, to ono się pojawi za czas jakiś, bo najpierw Ewa Mierzejewska z najnowszymi informacjami drogowymi. No, Toczek donosił o tym, co dzieje się na A4.
1: I od Toczka też, do Toczka też mamy wiadomość.
0: Tak, mamy. Poczekaj, to jeszcze sobie tutaj przesunę, proszę bardzo, i teraz możemy wyemitować.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tak, wiadomość dla Toczka. Czasami jeżdżę na Tarnów z Piotrkowa Trybunalskiego. Między Kielcami a Tarnowem jest Szczucin. Tam jest fajne muzeum sprzętu budowlanego i nie trzeba wcale zwalniać. Można normalnie przyjechać. Pozdrawiam szerokości wszystkim na drodze i miłego dnia.
0: No, gawędy od samego rana między naszymi słuchaczami i także za pośrednictwem naszej anteny. Tymczasem no już Ewa patrzy na zegarek, nie ma przelewek.
3: Patrzę, tak, ale chciałam powiedzieć, że to nie pierwsza osoba, która nam mówi albo pisze o tym muzeum, bo ogólnie Muzeum Sprzętu Budowlanego brzmi trochę, tak powiedziałabym, no wiecie, no, oryginalnie.
0: Po co zajeżdżać, jak można sobie spokojnie obejrzeć na czwórce?
3: A, o to chodzi. No można, ale to jest właśnie przy 73 i nasz nasi słuchacze już dawno o tym też informowali przy okazji naszej niedzielnej audycji, która jest też trochę turystyczna, więc widocznie warto.
0: Zawsze jakieś atrakcje się znajdą. Dobrze, no to teraz już na pewno będzie sygnał.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zaczynamy od S8, bo niestety między węzłami Wołomin i Zielonka w pobliżu Kobyłki zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy zwężenie w kierunku Warszawy. 3 osoby ranne także na 7 kilometrze. No i to właśnie tłumaczy ten bardzo długi korek jak na tę porę dnia. Właśnie na jezdni w kierunku najpierw Warszawy, a później także Poznania i Wrocławia. S6, odcinek Płoty-Mop-Wyszogóra. Tu w pobliżu miejscowości Płoty samochód osobowy uderzył w barierę. Mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 42 kilometrze. Cały czas mamy też utrudnienia, przynajmniej tak informują służby, między węzłami Wołomin, Zdrzeszyński i Wilanów na S2 na 477 kilometrze. Tam mamy informacje o zderzeniu 3 samochodów osobowych i zwężeniu w kierunku Poznania, ale nie ma tutaj już nic, nie widać, żeby cokolwiek niepokojącego się działo, więc prawdopodobnie służby odblokowały przejazd w tym miejscu, ale jeszcze o tym nie poinformowały. No i mamy cały czas bez zmiany te zdarzenia na drogach krajowych. Po pierwsze to będzie Świętokrzyskie, 79, trasa Koszyce-Pacanów w pobliżu Nowego Korczyna. Wypadł ładunek z samochodu ciężarowego i obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 274 kilometrze. Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskiem na trasie Kowalewo-Pomorskie-Brodnica w Kiełpinach po kolizji 2 samochodów osobowych. Także ruch naprzemienny tutaj na 268 kilometrze. I na koniec jeszcze Podlasie, droga krajowa numer 19 między Białymstokiem a Bielskiem Podlaskim w pobliżu miejscowości Ryboły. Tu samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Na szczęście bez poszkodowanych. Także ruch naprzemienny na 90 kilometrze.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No tak, my cały czas pytamy was o to, co mieliśmy dzisiaj na myśli, chcąc was troszkę rozgrzać od poniedziałku. I tych podpowiedzi było troszkę. Myślę, że ta ostatnia była chyba najbardziej taka naprowadzająca. Bardzo dzielnie sobie radziliście. No, ale są jeszcze na przykład takie odpowiedzi, które nie do... No dobrze, są takie odpowiedzi.
2: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Jeżeli z tego powstała kobieta, a ma to nas chronić,

0: są pasy bezpieczeństwa, żebyśmy żebry nie połamali w trakcie zderzenia. Pozdrawiam.
1: No, jak ładnie. No, chciałabym być takim pasem bezpieczeństwa w sumie.
2: Dziwię się, że teściowa się nie pojawiła.
1: No tak, teściowej dzisiaj nie ma. Jest za to informacja od Direksa, który napisał o maskownicy, a wcześniej napisał o tym, że u niego 16 stopni, że u nas to bardzo ciepło.
2: W Gryfinie 22. I słońce w pełni.
1: No i właśnie to tak Antek. Chcemy, żeby było.
2: Ja razem z wami na pociąg idę. Odjazd o 11.30, czyli może już jest Antek w pociągu. Po miesiącu praktyk wracam do normalności w szkole, ale kierunek jazdy się nie zmienia, czyli kierunek Szczecin. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. To od Antka.
1: Bardzo dziękujemy, a my za chwilę rozwiązujemy naszą zagadkę.

0: nasza zagadka rozgrzała was na początku, potem zaczęliście myśleć jakby bardziej intensywnie i tych odpowiedzi do nas przyszło bardzo dużo, a pytaliśmy dzisiaj o to coś, co występuje zarówno u człowieka i w samochodzie, o to, co bywa kojarzone z czymś solidnym i mocnym. Często występuje w większej liczbie, a nie pojedynczo. Składa się z kilku podłużnych elementów, jeszcze nie we wszystkich samochodach już dzisiaj występuje. No i z tego wzięła się kobieta.
1: Ale ładnie do dzisiaj zostało wymyślone, Dagmaro. Naprawdę brawa ci się należą.
0: Tobie też, bo też przecież trochę
1: pomogłeś. Tak, oczywiście, ja partycypowałem jak najbardziej, tutaj próbowałem, ale jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, to na przykład Marcin z Michałowa chyba jako pierwszy napisał, ale wcześniej, najpierw posłuchajmy sobie, tak?
0: Wcześniej były chyba dźwięki.
1: Były dźwięki, tak, no to słuchamy tych dźwięków.
2: Cześć, w sprawie konkursu może to chodzi o żebra. Pozdrawiam.
3: No chyba chodzi o żebro. Pozdrawiam, Gregamel Grzegorz.
1: I mamy tutaj tak, co do zagadki, żeberka, pozdrawiam, Marcin z Michałowa. I to są żebra i to słuchacz, który jest, ojejku, gdzieś tam na Suwalszczyźnie aż, na północnym wschodzie naszego kraju. I
0: no,
1: właśnie
0: to
1: o to
0: wszystkich
1: chodziło.
0: No tak, to taki element, który jest jeszcze w niektórych samochodach. W tych nowych, nie, w elektrycznych najczęściej jednak nie, chyba że są to jakieś pasy takie LED-owe, podłużne, przypominające trochę żebra. Tak to dzisiaj.
1: Tak, chodziło wyglądało. O żeberka na grillu. Mhm. O to chodziło dzisiaj.
0: Chociaż były takie bardzo, bardzo blisko odpowiedzi. Na samym początku naszej audycji pojawiły się takie bliskie odpowiedzi i no tak, ale to nie było dokładnie to, o co nam chodziło.
1: Mam nadzieję, że już rozgrzani i zajmiemy się kolejnymi tematami, między innymi rajdem, a w zasadzie wycieczką krajoznawczą nad Morskie Oko, którą tak postanowił odbyć sobie jeden z kierowców. I cóż, chyba dostał mandat i punkty karne.
0: No tak, ale jeśli chodzi o te wiadomości, to pewnie już wiecie, co to była za kara. Natomiast my będziemy skupiać się na innych aspektach tego wydarzenia i jeszcze zajrzymy do tego, co się dzieje u jednego z naszych kierowców wyścigowych, który

na to, że naprawdę radzi sobie coraz lepiej, zmienił team i dzisiaj ma kolejne sukcesy. I o tych sukcesach też troszkę porozmawiamy, trochę się pochwalimy.

0: I mamy 10 minut do 12. To jest Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy razem w trasie. Wszystkich serdecznie zapraszamy na pokład. A teraz serwujemy wam co?
1: Wiadomości drogowe. Ewa Mierzyjewska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Długi korek jest na A4 na dojeździe do Katowic, a właściwie na wysokości Mysłowic. Tutaj się zaczyna przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice. Tam doszło do wypadku i niestety ten korek kończy się dopiero na wysokości Dziećkowic, więc tutaj ten korek jest pokaźny. Jego zmierzę dla was, ale tak na oko ma no, ponad 10 km, nawet więcej, 13,5 km. W tej chwili na A4 na jezdni w kierunku najpierw Katowic, a później także oczywiście Wrocławia. No i tutaj jeśli mogę wam poradzić coś, to można zjeżdżać na 79 na wysokości Chrzanowa. Tutaj ten przejazd jest lepszy, ale niestety przypominam, że na wysokości Chrzanowa są też prowadzone prace drogowe. I to też sprawia, że korek jest dłuższy. Widać zresztą także, że próbujecie uciec za czwórki dokładnie w tym miejscu, więc tutaj spowolnienie z powodu remontu, a także tego, że właśnie zjeżdżacie na 79 ma kolejne 14 km, więc jeśli w ogóle jest szansa, żebyście ominęli A4 na odcinku Katowice-Kraków, no to na jezdni w kierunku Katowic to zalecam i polecam właśnie wam to zrobić, bo oszczędzi wam to na pewno sporo nerwów. 79 o tej porze jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o dobre informacje, to też takie są. Po pierwsze z drogi krajowej numer 79 odcinka Koszyce-Pacanów w pobliżu Nowego Koczyna udało się z jezdni usunąć ładunek, który wypadł wcześniej z samochodu ciężarowego i dlatego na 274 kilometrze kierowcy mają do dyspozycji już całą szerokość jezdni. I ja odwołuję już te utrudnienia na S2, mimo że służby jeszcze tego nie zrobiły, ale nie widać już tutaj spowolnienia między węzłami Wałmiedzyszyński i Wilanów na jezdni w kierunku Warszawy. Tam, przypomnijmy, zdarzyły się 3 samochody osobowe, było zwężenie w kierunku Poznania. Tutaj już nie widać żadnych niepokojących zjawisk ani spowolnień dla kierowców.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: Próżno dzisiaj szukać chmur w naszym kraju. Cała mapa ze słoneczkiem, no i całkiem przyjemnymi temperaturami, a jeśli chodzi o szczegóły, to już teraz, bo na zegarze za moment godzina 12.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak jak wspominałem, dużo słońca, niewielkie zachmurzenie i temperatury, które w wielu regionach zbliżają się już do letnich wartości.
2: A na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 21 stopni do 26, 21 ponad już widzę w Warszawie i na Mazowszu. Nie, najcieplej będzie na zachodzie i na południowym zachodzie Polski, jedynie nad samym morzem wyraźnie chłodniej, tam 16 do 18.
0: Dość spokojnie wygląda też sytuacja pogodowa na wieczór i noc. Synoptycy prognozują przeważnie bezchmurne niebo, ale jedynie niewielkie zachmurzenie też może się pojawić. Temperatura w nocy spadnie do około 9-14 stopni.
2: Cieplej lokalnie na Dolnym Śląsku, gdzie nocą może być około 15 stopni. Najchłodniej na Podhalu, tam nawet około 8 stopni, ale to mówię o nocy, więc poranek może być tam naprawdę rześki.
0: Wiatr pozostanie raczej słaby, choć na północy i nad morzem mocniej powieje. Na wybrzeżu możliwe porywy nawet do 65 km na godzinę.
2: Ale poza tym bardzo spokojny, słoneczny i przyjemny początek tygodnia. Korzystajcie z pogody i oczywiście zostańcie z nami.
0: No właśnie, to jest Polskie Radio Kierowców, a jeśli chodzi o aktualnie najwyższą temperaturę, to mamy tak, 22 prawie. W Ustce najchłodniej około 16. Minuta po godzinie 12 jedziemy dalej. Jesteśmy w trasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
6: To była autopromocja.
2: A my tymczasem słuchamy tego, co do nas wysyłacie. Fajnie, że jesteście z nami, bardzo wam za to dziękujemy. No i też dzielimy się tym dobrem, które do nas przychodzi od was.
7: Właśnie jadę z Gdańska w kierunku Sztumu. Ruch póki co jest płynny. Tak jak Pan Bóg przekazał, wszyscy jadą spokojnie. Wszystkim kierowcom życzę dobrego dnia i szerokości. Pozdrawiam, Natalia.
2: Może być miło?
0: Bardzo.
2: Pewnie, że może. Bardzo dziękujemy Natalii. Przyjemny głos po drugiej stronie.
0: Taki słoneczny.
2: Tak, właśnie o to chodzi.
0: No dobrze, to my jedziemy dalej w dobrych nastrojach, jak się okazuje.

0: 10 minut po 12. Jesteśmy w trasie, to jest Polskie Radio Kierowców i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o drogi, to zdecydowanie polecam wam omijać odcinek A4 między Katowicami a Krakowem i to właściwie całe, bo po pierwsze po zdarzeniu drogowym na wysokości punktu poboru opłat Brzęczkowice mamy bardzo długi korek, który kończy się przed Chrzanowem, a później już od Chrzanowa i jest kolejne bardzo długie spowolnienie, które wynika z prowadzonych tam robót drogowych i zwężenia. Więc najlepiej pojechać drogą krajową numer 79 i zjechać już na nią w Krakowie. Tak będzie moim zdaniem najwygodniej i też najszybciej, no bo ten odcinek w sumie z korkami ma ponad 20 km. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to jest jednak delikatny korek na S2 przy tym potem wcześniejszym zdarzeniu, więc widać, że tutaj jednak nie wszystko jest posprzątane, a przypomnijmy, to jest przy Kobyłce, czyli właściwie na skrzyżowaniu S8 z S17. Odcinek między węzłami Wołomin i Zielonka, tutaj po zdarzeniu trzech samochodów osobowych nadal mamy zwężenie w kierunku Warszawy. I dokładnie właśnie na tym węźle jest delikatny korek, to jest 7 km tej trasy. Jeśli chodzi o pozostałe, to odwoływałam już drogę krajową numer 79, Koszyce-Pacanów w pobliżu Nowego Korczyna i przed chwilą sprawdzałam, tutaj nie ma już absolutnie żadnych problemów z przejazdem. Droga krajowa numer 15, odcinek Kowalewo-Pomorskie-Brodnica i Kiełpiny, tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych kierowcy jadą na przemian jednym pasem nadal i na koniec jeszcze Zachodnio-Pomorskie S6, odcinek Płoty-Mop-Wyszogórz w pobliżu Płotów. Tu samochód osobowy uderzył w bariery. Jest zwężenie w kierunku Szczecina na 42 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A teraz opowiemy o pewnej sytuacji, która wywołała falę oburzenia w internecie. Głośna sprawa Tatr. Ukraiński influencer Andrii Chawryli wjechał samochodem drogą zamkniętą dla ruchu nadmorskie oko mimo wyraźnego zakazu.
3: Sprawa nabrała ogromnego rozgłosu w mediach społecznościowych. Policja wystąpiła już o 5-letni zakaz wjazdu dla niego do Polski i do strefy Schengen. Dzisiaj pytamy was o opinię w tej sprawie.
0: Jak oceniacie zachowanie tego influencera? Typowa bezmyślność czy celowe złamanie zakazu dla laików? I czy powinniśmy zaostrzyć kary za wjazd do stref chronionych? Jeszcze jedna ważna informacja, bo policja ukarała mandatem w wysokości 100 zł i 8 punktami karnymi tego kierowcę, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5000 zł.
3: No to ciekawe dlaczego.
0: I rodzi się pytanie, dlaczego tak się stało. I jak podaje policja, mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił, a policjanci dali mu wiarę i zastosowali niższy mandat.
3: Aha, no to ładnie. Pytanie do was, jakie jest wasze zdanie w tym temacie?

0: trzy kary za takie incydenty, jakie miały miejsce ostatnio w Tatrzańskim Parku Narodowym, powinny zostać zaostrzone. No, można powiedzieć, że policja zachowała się w tym przypadku tak, że uwierzyła człowiekowi, który popełnił wykroczenie i nie dali mu maksymalnego wymiaru kary, ale okazało się, że ten człowiek kłamał. I także no, zrobił to po to, żeby napędzić sobie falę, nie wiem, lajków w internecie. Chociaż takie sytuacje się już zdarzały wcześniej, bo chyba niemieckie turystki uszkodziły jakieś rzeźby w Rzymie chyba, czy we Włoszech, tylko po to, żeby sobie zrobić zdjęcie, wchodząc na nie.
1: Tak, no to troszkę dziwne są te nasze zachowania, niektóre, ale też czasem jest tak, że ktoś popełni błąd i potem ta kara jest niewspółmierna do tego, co się wydarzyło. Niestety dotyczy to raczej internetu niż organów ścigania, tak powiem ogólnie. A my tymczasem, a propos ścigania, jedziemy sobie do Lamborghini Super Trofeo, gdzie Gustaw Wiśniewski w tym sezonie naprawdę daje czadu, jeśli można tak powiedzieć. Ma kolejne sukcesy na koncie. Gutek ponownie stanął na podium serii Lamborghini Super Trofeo Asia, notując bardzo udany weekend podczas drugiej rundy sezonu, która odbyła się w Chinach. Polski kierowca w tym sezonie debiutuje w tej serii. Prezentuje nowy zespół Vincenzo Sosprini Racing. I 18-latek wywalczył już podwójne podium, zajmując drugie miejsca w sobotnim i niedzielnym wyścigu, potwierdzając wysoką formę i regularność w walce z czołówką stawki jednej z najlepszych serii GT na świecie.
0: Od początku weekendu reprezentował konkurencyjne tempo i skutecznie walczył o czołowe pozycje na wymagającym torze. Tor we wschodnich Chinach ma aż 22 zakręty i długie, proste, a także charakteryzujące się ruchem odwrotnym do wskazówek zegara, co jest dodatkowym wyzwaniem dla kierowców.
1: I oba wyścigi dostarczyły wielu emocji, intensywnej walki, trudnych warunków, ale młody Polak poradził sobie naprawdę świetnie i po raz kolejny pokazał nam, że w wieku 18 lat można być dojrzałym. Coraz większe doświadczenie to także było widać i bardzo dobre wyczucie samochodu, co jest no, nie bez znaczenia, jeśli chodzi o takie wyścigi.
0: To był bardzo wymagający weekend, ale jesteśmy zadowoleni. Oczywiście zawsze walczymy o zwycięstwo i tym razem zabrakło nieco szczęścia, ale takie punkty i regularność będą bardzo ważne w dalszej części sezonu. Duże podziękowania dla całego zespołu za świetnie przygotowany samochód i ciężką pracę przez cały weekend, podsumował Gustaw Wiśniewski.
1: Tak, Gustaw ma coś takiego w sobie, że kiedy się koncentruje na maksa przed startem, to jest tylko samochód, on i to, co powinien zdobyć, czyli cel. A potem jak wychodzi, to zdecydowanie podsumowuje to kilkoma zdaniami. Jest młodym, ale nad wymiar dojrzałym kierowcą.

0: pozytywny drugi wyścig. Bardzo dobra zmiana była, z mojej strony też bardzo dobrze. Trochę pechowo zostałem zablokowany specjalnie przez samochód przeciwnika zespołu, który dublowałem i mnie przyblokował straciłem 8 sekund. Skutkowało tym, że byliśmy drudzy, a mogliśmy wygrać wyścig.
1: Gutek jest takim kierowcą, który nawet jakby miał 99% skuteczności, to powiedziałby, że to jest za mało i nie byłby w sumie na 100% z siebie dumny, a myślę, że nawet jeśli pojawiłaby się setka, to chciałby więcej. Wiemy na pewno, że po dwóch rundach sezonu Lamborghini Super Trofeo Asia Polak regularnie utrzymuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji, potwierdzając swoje aspiracje do walki o mistrzostwo, a kolejna runda odbędzie się na to, że Fuji Speed w Japonii w 19-21 czerwca, czyli no, prawie równo za miesiąc.
2: Trzymamy kciuki.

0: No to też chyba do Ewy było, nie?
1: Tak, do wszystkich w ogóle. Do wszystkich Ew i do wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek.
0: Tak,
1: słońce dzisiaj nas rozpieszcza. Mamy cały kraj właśnie skąpany w promieniach słonecznych. To się przekłada na dobry nastrój. A jak wygląda aktualna sytuacja drogowa, to także sprawdzamy teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: A sytuacja jest bardzo trudna między Krakowem i Katowicami, a właściwie między Katowicami a Krakowem na A4 jadąc w kierunku Katowic, bo doszło do wypadku dwóch autokarów pod Mysłowicami. Ruch w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Objazdy wyznaczono S1. W zdarzeniu brały udział dwa autokary przewożące dwie różne szkolne wycieczki z Małopolski. Pojazdami poruszało się w sumie około 90 osób. Na szczęście nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, a mówi o tym aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Wiemy już, że w wyniku tego zdarzenia dalszej hospitalizacji zostaną poddane dwie osoby, dwoje nastolatków podróżujących tymi autokarami w wieku 15 i 16 lat. Tutaj też chcemy podkreślić, że nie są to obrażenia powodujące zagrożenie życia bądź zdrowia.
3: Najprawdopodobniej jeden z kierujących najechał na tył drugiego autokaru.
4: Kierowcy zostali poddani badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Te wyniki były negatywne, żaden z kierujących nie był pod wpływem działania alkoholu. Również kontrola tych podstawowych dokumentów, które można sprawdzić podczas kontroli drogowej, wykazała, że nie było tutaj żadnych niedopełnień, zaniechań i zarówno uprawnienia, jak i dokumenty związane z takim przewozem młodzieży były w porządku.
3: Obecnie trwa neutralizacja wycieku płynów eksploatacyjnych. Ruch ma być stopniowo udrażniany. Niestety jest to rejon i tak mocno korkowany z powodu pobliskiego remontu na wysokości Chrzanowa, dlatego utrudnienia mogą potrwać do późnego popołudnia. Dzieci, które nie doznały obrażeń, czekają na miejscu na podstawienie autokarów, którymi będą mogły kontynuować podróż. I ja mówiłam wam, że można pojechać drogą krajową nr 79 i zjeżdżać na nią już na wysokości Krakowa i cały czas to podtrzymuję, dlatego że sytuacja na tym odcinku A4 jest fatalna. A teraz jeszcze S7. Nowe problemy z przejazdem między węzłami Żukowo-Gdańsk-Południe w pobliżu Lublewa Gdańskiego. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Elbląga.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: A propos rajdu influencera, no to mamy tak, złamał zakaz, mówimy o rajdzie nad morskie oko, nasz słuchacz napisał, nie ma tutaj lajków, serduszek, prawo drogowe jest po to, aby go nie łamać, przekupstwo policjantów to też wykroczenie, ja nikogo

0: Nie oskarżam, ale obywatel każdej narodowości powinien trzymać się przepisów w kraju, w którym przebywa. Pozdro, Rafik.
1: Tak, mamy w tym temacie sporo do powiedzenia, jak widzimy, i dobrze, że na takie rzeczy zwracamy uwagę. Myślę, że to jest pomysł na to, żeby pokontynuować wątek może jeszcze w tym tygodniu.

0: To Polskie Radio Kierowców. Moi drodzy, jeśli chodzi o wakacje, dzisiaj coś tam o tym wspomnieliśmy, że już niecały miesiąc został do wakacji. Niektórzy być może mają pewnego rodzaju wątpliwości, czy gdzieś polecą. Niektórzy być może planują pod kątem samochodu. Już teraz wakacje, ale jeżeli chcielibyście lecieć, to jest takie zapewnienie, taka deklaracja, że w Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego. No i tak twierdzą przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze.
1: Polski przewoźnik w czasie nadchodzącego sezonu wakacyjnego będzie miał kilka nowych połączeń, to już wiemy, potwierdzone wiadomości. Chodzi między innymi o trasy na Majorkę, na Kretę, do Porto w Portugalii.
0: Wiceprezes LOT-u Robert Ludera informuje, że w czasie wakacji nie będzie cięć w siatce połączeń. Możliwe są jednak korekty w częstotliwości.
2: Nie widzimy powodów do zmartwień, jeśli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Ten aspekt jest, wydaje się, pod kontrolą naszych dostawców. Oczywiście cena tego paliwa jest dużym wyzwaniem dla każdego przewoźnika. Dlatego jak każdy inny przewoźnik podejmujemy pewne taktyczne działania optymalizujące naszą skalę działalności, ale nie przewiduję w tym momencie na miesiące wakacyjne żadnych głębszych działań dostosowawczych.
1: Przedstawiciele lotnisk także zapewniają, że w czasie zbliżającego się sezonu letniego nie dojdzie do problemów z dostawą benzyny lotniczej.
0: Rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki podkreśla, że Polska może pozyskiwać paliwo w różny sposób.
3: Jesteśmy jednak krajem, który znajduje się w centrum Europy i należy do Unii Europejskiej, wobec czego tutaj bardzo łatwo będzie to paliwo pozyskać z różnych źródeł, niekoniecznie bezpośrednio od dostawców, być może uda się pozyskać z innych krajów, które będą miały. Mamy infrastrukturę, nie jesteśmy krajem wyspiarskim, gdzie to paliwo trzeba dostarczyć statkami, u nas może popłynąć w inny sposób.
1: No i jeszcze może szerzej troszkę, w innych krajach Unii Europejskiej też nie powinno być problemów z tym tematem.
0: No właśnie, ale loty do Porto w Portugalii, także na Kretę, całkiem przyjemne kierunki. Ty byłaś w Portugalii w ogóle kiedyś? Bo ja nigdy jeszcze nie byłem.
1: Byłam.
0: Byłaś? I co?
1: Byłam.
0: Polecasz?
1: Piękne miejsce, pewnie, że tak, o każdej porze roku właściwie. No cudownie tam było. I zupełnie jakby to czuć, że jest to końcówka Europy. Jest jakoś tak wolniej, spokojniej, przyjemniej. Mimo, że pracy miałam tam dużo, to

0: Jakoś. A woda zimna czy nie?
1: Wiesz co, nie, ciepła. A ja byłam chyba w lutym, czy jakoś w marcu, tak, nie, jakoś tak.
0: Dagmara.
1: Było to bardzo
0: naprawdę
1: przyjemne.
0: Ty to masz szczęście.
1: Cześć, Radyjko, wypracowane. Cześć, Radyjko, możecie sprawdzić, jak długo jeszcze potrwają utrudnienia na A4 kierunek Katowice, jadąc od Krakowa. Mam info o jakimś potężnym

0: I mamy 10 minut do 13, moi drodzy. Nasze auto toczy się. No po A4 to można powiedzieć, że raczej by stało, ale my nie jesteśmy na A4. Ale jeśli chodzi o A4, to Ewa Mierzejewska z najnowszymi informacjami, między innymi także z tamtego miejsca, gdzie występują utrudnienia.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A one niestety są pokaźne, a to wszystko przez zderzenie dwóch autokarów przewożących wycieczki szkolne, do którego doszło na wysokości Mysłowic na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia, a wcześniej także Katowic. No i z tego powodu droga w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Objazdy wyznaczono S1, ale niestety tu jest długi korek i później na wysokości Chrzanowa zaczyna się kolejny wywołany robotami drogowymi. W związku z tym mamy w sumie ponad 25 km korka, więc A4 na odcinku Katowice-Kraków radzę dziś omijać przynajmniej do późnego popołudnia, kiedy te utrudnienia mają się zakończyć szerokim łukiem. Proponuję 79, na którą zjeżdżamy już na wysokości Krakowa. Tutaj niegroźnie ranne zostały dwie osoby, natomiast w tej chwili trwa neutralizacja wycieku płynów eksploatacyjnych. Ruch ma być stopniowo udrażniany, ale tak jak wspominałam, to jest rejon i tak mocno zakorkowany z powodu remontu na wysokości Chrzanowa. Dlatego te utrudnienia będą na pewno się przedłużać i potrwają kilka godzin. Jeśli chodzi o dobre informacje, to jest taka z S8, odcinek między węzłami Wołomin i Zielonka, przejezdny w pobliżu Kobyłki. Tam, przypomnijmy, zderzyły się wcześniej 3 samochody osobowe i mieliśmy zwężenie w kierunku Warszawy na 7 kilometrze. I tutaj ranne zostały 3 osoby. Droga krajowa numer 15, odcinek Kowalewo-Pomorskie Brodnica i Kiełpiny. Tu po zderzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch naprzemienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy 8 minut do godziny 13. Za chwilę wskakujemy na wysokie obroty. No i tak, Robert pojawił się.
3: Będziemy razem do 18. To jest najważniejsze.
4: Dzień dobry.
0: Tak?
3: Słychać bardzo dobrze.
4: Bo musieliśmy się zamienić z Ewką, bo jest jeden mikrofon i...
0: Nie, jest więcej, właśnie byłem przygotowany.
4: Ale ja lubię ten, co on.
0: A, no to proszę pana.
3: Okay, co
0: każdy lubi mikrofonowy.
4: No właśnie.
3: Co przed nami? Jak
4: przed nami. Przede mną jest teraz Dagmara,
3: tak,
4: widzę,
3: tak.
4: A za mną ściana. A przed nami sporo dobrej zabawy, żeby się rozruszać od samego poniedziałku.
3: No to troszkę się przyczyniliśmy do tego, że
4: fajnie.
3: Po drugiej stronie jest.
0: Fajnie, po koleżeńsku, super. Żegnamy się, dziękujemy. Robert zaprasza, a my się odmeldowujemy. Dagmara Kowalska.
3: Piotr Firant.

0: I tak to osiągnęliśmy 13, więc rozpoczynamy wysokie obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. O informacji pogodowych oczywiście. Najchłodniej w tym momencie w Ustce, tam 15,5, a najcieplej w Ostrołęce, północ Mazowsza, 23 stopnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o centralną Polskę, no to 22 w Warszawie, 22,5, przepraszam, 22 w Poznaniu, 21 w Łodzi, 23 stopnie, prawie 22,8 pokazują termometry w Bydgoszczy czy Toruniu, ale najcieplej całe 23 w Ostrołęce. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to jeszcze do 26 podobno wzrośnie temperatura. Czekamy na to słońce. No tego słońca chyba nie brakuje, ale czekamy, aż słońce rozgrzeje temperaturę do 20, znaczy powietrze do 26 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie raczej ma bądź bezchmurne niebo, jedynie na południowym wschodzie początkowo było umiarkowane i duże, ale teraz widzę, że i na południowym wschodzie się troszkę rozpogodziło, chociaż chmury tam są jakieś. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: To była autopromocja.
0: No to ruszamy na wysokich obrotach w poniedziałek przed tą ważną sobotą. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilian.

0: Ja już mam 26 stopni, chwali się Gargamel Grzegorz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tylko że nie w Polsce, z okolic Gotha w Niemczech? Tak, okolice Erfurtu to są. Dziękujemy za te 26, mam nadzieję, że przywieziesz, Grzesiu, do nas, do Polski. 26 dziś ma być więcej niż jest, do 26 przewidują synoptycy, ale na razie przypominam 23 oficjalnie w Ostrołęce najcieplej. Rozgrzejmy sobie szare komórki, proponuję w poniedziałek po południu. Pierwsza rozgrzewka dzisiejsza, nie wiem czy wiesz Ewo, ale mamy dziś Dzień Królewny.
1: Tak?
0: Tak, każda kobieta może być królewną.
1: Może być.
0: Tak,
1: i
0: zmieniać świat na lepsze. Wtedy, kiedy zmienia świat na lepsze, to jest królewną.
1: Okay.
0: Natomiast ja mam takie pytanie potrójne, powiem ci szczerze. Nie będzie łatwo.
1: Okay. Naprawdę? W poniedziałek? Od razu?
0: Tak, a co? Tak sobie postanowiłem. Odwróćmy kota ogonem. Nie będzie łatwo, trzeba będzie rozpoznać trzy królewny z tego fragmentu muzycznego. Trzy królewny, pamiętajcie. Sprawdzamy, czy znacie się na królewnach. No to czas start.

0: Krzyk królewny po tym fragmencie muzycznym odgadłabyś?
1: Wiesz co, z tą piejącą miałabym
0: aha, to myślałem, że będzie najtrudniejsza i tak jest, zdecydowanie. Trzy królewne trzeba odgadnąć, żeby zasłużyć na brawa i fanfary oczywiście, no i oczywiście pozdrowienia. Wielkie brawa będą, ale najpierw odpowiedź poproszę w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców, jakie to trzy królewne mamy na myśli. Jeżeli chodzi o sytuację drogową, no to tutaj Kachu informował, że droga krajowa numer 92 w Nekli zablokowana przez wypadek ciężarówki z osobówką. Służby już są na miejscu, ale jednocześnie Kachu informuje, że mamy tam lepszą sytuację niż myślał, bo przejezdna jednym pasem jest tam 92 w Nekli. Dziękujemy Kachu za informację, a teraz już Ewa Mierzejewska i kolejne od nas.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i niestety nadal fatalna sytuacja na A4 między Krakowem i Katowicami. W zasadzie na jezdni w kierunku Katowic, a później Wrocławia, więc między Katowicami a Krakowem korek ma prawie 40 km. Więc jeśli ktoś może, to proszę omijać absolutnie o tej porze A4. Doszło tam, przypomnijmy, do zderzenia dwóch autokarów. Jeden jechał na tył drugiego. Oba wiozły młodzież na wycieczki szkolne. To były wycieczki z Małopolski. Na szczęście poszkodowanych jest tylko niegroźnie dwoje nastolatków. I tutaj te problemy na A4 wynikają oczywiście z nagromadzenia ruchu ze względu na ten wypadek na wysokości Mysłowic. To przypomnijmy, na jezdni w kierunku Wrocławia jest tutaj całkowita blokada. Trzeba objeżdżać S1, ale dalej na wysokości Chrzanowa z kolei są prace drogowe. W związku z tym tutaj to spowolnienie i korek ciągnie się na odcinku 38 km. Więc ja polecam Wam objechać 94 albo na przykład 79 i obie te trasy będą dużo lepszym rozwiązaniem. Zjeżdżamy już na wysokości Krakowa. Zresztą południowa obwodnica Krakowa też z problemami na jezdni w kierunku Katowic. Korek jest od mostu na Wiśle aż do węzła Kraków Południe. To jest takie długie spowolnienie. Później także korkuje się delikatnie przy Balicach. To już z kolei na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. I mamy jeszcze jedno utrudnienie na A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Pietrzykowic. Tu na 148 km zderzyły się dwie osobówki i mamy zablokowany lewy pas w kierunku Zgorzelca. Tutaj mają te utrudnienia potrwać nie dłużej niż 1,5 godziny, czyli powinny zakończyć się tuż przed godziną 14. I jeszcze na koniec droga krajowa numer 19, trasa Białystok-Bielsk-Podlaski, tutaj miejscowości Ryboły. Na 90 km samochód ciężarowy uderzył w drzewo. Mamy wciąż ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 25-2026.
1: To była reklama.
2: No to jeszcze raz spróbujmy. Cytat muzyczny, oczywiście właściwie trzy cytaty muzyczne mające zdefiniować trzy królewny, bo dziś dzień królewny. Znamy się na królewnach? Mam nadzieję, że tak. Posłuchajmy raz jeszcze.

Jak się nazywają te królewny? Jeżeli wiecie, o jakie trzy królewny chodzi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Czekam.

0: No to jak to jest z tymi królewnymi, wiemy? Znamy się na królewnach czy nie? Halo, halo.
1: Królewna i 7 krasnoludków.
0: No.
1: Królewna i? Fiona i śpiąca królewna. Ha. Pozdrawiam Wielebny.
0: Pozdrawiam Wielebnego, drogi Wielebny, ale ta królewna z 7 krasnoludkami, jak ona się nazywała? Bo to nie jest pełna odpowiedź niestety. Dziubek rozpoznał Kopciuszka. Nie ma Kopciuszka wśród tych trzech, drogi Dziubku. Andrzej Strzewa z kolei królową lodu rozpoznał. Nie wiem, która to królowa lodu, ale nie w tym fragmencie. Jacek rozpoznał Shreka, królewnę Fionę, ale żadnej innej. Więc jak to jest z tą znajomością u was? Aplikacja czeka na odpowiedzi. Pamiętajcie, 3 królewny trzeba rozpoznać. Królewna Śmieszka. O, proszę bardzo. Ktoś się uśmiał w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Jak się nazywają te królewny? Raz jeszcze w takim razie posłuchajcie.

No to czekam w takim razie na wasze wpisy, wasze nagrywane wiadomości w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A ponieważ ktoś tam chrapał, no to może trochę rozgrzejemy atmosferę Metallicą, co? Wspominamy koncert, oczywiście nie tylko ten ostatni, ale wszystkie, które były w naszym kraju. Unforgiven, Metallica już teraz na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Posłuchajmy, jedźmy ostrożnie, na wysokich obrotach oczywiście. 22 minut po godzinie 13.

0: Tutaj niektórzy próbują wymieniać wszystkie królewny, które znają, i księżniczki. Rusin na przykład 1977 wymienia tak. Księżniczek jest wiele: Śnieżka, Kopciuszek, Aurora, Arielka, Bella, Jasmina, Pocahontas, Mulan, Roszpunka, Merida, ale ta ostatnia to chrapie, to moja. No, nie. Miła odpowiedź, ale niestety nie. To nie jest dobra odpowiedź. Tutaj ktoś próbuje, a nie ktoś, przepraszam, Andy próbuje. To były trzy królewny z bajki. Andy, nie mogę uznać ci tej odpowiedzi, bo to były trzy królewny, ale z trzech różnych bajek.
1: Tak.
0: Więc no, nie mogę uznać tej odpowiedzi. Direk twierdzi, że to Śnieżka, Śmieszka i Chrapka. Prawie dobrze. A jaka jest dobra odpowiedź? Halo, halo?
2: Cześć i czołem przy poniedziałku.
0: Cześć.
2: No to lecimy po kolei z księżniczkami.
0: Dobra.
2: Pierwsza to będzie Królewna Śnieżka i jej siedmiu krasnoludków, hej ho. Druga, proszę was, to będzie ta zielona Fiona. Na pewno będzie to Fiona, bo pamiętam ten moment ze Shreka, pamiętam bardzo dobrze. Chyba przynajmniej tak mi się wydaje. A trzecia księżniczka, no to oczywiście śpiąca królewna. Wszystkiego dobrego, miłego dzionka. Pozdrawiam, Adrian z Audi, hej.
0: Pozdrawiam, Adrianie z Audi. Świetna odpowiedź, jakże pełna, wyczerpująca. Ja też pamiętam ten moment ze Shreka, jak Fiona się ścigała z ptaszkiem.

0: I źle się to dla ptaszka skończyło. Cześć panie Robercie, to będzie Śpiąca Królewna, Fiona i Śnieżka, Karol z Twardogóry. Oczywiście, że tak, Aga Krawcowa, świetna odpowiedź, Królewna Śnieżka, Fiona i Śpiąca Królewna. Kto jeszcze wiedział?
1: W sprawie konkursu wydaje mi się, że to była Śnieżka, Fiona i Śpiąca Królewna. Pozdrawiam gorąco, Miluś Skork.
0: Miluś Skork, proszę bardzo, bardzo dobra odpowiedź, Milusiu. Śnieżka, Fiona i Śpiąca Królewna, Michał z Poznania też wiedział. Kasia z Kii, rodzinka z Rangera, cała rodzinka wysłała dobrą odpowiedź. Manio z Paska, Darek ze Złotej, Ania Starnowa, Nyga 152, Jacek z Bielawy, Marta, Tomek z A8, kto jeszcze? Halo, halo.
2: No witam cię Robercie, Rafał z Iweko.
0: Cześć Rafale.
2: W sprawie zagadki, oczywiście, Królewna Śnieżka, Królewna Fiona i Królewna... i Śpiąca Królewna, przepraszam.
0: Nie ma za co przepraszać, to jest bardzo dobra odpowiedź oczywiście. Maciek też wiedział, Konrad z Hyundai'a rozpoznał, Magda rozpoznała, Czupur z Durango, Topo 1, 2, 3. Ktoś musiał być najszybszy oczywiście ze znajomością trzech księżniczek. Kto to był? Halo, halo.
3: Królewna Śnieżka, Królewna Fiona i Śpiąca Królewna. Królewna Fiona to oczywiście Agnieszka Kunikowska z Polskiego Radia. Pozdrawiam Toczek.
0: Pozdrawiam Toczku, byłeś najszybszy, więc możesz pozdrawiać kogo chcesz. Oczywiście wykorzystując aplikację możesz napisać, nagrać pozdrowienia jak wolisz, dołączymy piosenkę. Darek z Mazdy był natomiast najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali.
4: Muszę
0: Darek...
4: przyznać, że panowie tutaj się wykazali ogromną
0: ale
4: znajomością
0: pano,
4: księżniczek.
0: Ale panie też, muszę
4: wiem,
0: ci powiedzieć.
4: Wiem, ale nikt się nie żadna pani się nie nagrała.
0: Żadna się nie nagrała? No ale za to napisały.
4: Napisały, dobrze, może, też napisały, tak.
0: No właśnie, może po prostu szybciej piszą niż nagrywają. W takim razie Darku, Toczku, czekam na pozdrowienia tego, kogo chcecie oczywiście pozdrowić. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. O tych trzech królewnych? Króle? O królewiczów nie będę
4: królewien.
0: Pytał. Królewien? Dobra. Tak. O królewiczów nie będę pytał, bo nie mamy czasu, ale za to zapytam o niejednego króla strzelców. O, bo dziś też dzień piłki nożnej. Dokładnie w pół do drugiej wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Chciałabym, żeby już ten kołek na A4 się skrócił między Krakowem a Katowicami, ale na razie to nie następuje, co oznacza, że on zaczyna się na wysokości Mysłowic i kończy przed Chrzanowem, a później od Chrzanowa znów jest korek. To wszystko na jezdni w kierunku Katowic, a później także Wrocławia i powody są dwa. Po pierwsze wypadek, zderzenie dwóch autokarów, które przewoziły wycieczki szkolne z Małopolski. Na szczęście tutaj prawie brak poszkodowanych, bo niegroźnie rannych zostało dwoje nastolatków, ale zostali zabrani do szpitala tylko na obserwację. Wiadomo już, że kierowcy byli trzeźwi. Prawdopodobnie jeden przez nieuwagę uderzył w tył drugiego i właśnie z tego powodu droga w kierunku Wrocławia jest w tej chwili całkowicie zablokowana. No i niestety właśnie ten korek jest pokaźny. Trzeba omijać. Tutaj bezpośredni objazd jest wyznaczony S1, ale do tej S1 trzeba dojechać też w ogromnym korku, więc ja wam polecam albo drogę krajową numer 94, albo 79. I to już na wysokości Krakowa. A4 po raz drugi między węzłami Pietrzykowice Wrocław Południe w pobliżu Pietrzykowic po kolizji dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Zgorzelca. I a propos Zgorzelca, jeszcze dziś nie sprawdzałam, jak wygląda sytuacja na granicy, bo przecież w końcu poniedziałek, więc to natężenie ruchu przy wyjeździe z Polski jest dość duże. Najpierw Jędrzychowice właśnie, czyli dojazd przez Zgorzelec. Tutaj nie jest długi ten korek, bo właściwie ma mniej więcej 2 km i większy jest po stronie niemieckiej. Przypominam, że tu cały czas w Ludwigsdorfie prowadzone są na niemieckiej czwórce roboty drogowe. Z tego powodu ten korek jest. Delikatny korek jest też na dojeździe do Jędrzychowic drogą krajową numer 30, ale na przykład 94 bez żadnych problemów. A18 w Olszynie nie ma spowolnienia. To jest ta dobra informacja. W Kołbaskowie też nie. Zajmijmy jeszcze do Świecka. Tutaj też naprawdę dzisiaj bardzo małe natężenie ruchu jak na poniedziałek w kierunku wyjazdowym z Polski w kierunku Niemiec. W tej chwili korek w Świecku ma niespełna także 2 km. Kołbaskowo wspominałam, że tutaj nie ma dużego korka w Słubicach 29. Tutaj do Frankfurtu nad Odrą dojazd tą trasą jest delikatnie zakorkowane, ale to bardziej spowolnienie, a nie korek. I jeszcze na koniec S6. Tu wciąż służby informują o zwężeniu między Płotami a MOP-em Wyszogóra w pobliżu Płotów. To jest oczywiście zachodnie Pomorze, fragment S6, 42 km i zwężenie w kierunku Szczecina. Ale tutaj ja już nie widzę żadnych spowolnień ani utrudnień, więc prawdopodobnie udało się usunąć skutki tej kolizji, ale służby jeszcze o tym nie poinformowały.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.

No i już jedziemy na wysokich obrotach. Przypominam, że gdybyście zauważyli jakieś utrudnienia na swojej drodze, nie dajcie się prosić. Aplikacja czeka na wasze wiadomości. My od razu podajemy je na antenie i w ten sposób nam się sprytniej podróżuje.

Za 20 minut będzie godzina 14. Powiedziałem, że dzisiaj również mamy, jeżeli chodzi o nietypowe święta, święto piłki nożnej, Światowy Dzień Piłki Nożnej. W związku z tym zagadki również będą, jeżeli chodzi o futbol. Uwaga, uwaga, to jest pierwsza z tych zagadek. Posłuchajcie uważnie.

No właśnie, pytanie brzmi, w którym roku to na tą uliczkę w Barcelonie wyskakiwał ten Boniek? W którym to było roku? Pamiętacie? To odległe czasy, ale może ktoś pamięta. W którym to było roku? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jedno jest pewne, Robert Lewandowski już nie będzie wyskakiwał w uliczkę w Barcelonie. A w którym roku wyskakiwał w tą uliczkę Boniek? To jest pytanie. Trzymam kciuki i jedziemy.

0: Czy już mamy odpowiedź? Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Robercie.
0: Dzień dobry.
1: Uprzejmie donoszę, jak zwykle, że na polu 24 ruch w kierunku Opola, a czwórką od Katowic, trochę wzmożony. Podejrzewam, że jak już będę na dworze, czyli w Opolskim, to tam też będzie jeszcze cieplej. Serdecznie pozdrawia Krzysztof.
0: Rozumiem, dziękuję Krzysztofie. Myślałem, że to odpowiedź na pytanie o ten rok, w którym to roku Boniek wyskoczył w uliczkę w Barcelonie.
2: Ale nie.
0: Ale nie. Pamiętajmy, że Robert Lewandowski już nie wyskakuje na uliczkę w Barcelonie. Zakończył ten etap swojego życia.
2: Ciekawe, czy będzie wyskakiwał.
0: Wyskakiwał. Czy w ogóle tam są ulice jakieś? No w każdym razie jeszcze raz przypomnijmy sobie tę pieśń.

0: cię słychać na stadionie. Brawo Polonia, brawo ten pan.
1: Tak było, brawo ten pan, tam był hat-trick nawet. Wygraliśmy z Czerwonymi Diabłami, bo tak kiedyś Belgów określano, wygraliśmy z Peru wysoko. Dobra, nie będę podpowiadał, który to był rok? Tak brzmi pytanie, oczywiście czekam na odpowiedzi, a Ewa czeka na to, żeby ujawnić wam sytuację drogową. Nie tylko Ewa, bo nasi słuchacze też ujawniają tą sytuację drogową, nie jest dobrze. Sakro pisze, że wypadek był na S6, węzeł Płoty w kierunku Szczecina. Dziękujemy pięknie, Sakro, a kapelan donosi, że na drodze krajowej numer 94 na 165 kilometrze Brzeg Opole, na tym odcinku za miejscowością Borkowice niestety dwa pojazdy się stuknęły, służby są na miejscu, ale już występują utrudnienia w ruchu. 94, 165 kilometr, no i węzeł Płoty S6. Co dorzuci Ewa? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A dzisiaj niestety jest co dorzucać, bo naprawdę dużo wydarzeń drogowych. Najpoważniejsza sytuacja wciąż na A4 między Katowicami a Krakowem. Przypomnijmy, na wysokości Mysłowic zderzyły się dwa autokary przewożące młodzież na wycieczki szkolne. Na szczęście tutaj tylko dwoje nastolatków niegroźnie rannych zostali zabrani do szpitala na obserwację. Natomiast droga cały czas, tutaj mamy informację, że jest częściowo zablokowana na jezdni w kierunku Katowic. No tutaj trochę lepsza informacja, że już nie całkowicie, no ale niestety ten ogromny korek, który utworzył się w tym miejscu i w najgorszym momencie miał 38 kilometrów, no niestety jeszcze się nie rozładował. Tu przypomnijmy, doszło na tego wypadku na 347 kilometrze na jezdni w kierunku Wrocławia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń mundurowych, kierowca jednego z autokarów nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył drugiego autokaru. Policjanci ustalili, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Autostrada w miejscu, w którym doszło do tego wypadku, początkowo była całkowicie zablokowana. Następnie udostępniono kierowcom pas awaryjny. No i właśnie ta informacja przed chwilą, że w pełni udało się już udrożnić przejazd. Niestety na razie nie widać tego na mapie, co oznacza, że niestety korek, który utworzył się w tym miejscu, nadal występuje. Jest może nieco mniej gęsty, ale jednak cały czas jest i w związku z tym tutaj, jeśli możecie, to omijajcie, można pojechać S1 już na wysokości Mysłowic, a wcześniej można pojechać 94 albo 79. 79 będzie chyba lepszym rozwiązaniem, bo na przykład 94 w Olkuszu jest dość mocno zakorkowana. Mamy jeszcze tą S6, ja już ją odwołałam, bo tutaj nie widzę utrudnień, ale nasz słuchacz potwierdził, że cały czas jednak jest tam zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina na odcinku Płoty MOB Wyszogóra w pobliżu Płotów. Tutaj przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w bariery na 42 kilometrze, przynajmniej to jest ta informacja, której mamy. Jeśli na S6 doszło do jakiegoś innego zdarzenia na wysokości tego samego węzła, to oczywiście prosimy o informację. I na koniec dobra z Krajowej 19, Białystok, Bielsk Podlaski w pobliżu miejscowości Ryboły. Tu odblokowano przejazd. Tam wcześniej samochód ciężarowy uderzył w drzewo i był ruch naprzemienny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo.

0: bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: No i mamy koncert życzeń. Pierwszy dzisiejszego popołudnia Darek z Mazdy pozdrawia pracowników radia. Dziękujemy pięknie, Darku, za pozdrowienia, ale wyjątkowo serdecznie pozdrawia syna Rafałka i żonę Monikę. Trzymajcie się ciepło, pisze Darek z Mazdy. No to dla Rafałka i dla Moniki. Teraz piosenka.

0: A oficjalnie 16 stopni pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej o godzinie 14. Natomiast najcieplej już nie tylko w Ostrołęce na północy Mazowsza, ale w Toruniu. 23,8, prawie 24.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź bezchmurne niebo nad nami, jedynie na południu i na wschodzie przejściowo umiarkowane, nigdzie nie będzie padać, ładno mamy dzisiaj pogodę i cieplutko od 21 na północnym wschodzie i Podhalu do 27 na zachodzie kraju, przewidują synoptycy na dzień dzisiejszy. No brawo, na razie 27 nie ma, ale 24 już prawie, przypominam, w Toruniu i w Ostrołęce, więc wcale nie na zachodzie kraju, a na zachodzie kraju no 23,5 w Słubicach, 23,3 w Poznaniu, w Szczecinie 23 pokazują termometry. Czekamy na więcej tych stopni na termometrach. Jeżeli chodzi o wiatr, to on słaby i umiarkowany. Miejscami może być porywisty, jednak północno-zachodni i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I już ruszamy w kolejną godzinę na wysokich obrotach po godzinie 14. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy razem. Robert Kilen.

0: którym to roku wyskakiwał Boniek w uliczkę w Barcelonie? Tak brzmi pytanie, wciąż aktualne w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj Andrzej Strzewa pisze, Chińczyk by powiedział, że akcja tyczyła się w roku wodnego psa.
1: Naprawdę?
0: I to jest podpowiedź według Andrzeja, jak się domyślam. Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie za tą podpowiedź. Który to był rok? Nie posiłkują.

0: Zajmując się chińskim rokiem, tylko takim normalnym, no, chciałbym powiedzieć polskim, ale to nie polski, tylko taki, rzekłbym, gregoriański, dobrze
1: tak,
0: mówię?
1: Tak, kalendarz gregoriański. Mhm,
0: no to więc cóż, czekam na odpowiedzi, wasze odpowiedzi oczywiście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, a tymczasem Ewa czeka na to, żeby ujawnić wam, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety cały czas dużo, mamy dwa nowe utrudnienia, to jest po pierwsze S7 między węzłami Saloma i Opacz w pobliżu miejscowości Opacz Wielka, tu zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Janek, czyli też dalej jadąc Kielc i Krakowa, to pierwszy kilometr tej trasy. Droga krajowa numer 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa, zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest całkowicie zablokowana, jedna osoba została ranna, no i tutaj trzeba jechać trasami lokalnymi. Przypominamy także o 92 w Nekli, która jest przejezdna jednym pasem. Tam, przypomnijmy, doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym i służby są na miejscu. A4 między węzłami Pietrzykowice, Wrocław Południe, tu wciąż korek. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Zgorzelca na 148 kilometrze. No i tutaj niby jest informacja o tym, że zakończyły się już utrudnienia na A4 na wysokości Mysłowic. Tam, przypomnijmy, zderzyły się w około południa dwa autokary przewożące młodzież na wycieczkę. No niestety ten korek, który utworzył się w tym miejscu, cały czas jest. Rzeczywiście się skrócił, robią się w nim przerwy, ale cały czas bardzo trudna sytuacja na trasie Katowice-Kraków, na jezdni w kierunku Katowic, a dalej jadąc także Wrocławia. Więc jeśli możecie, to można zjechać albo na S1 i pojechać chociażby przez Sosnowiec i Katowice S79, albo w ogóle drogą krajową numer 79 albo 94. Tutaj już można zjechać na wysokości Krakowa i ominąć te dwa korki, bo drugi jest także na wysokości Krzanowa, tam z kolei prowadzone są roboty drogowe. I na koniec jeszcze S6, trasa Płoty, MOP Wyszogóra, tu w pobliżu Płotów, potem jak samochód osobowy uderzył w bariery, mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 42 kilometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to jak to jest z tym kalendarzem gregoriańskim? Fufon z Kozienic pisze 1982, tak jak rok produkcji mojej syrenki. Czy to był 1982?
5: Dzień dobry, tutaj Przemek z Mercedesa, to 1982 rok, dziękuję.
0: Dziękuję Przemku, Przemek też potwierdza to, co napisał Fufon.
6: Dzień dobry.
0: Dobry.
6: Z dużego w tą uliczkę w Barcelonie, to miał wlecieć Boniek, tak? I to był 82 rok, gdzie Boniek nie grał w powtórnym meczu z Italią. I dlatego zdobyliśmy tylko trzecie miejsce. Szkoda. Pozdrawiam szerokości wszystkim i miłego dnia.
0: Tak, mogło być lepiej. Przecież ta nasza furia, można powiedzieć, 5-1 z Peru, 3-0 z Belgami. Mogliśmy coś tam zawalczyć. Ale to był 1982 rok. Oczywiście, dobrze pamiętacie. Tomek z Czerwonego Australa z Wawy też wiedział Gonzo z Mana. Trenerem był Piechniczek, informuje Andrzej. Direx też potwierdza, że to 1982 rok. Kto jeszcze?
7: Witam, Adam z Koszalina. 1982. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również.
8: Siema, Tomek.
0: Cześć, Tomku.
8: Oczywiście Espania 82. Pozdrawiam serdecznie. Miłego.
0: Miłego oczywiście. Damian wiedział, Tomek K. wiedział, Daniel z Wolwy wiedział, Jacek z Bielawy wiedział, kto był najszybszy.
9: Odpowiadam na zagadkę. Dzień dobry.
0: Dobry.
9: To było Espania 82. Trenerem był Piechniczek, aż pięknie śpiewał pan Bogdan Łazuka. Dziękuję, pozdrawiam, Maciek.
0: Maciek był najszybszy z tą Hiszpanią 82 rokiem. Robert z Dastera był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Czyli Maćku, Robercie, możecie pozdrawiać kogo chcecie, wykorzystajcie aplikację, możecie napisać, nagrajcie pozdrowienia. Kogo chcecie, pozdrawiajcie, dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli. Przypominam, w Światowym Dniu Piłki Nożnej. O to pytaliśmy w Wysokich Obrotach.

0: O szkoleniu kierowców rozmawiam często z Andrzejem Łapą, instruktorem jazdy, to wiecie, oczywiście ci, którzy słuchają regularnie wysokich obrotów, ale dziś będziemy starać się doradzić, jaką szkołę nauki jazdy wybrać, czy tańszą, czy droższą, czy w mniejszym, czy w większym mieście. Dzień dobry Andrzeju, witam serdecznie.
1: Dzień dobry i witam słuchaczy Polskiego Radia Kierowców.
0: A może w ogóle nie trzeba wybierać szkoły, tylko samemu nauczyć się teorii i ją zdać, a potem zapisać się na jakieś jazdy doszkalające. Można tak czy nie?
1: Można przeprowadzić, można zrealizować teorię tak zwany sposób eksternistyczny. To znaczy my sami się przygotowujemy do teorii i idziemy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, jak mamy już nadany numer, profil kandydata na kierowcę i zapisujemy się na ten egzamin teoretyczny i zdajemy sobie tę teorię w Wordzie przed przystąpieniem do szkolenia. Natomiast tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie sami tej teorii się nauczyć. Bo musimy rozróżnić zdać testy, a nauczyć się teorii. Ja niestety widzę różnicę między kursantami, którzy zdali eksternistycznie teorię w Wordzie, a kursantami, którzy uczestniczyli w wykładach tych 30-godzinnych, gdzie realnie mogli zadawać pytania prowadzącemu.
0: Rozumiem, ale na czym polega różnica? Na tym, że ci, którzy uczestniczą w wykładach, starają się zrozumieć, dlaczego taka, a nie inna jest ta teoria, a ci, którzy uczą się eksternistycznie, po prostu na pamkę wszystko?
1: Tak, najczęściej wygląda to tak, że ci, którzy podchodzą do teorii eksternistycznie, oczywiście nie mogę powiedzieć, że wszyscy, ale tak z reguły, kiedy pytam kursantów, jak się uczyli, to mówią, z jakiej platformy. Ale nie pytam się, z jakiej platformy, tylko w jaki sposób. Książka, YouTube, może prawo ruchu drogowym? Nie, to wymieniają platformy. Oni po prostu najczęściej uczyli się testów i tylko po prostu zdali teorię w Wordzie, ale nie ucząc się jakby tych przepisów, rozumienia tego, na co odpowiadają. I tutaj jest taki właśnie problem, a osoby, które siedzą na wykładzie, czy to zdalnym wykładzie, bo też tak można prowadzić teorię, czy stacjonarnie w ośrodku szkolenia kierowców, to taka osoba ma możliwość kontaktu z wykładowcą. Jak jest jeszcze dobry wykładowca, który angażuje najczęściej młodzież, bo to najczęściej kategorie B młodzi ludzie robią, no to jeszcze można coś z tego wyciągnąć, pokazać jakieś przykłady, pokazać definicje w praktyce i tym podobne.
0: A jeżeli chodzi o już praktykę, jeżeli chodzi o jazdy, to domyślam się, że tak nie można zrobić. Nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, multimilionerem i ma kilkadziesiąt hektarów i trenuje na swoim własnym terenie, to jednak trzeba wyjechać na te ulice, które są drogami publicznymi, a tam można wyjechać tylko z instruktorem jazdy, jak się domyślam, tak?
1: Tak, tak. W Polsce niestety nie mamy możliwości takiego systemu jak brytyjski, bo system, o którym właśnie mówisz, to jest system brytyjski, gdzie można wyjechać z rodzicem. Rodzic w Wielkiej Brytanii może rozpocząć swoim córką, synem naukę jazdy. Najczęściej to w jakichś bocznych ulicach się dzieje, a potem idzie dopiero do instruktora, żeby doszlifować te wszystkie rzeczy. Instruktor jest takim mentorem, a w Polsce rodzic nie ma takiej możliwości. Dopiero jak ma 17 lat, taki kandydat zdał egzamin na prawo jazdy, dopiero wtedy może rodzicem pojechać i musi przez pierwsze pół roku.
0: Rozumiem. No to w takim razie teraz przejdźmy już do szkół nauki jazdy. W jakiej najlepiej twoim zdaniem zdawać? W tej w mniejszej miejscowości, gdzie się pojechać na przykład na wakacje i tam sobie spokojnie zdać tą praktykę, te jazdy, czy lepiej jednak pokusić się o szkołę w większym mieście, gdzie więcej zagrożeń i potem być lepszym, zakładam, kierowcą?
1: Ja bym tutaj nie wpadał ze skrajności w skrajność, bo jeśli mieszkamy w miejscowości, gdzie ruch jest naturalny, to najlepiej zdawać w miejscu swojego naturalnego otoczenia po prostu, bo tam będziemy głównie spędzać czas w ruchu drogowym. Oczywiście, jeśli taką możliwość mamy na przykład, to oczywiście można skorzystać z ośrodka szkolenia kierowców w dużym mieście, gdzie będzie inna infrastruktura, cięższa infrastruktura, mogą pojawić się tramwaje, ale też często ośrodki szkolenia kierowców wyjeżdżają do dużych miast właśnie, pokazywać kursantom, jak te duże miasta wyglądają. I pamiętajmy, że można mieć kurs w dużym mieście, gdzie jest niesamowita infrastruktura i możliwości, ale można mieć słabego instruktora, nieprzygotowanego do zawodu instruktora i ten kurs może być słaby.

0: Na odwrót, możemy uczyć się w małym mieście, a instruktor będzie profesjonalistą, będzie rzetelny i będzie starał się wyciągnąć jak najwięcej i ten kandydat będzie bardziej przygotowany mimo wszystko.
1: No, czyli tak naprawdę jak poznać dobrego instruktora i jak wybrać szkołę nauki jazdy, o tym będziemy rozmawiać za parę minut. Jest jeszcze jeden niebagatelny, myślę, no nie chciałbym nazwać to problemem, ale niebagatelne wyzwanie, jeżeli chodzi o wybór nauki jazdy, mianowicie cena za kurs. Te w mniejszych ośrodkach szkoły jazdy są na ogół tańsze niż te w większych, ale o tym za parę minut.

0: Ewa Mierzejewska, żeby podzielić się z wami informacjami drogowymi o godzinie 14:30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I one niestety nie są dobre, bardzo dużo utrudnień mamy na naszych trasach w poniedziałek. Jest jedna dobra informacja, bo mówiłam o tym, właściwie, no dobra, niedobra, mówiłam o tym, że nie ma dzisiaj spowolnień na granicy polsko-niemieckiej, no i nasi słuchacze w aplikacji donoszą tłumnie, że po prostu dzisiaj jest święto w Niemczech, zielone świątki i dopiero w nocy zaczną się te korki, jak przestaną obowiązywać zakazy dla ciężarówek. Więc tutaj uściślam to, że dlatego jest tak luźno na granicy i oczywiście dziękuję naszym słuchaczom za te informacje. S7. Odcinek między węzłami Salomaa i Opacz, a więc w okolicach Warszawy. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych mamy zwężenie w kierunku Janek na pierwszym kilometrze. Mamy też problem z przejazdem na A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe. Tutaj w pobliżu Pietrzykowic zderzyły się dwa samochody osobowe i jest zablokowany lewy pas w kierunku Zgorzelca. Z kolei na Pomorzu, na drodze krajowej nr 22, na trasie Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, droga jest całkowicie zablokowana. Tu mamy informację o poszkodowanej jednej osobie. I jeszcze informacja z 94 z trasy Brzeg-Opole za miejscowością Borkowice. Po zderzeniu z udziałem dwóch pojazdów służby są na miejscu i są utrudnienia w ruchu. To jest 165 km tej trasy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za chwilę wracamy do rozmowy na temat szkół nauki jazdy.

0: Ponownie Andrzej Łapa, instruktor jazdy, jest z nami w Wysokich Obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Mówimy, rozmawiamy, od czego zależą kursy, znaczy ceny kursów, jak wybrać szkołę nauki jazdy, tak żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy potem umieli jeździć i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, od czego zależą ceny kursów? To jest, znaczy co prawda Andrzeju, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale w miastach niektórych jest nawet 2000 drożej niż w mniejszych. Co wpływa na tę cenę? Bo przecież chyba nie koszt paliwa, który jest może trochę różny, ale nie aż o tyle.
1: Koszt paliwa jest stały dla wszystkich regionów, natomiast znacząco wpływa na koszt to, ile kosztuje wynajęcie sali wykładowej, koszty najmu biura, powierzchni na plac manewrowy. To są duże koszta. Dodatkowo pamiętajmy, że koszt życia w dużych miastach jest wyższy, a więc instruktor w takim mieście też będzie chciał wyższą stawkę. Więc szkoły, które są w dużych miastach, z natury będą po prostu droższe od tych w mniejszych miejscowościach.
0: No to już wiemy, że szkoły w dużych miastach są droższe niż w mniejszych miejscowościach. Jeżeli dla kogoś ma ten aspekt ekonomiczny znaczenie, no to może wybrać szkołę w mniejszej miejscowości, zwłaszcza, że tak naprawdę to, czy miasto jest małe, czy duże, nie gwarantuje, właściwie nie zapewnia lepszego bądź gorszego instruktora, prawda, Andrzeju?
1: Tak, dokładnie. Są instruktorzy w mniejszych miejscowościach, którzy naprawdę wkładają całe serce, potrafią bardzo dobrze wyszkolić kandydata na kierowcę. Pamiętajmy też, że wybierając szkołę nauki jazdy, oczywiście cena też powinna być gdzieś brana pod uwagę. I pamiętajmy, że niska cena oznacza, że szansa na trafienie profesjonalisty i dobrego instruktora jest niższa. I tutaj takie pytanie do słuchaczy. Czy jeśli wykonujecie jakiś zawód, jakąś profesję, jesteście bardzo dobrymi pracownikami, ambitnymi i profesjonalistami. Czy poszlibyście do pracy, gdzie cena za usługę lub za produkt jest niska, przez co pracodawca może wam zapłacić mniej? No nie, każdy pójdzie, każdy ambitny i każdy profesjonalista pójdzie do firmy, która ma wyższą cenę za usługę i jest w stanie więcej zarobić. Więc profesjonalista raczej nie pojawi się w tanim ośrodku.
0: Czyli jak sugeruje Andrzej, tam gdzie jest drożej jest lepiej. Czy to jest jedyne kryterium, jeżeli chodzi o wybór szkoły?
1: Nie, oczywiście.
0: Jak rozpoznać dobrego instruktora, Andrzeju?
1: I też chciałbym zaznaczyć, że oczywiście cena nie może być jedynym wskaźnikiem wyboru szkoły. Pamiętajmy, że też trzeba zwrócić uwagę na opinię. Mamy opinię w Google'ach, są różne portale rankingowe, gdzie kursanci wystawiają opinię. Możemy też sprawdzić zdawalność danej szkoły. Przypominamy, że jest taki portal info-kierowca.pl i możemy sprawdzić zdawalność instruktora, konkretnego instruktora i konkretnego ośrodka szkolenia kierowców. Ale też takie drobnostki, jak strona internetowa. Kiedy wchodzę na stronę internetową jakiegoś ośrodka szkolenia kierowców, widzę, że cena jest troszeczkę wyższa, opinie bardzo dobre. Nowoczesna strona, taka, gdzie naprawdę widać, że tam mamy XXI wiek, trzecią dekadę, to od razu widzę i budzi do mnie takie zaufanie. Bo często bardzo, niestety, jak wchodzę na strony internetowe, to jestem bardzo smutny. Jak widzę jeszcze niską cenę, to już wiem, czego spodziewać się po jakości tego kursu.
0: Rozumiem. Czyli tak naprawdę dużo czynników decyduje o tym, jaka jest szkoła i dużo powinniśmy brać pod uwagę, żeby wybrać dobrą szkołę. A czy wakacje, bo zbliżają się wakacje, to dobry moment na robienie kursu na prawo jazdy?
1: No teraz mamy tak zwane podwójne roczniki, ze względu na to, że 17-latkowie tak mogą robić kurs na prawo jazdy. I jeśli ktoś dzisiaj zapisze się na kurs prawa jazdy, to jest mała szansa, że pojeździ wakacje.
0: Ojej, naprawdę?
1: No tutaj już na przykład w
0: moim regionie... Czyli za późno o tym rozmawiamy.
1: Tak, województwo śląskie tutaj, dużo szkół mówi, że najbliżej kursanci mogą rozpocząć zajęcia dopiero w sierpniu, wrześniu. Oczywiście zapewne znajdziemy szkoły, które mają bardzo dużo instruktorów i będą mogły zagwarantować terminy, ale tutaj taka malutka uwaga do słuchaczy, którzy wysyłają syna, córkę, żonę, męża na kurs prawa jazdy, żeby upewnić

0: momencie, kiedy zaczniemy i ile tych jazd będziemy realizować, bo bardzo dużo szkół oferuje, że zaczniemy za 2 tygodnie, a potem okazuje się, że mamy jazdy po godzinę w tygodniu.
1: Mhm, rozumiem. I to nam wydłuża tak naprawdę, co sobie przypomnimy, to zapomnimy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę... Warto nie dość, że dobrą szkołę wybrać, to jeszcze sprawdzić, kiedy będziemy mieli jazdy, kiedy ten kurs tak naprawdę faktycznie się zacznie i skończy w jakimś realnym terminie, ale z tego, co mówił Andrzej Łapa, dopiero pod koniec sierpnia w dobrych ośrodkach będą miejsca na ten nowy kurs, no to może jest szansa, że do sierpnia jednak wybierzemy sobie, po analizie różnych rzeczy, o których mówiłeś, wybierzemy ten dobry ośrodek. Dziękuję pięknie za rozmowę w takim razie.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, Andrzej Łapa, instruktor jazdy, był z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Czas na kolejny koncert życzeń na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I kolejnych dwóch zwycięzców. Słuchamy.
1: Dzień dobry jeszcze raz, ponieważ wygrałem dzisiaj zagadkę Espania 82. Pozwalam sobie pozdrowić moją kochaną Ulusię i moich wspaniałych koleżanki i kolegów z firmy Omnires. Dziękuję bardzo. No i pozdrawiam Polskie Radio Kierowców oczywiście. Najlepsze radio na świecie.
0: Dziękujemy i kolejne pozdrowienia.
2: Pozdrawiam wszystkich zmotoryzowanych szerokości. Pozdrowienia również dla ekipy PRK. Mówił Robert z Dastera.
0: No to jedziemy z piosenką dla tych pozdrowionych od Sarsy.

0: Nadeszło 10.30, a mamy 14.50 i nic.
1: I nic. Nic się nie dzieje.
0: Tak, a samochód stoi w poprzek rzeczywiście i blokuje cały jeden pas. I to jest między Płotami a MOP-em Wyszogóra. Na 42 kilometrze zablokowany jest lewy pas w kierunku Szczecina od 10.30. Tutaj służby obiecywały, że do 11.30 będzie posprzątane, ale wiemy już, że tak się nie stało.
1: Może zegarki im się zepsuły
0: po prostu. Możliwe, że tak.
1: Stanęły zegarki służbom.
0: W zachodniopomorskim. S7 odcinek między węzłami Saloma i Opacz w pobliżu miejscowości Opacz Wielka. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Mamy zwężenie w kierunku Janek na pierwszym kilometrze i już patrzę, czy wpłynęło to na korek i czy on już się utworzył, bo zazwyczaj na S7 o tej porze w tym miejscu jeszcze go nie ma. Jest rzeczywiście spowolnienie, widać, że tam coś się dzieje, natomiast nie jest bardzo pokaźne, więc tutaj ruch zwalnia, ale nie jest najgorzej. Natomiast jest już dość duży korek na S8 na dojeździe do Mareki Białegostoku, jadąc od strony Żoliborza. Mamy spowolnienie od Marymontu do węzła Bemowo i w przeciwną stronę, co ciekawe, też mamy na wysokości Brudna kolizję i niestety jest zwężenie. I tutaj korek jest od Łabiszyńskiej do Głębockiej na jezdni w kierunku centrum miasta, także Poznania i Wrocławia. Jest zakorkowany tak, jak był wjazd do Warszawy od strony Łomianek i właściwie od samych Łomianek aż do Młocin samochody jadą w korku. Mamy też coraz większy ruch w Alejach Jerozolimskich na dojeździe do Prymasa i Prymasa na dojeździe do S8 też już delikatnie się korkuje, ale na razie sytuacja nie wygląda jeszcze najgorzej. S2 za to bez żadnych problemów. Na razie w obie strony bez spowolnień i korków. Coraz większy ruch widać natomiast na Puławskiej. To jest oczywiście trasa Ursynów-Piaseczno i tutaj spowolnienia i korki tworzą się w obie strony. I jeszcze dobre informacje z A4 między węzłami Pietrzykowice i Wrocław Południe w pobliżu Pietrzykowic. Po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca na 148 kilometrze i sprawdzam, czy korek, który utworzył się w tym miejscu, a był dość pokaźny, rozładował się i tak akurat w tym miejscu już można przejechać bez problemów, ale niestety korek jest na dojeździe do Bielan Wrocławskich jadąc od strony, no chociażby Katowic i tutaj ten korek dość pokaźny kończy się na wysokości miejscowości Stary Śleszów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I jeszcze wypowiedź słuchacza, czy w drogowej sprawie, halo, halo?
3: Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam prowadzących oraz pozdrawiam słuchaczy.
1: Dziękujemy.
3: Taka moja mała prośba jako kierowcy komunikacji miejskiej. Jak skręcam w prawo, to niestety wjeżdżam w wąską uliczkę, więc muszę przepuścić samochód, pokazać mu ręką, żeby jechał przede mnie, bo ja się nie zmieszczę, muszę się złożyć. I całe szczęście, że patrzyłem w lewą sterkę, tak jakoś instynktownie, nie zawsze patrzę, ale popatrzyłem tym razem, no i oczywiście wyprzedza z lewej strony mnie, bo mu się śpieszy. Na podwójnej ciągłej przy okazji. Dobrze, że zatrąbiłem, to chłop jak mi podziękował ręką, to od razu jak usłyszał mój klakson, to zahamował, no bo byłby dzwon przede mną. Naprawdę, ja wiem, że usłyszałem na szkole jazdy, że jako kierowca zawodowy ja powinienem widzieć więcej i w ogóle, no ale nie sprawdzajcie tej mojej percepcji cierpliwości, szerokiej drogi i ostrożności na drodze. Miłego dnia.
1: Miłego dnia, oczywiście szerokiej drogi i ostrożności na drodze i wyobraźni troszeczkę by się przydało, co?

0: Na S6 w Płotach Marcin zamieścił zdjęcie w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Rozwalony totalnie samochód walnął przodem w barierki. W związku z tym lewy pas, ten szybszy, jest wyłączony z ruchu. Uważajcie. Na co jeszcze należy uważać? O tym już teraz Ewa Mierzejewska.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: I rzeczywiście widziałam też to zdjęcie i to jest dla mnie zadziwiające, że do tego zdarzenia

0: Na razie luźno, luźno. Nawet jak jest luźno, luźno, to niestety kolizje, zepsute samochody czasem nam blokują przejazd. O tym wszystkim 3 razy na godzinę informujemy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wy też jesteście z nami, co nas cieszy. Kolejna wiadomość drogowa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Robercie, Toczek z tej strony. Cześć, jedzie z Katowic do Dębicy. Oczywiście poruszam się po autostradzie Z4. Wytłumacz mi, jak kierowca autobusu, czyli założenia zawodowym, czyli stąd. Wpakował się autobusem na bramki do automatycznego poboru, gdzie tego poboru pewnie nie miał i próbował potem wycofać. Oczywiście korek się za nim tworzy, bo zanim się wszyscy wycofają, żeby autobus mógł wyjechać. Jak my ich uczymy, jak ci kierowcy myślą, czym myślą, czy w ogóle myślą i potem mówimy, że mamy korki na brameczkach, czy tu i tam. A propos korka, w stronę Katowic od 342, jestem na 357 i jest korek. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie było widać, żeby były jakieś przyczyny tego, ale tak jest. Cieplutko, przyjemnie, 26 stopni. Pozdrawiam, Toczek.
0: No to chociaż tyle. Cieplutko, przyjemnie. Mam nadzieję, że wyobraźni już nie będzie brakowało. Wyobraźnia za kierownicą, jak słychać, jest potrzebna, bo jak mamy wyobraźnię, to nie blokujemy, a jak nie mamy, no to czasem blokujemy innych. I wszyscy cierpią. Minęła godzina, nie, jeszcze nie minęła, za 5 sekund dokładnie minie godzina 15.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O 15 najchłodniej w dalszym ciągu w Ustce, tam 16 stopni Celsjusza, w innych rejonach znacznie cieplej, chociaż nad morzem najchłodniej, w Kołobrzegu 17-19 pokazują termometry, w Łebie najcieplej, jeżeli chodzi o nadmorskie rejony, to Mierzeja Wiślana, Stegna, Krynica Morska, tam 22 stopnie Celsjusza. Natomiast najcieplej w ogóle w kraju w tym momencie oficjalnie w Toruniu 25, ma

0: Być jeszcze cieplej, jak twierdzą synoptycy. Dziś nawet na zachodzie kraju powinniśmy zobaczyć 27 stopni Celsjusza. Na razie nie widzimy tego. Najcieplej, jak powiedziałem, w Toruniu 25. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź bezchmurne niebo. Jedynie na południu i na wschodzie przejściowo umiarkowane. Nic nie będzie padać. Jeżeli chodzi o warunki drogowe, no to wymarzone. Jeżeli chodzi o wiatr, słaby bądź umiarkowany. Północno-zachodni i północny mamy dziś.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: To była autopromocja.
0: W najbliższą sobotę zarezerwujcie sobie czas naprawdę, jeżeli ktoś chce, przymierza się do nowego samochodu i tak naprawdę żyjemy w czasach, w których możemy sobie dobrać samochód do naszych potrzeb. Jeżeli mieszkamy w bloku, to najlepsza będzie hybryda. Jeżeli w domu i mamy gdzie ładować, no to lepszy elektryk oczywiście. Przekonajcie się, przetestujcie sobie te samochody. Zobaczcie, który wam przypadnie do gustu. Zapraszam w sobotę. Robert Kilen.

0: O trójkątach, kwadratach Dawid podsiadł, a za chwileczkę Ewa będzie o kółkach, czterech kółkach oczywiście mówiła, na polskich drogach. Grzegorz z A6 All Road twierdzi, że w Gorzowie 27 stopni, tyle pokazuje pewnie, Grzegorz, twój termometr w samochodzie, ale oficjalnie w Gorzowie sprawdziłem to 24,2 kreski, pokazują termometry, natomiast odczuwalna temperatura co najmniej 40, upały nad Polską, o tym będziemy dziś mówić, ale teraz wkraczamy na drogi i co na drogach?
1: A, daj spokój. Właśnie zmierzyłam korek na 4,20 km.
0: Czyli co, dajemy sobie spokój?
1: No, może kierowcy będą mogli.
0: Uważajcie na drodze, staramy się przynajmniej urozmaicić wam ten czas dla tych stojących w korku. To była informacja, ten 20-kilometrowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A chodzi o odcinek na wysokości Wrocławia, między Nową Wsią Wrocławską a Wojkowicami. Tutaj ten korek

0: ma, tak jak wspominałam, prawie 20 km i ciągnie się właśnie na takim odcinku, że wyjeżdżamy za Wrocław i do Nowej Wsi dopiero tam się ta sytuacja poprawia. Więc mogę Wam polecić 94, no ale oczywiście na dojeździe do Wrocławia ona też jest zakorkowana i w samym Wrocławiu i poważnie się korkuje, więc absolutnie nie wiem, czy to byłoby lepsze rozwiązanie. Trudno w ogóle tutaj znaleźć lepsze, bo A8 też jest zakorkowana od Fabrycznej aż do zjazdu na A4, to ona jest nie w kierunku południowym, czyli tak jakbyśmy dalej potem jechali na przykład S8 do Kobierzyc, zresztą ten odcinek do Kobierzyc i na wysokości Jordanowa Śląskiego też się korkuje. Jeśli chodzi o ten odcinek na A4 zablokowany wcześniej na wysokości Mysłowic, no to tutaj sytuacja się poprawiła, bo ona jest nie w kierunku Katowic i Wrocławia, już ten odcinek się odkorkował, ale niestety w drugą stronę teraz jest bardzo długi korek. On zaczyna się na wysokości miejscowości Jeleń, jadąc w kierunku Krakowa, a kończy się dopiero za Katowicami. Nie chcę mierzyć, ale bo to znowu wyjdzie kilkanaście kilometrów. Ale tak niestety jest. Więc tutaj, co mogę Wam polecić, 79 trasę, ale ona też już się korkuje, bo po prostu mamy popołudniowy szczyt komunikacyjny już wyraźnie. Widać to na ulicach aglomeracji śląskiej. Podobnie jest S86 zakorkowana na trasie Sosnowiec-Katowice i Katowice-Sosnowiec. Także S1 na tym odcinku na wysokości Giszowca. Także 86 to jest ta trasa. A S1 akurat tutaj dobrze wygląda na wysokości Mysłowic. O dziwo, 94 w Dąbrowie Górniczej, też korki i spowolnienia w obie strony, czyli zarówno w kierunku Sosnowca i Będzina, jak i od Będzina jadąc do Dąbrowy Górniczej. Jeśli chodzi o Śródmieście Katowic, to tutaj też już droga krajowa numer 79 jest zakorkowana na jezdni w kierunku Mysłowic bardziej zdecydowanie. I same Mysłowice 79, tutaj też ruch spowalnia w obie strony. No i ten długi korek na A4, który przechodzi przez punkt poboru opłat Brzęczkowice, Giszowie, i kończy się dopiero na wysokości katowickiej Ligoty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: To może rowerem będzie szybciej o tej porze. Bobby z Malborka informuje, że w Malborku też 27. Tyle pokazują termometry u niego w samochodzie.

0: Może rowerem by było szybciej, powiedziałem to nie bez powodu, a to dlatego, że teraz będziemy właśnie o wyprawach rowerowych rozmawiać. Piotr Łuczyński, Travel Bike Warszawa. Dzień dobry Piotrze, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaczyna się bardzo fajny okres chyba dla rowerzystów, jeżeli chodzi o pogodę. My lubimy sobie jeździć na rowerze. Ja wczoraj jeździłem i dzisiaj też zresztą rano, ale wczoraj jeździłem i zauważyłem, że wielu, ale naprawdę wielu warszawiaków wyjechało na drogi. Tylko nie rozmawiajmy dziś o takim rekreacyjnym jeżdżeniu po ścieżkach rowerowych, tylko o prawdziwej wyprawie całodziennej albo nawet kilkudniowej. Od czego zacząć taką wyprawę? Jak siebie przygotować i jak rower przygotować do takiej wyprawy? Bo domyślam się, że trzeba siebie również przygotować, prawda?
1: No tak, tutaj myślę, że najważniejsze, na co zwrócić uwagę, to jest właśnie ta systematyczność w tym przygotowaniu, czyli nie porywajmy się od razu na jakąś wielką eskapadę, zróbmy sobie najpierw małe odcinki, przetestujmy sprzęt, wszystko mamy, pojedźmy sobie na jednodniową wycieczkę, parę razy, przygotujmy też, że tak powiem, siebie, swoją pozycję, tak żeby nam było wygodnie, a dopiero później wybierajmy się na jakieś takie dłuższe.
0: No dobrze, to w takim razie zacznijmy od tej jednodniowej eskapady. Czy na jednodniową eskapadę trzeba jakoś się przygotować, czy po prostu bierzemy rower napompowany, sprawdzamy, czy nie zeszło powietrze, nie wiem, bidon z wodą i ruszamy. To wystarczy?
1: Oj, można by mówić godzinami, tak? Tutaj na pewno sprawny rower to podstawa, tak? No bo jeżeli nam coś się w tym rowerze zepsuje, to nigdzie nie dojedziemy. No ale oczywiście przygotowanie, jeżeli chodzi o wodę, jakaś gotówka, bo wiadomo, że czasami polegamy na płatnościach elektronicznych, ale czasami jest tak, że nie można zapłacić kartą i innym razem jest tak, że rozładuje nam się telefon, a płacimy telefonem. No i tutaj właśnie dochodzimy do kolejnej rzeczy, czyli jakiś taki alternatywna nawigacja, może nie wiem, czy powerbank, czy jakaś mapa papierowa. Różnie to dzisiaj bywa z ludźmi, coraz rzadziej używamy tych map papierowych. No ale oczywiście też bardzo ważne są lampki. Nawet jeżeli nie planujemy wracać w nocy albo po zmroku, pamiętajmy, że czasami są takie rzeczy, których nie przewidzimy. I nawet jeżeli nie planujemy jeździć w nocy, dobrze mieć zawsze ze sobą lampki.
0: Niektórzy rowerzyści nawet używają lampek w ciągu dnia. Czerwone migające światełko uruchamiają z tyłu, prawda, żeby kierowcy lepiej widzieli, jeżeli są odcinki trasy oczywiście przebiegające przez drogi publiczne.
1: Jak najbardziej. No i teraz jeszcze kwestia przygotowania się na jakieś na przykład przebicie dętki. Dobrze ze sobą mieć zapasową dętkę, jakieś łyżki, ewentualnie łatki. Pamiętajmy, żeby dobrać wcześniej rozmiar dętki do opony i czasami jest tak, że jedziemy parę osób, ktoś mówi, ja mam dętkę, a później się okazuje, że ta dętka pasuje, owszem, ale tylko do jednego roweru, a rowerów na przykład na wyprawie są trzy. Więc to każda dętka ma inny rozmiar.
0: Może niech sam, każdy sam zadba o swoje dętki, prawda? Będzie najlepiej.
1: Tak, to nie do końca się zdarzało, że gdzieś tam właśnie na wyjeździe się okazywało, że ktoś po prostu wziął dętkę, na przykład nawet woził dętkę niby pod swój rower, się potem okazało, że to jednak nie jest ten rozmiar. W momencie przebicia był problem.
0: No to skoro dętkę, skoro rzeczy do zmienienia tej dętki, no to i pompka się przyda, prawda?
1: Tak, znaczy z pompkami jest trochę łatwiej, bo to już jest to troszeczkę bardziej uniwersalna kwestia, tak? Czasami spotkamy innego rowerzystę z pompką i tak dalej. Wiadomo, że lepiej jest mieć tą pompkę ze sobą.
0: Ale różne są, przyznasz, końcówki, że tak powiem, do pompki, żeby nam pompować różne rowery.
1: Tak, aczkolwiek dzisiaj jest tak, że większość pompek jest już uniwersalna, w sensie jest przystosowana do pompowania tych różnych zaworów, o czym nie każdy wie. Zdarzyło się tak parę razy, że ktoś właśnie mówi, że ma nieodpowiednią pompkę, potem się okazało, że wystarczy tylko tam coś odkręcić, przełożyć zaworek i już jest przezamieniona pompka na inny typ. Także to też warto jakby się z tym zapoznać, jaką mamy pompkę i czy na pewno czy będziemy mogli ją napompować oponę czy dętkę. Ja jeszcze tylko powiem taką śmieszną historię. Kiedyś jechaliśmy gdzieś do Paryża rowerami z kolegami i kolega miał zapasową dętkę, ale okazało się, że ma szeroki zawór, obręcz miał przystosowaną na ten wąski, na tą prestę. Tak. No i gdzieś tam musiał wśród

0: francuskich farmerów szukać człowieka z wiertarką.
1: Żeby rozwiercić,
0: który,
1: tak?
0: Który pomógł mu przewiercić delikatnie ten otwór w obręczy, żeby weszła ta dętka zapasowa, ale tak, przynajmniej przygoda została na lata.
1: No ale się udało i jest o czym opowiadać. No ale zanim wybierzemy się do Paryża rowerem, najpierw zaczęliśmy przygodę od jednodniowych wycieczek. Jak przygotować się do tych kilkudniowych, jak jesteśmy już, nie wiem, wytrenowani w tych jednodniowych? O tym z Piotrem Łuczyńskim porozmawiam za parę minut.

0: To już najbliższa sobota. Zapraszamy Was na parking Polskiego Radia. Łatwo trafić, jeżeli jesteście spoza Warszawy, to Aleje Niepodległości, Róg Malczewskiego. Zobaczycie na pewno kilkadziesiąt samochodów elektrycznych, nie tylko elektrycznych, również hybrydy ładowane z gniazdka, hybrydy plug-in i normalne hybrydy, bo uważamy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, że tak naprawdę żyjemy w takich czasach, że możemy sobie wybrać samochód. Jaki powinniśmy mieć samochód, jaki jest dostosowany do naszych warunków mieszkaniowych na przykład i tego, jak podróżujemy. Będzie można to sprawdzić, będzie można przetestować te wszystkie samochody, wyjeżdżając na ulicę Warszawy. Nie tylko pooglądać, podotykać i pokręcić kierownicą, ale również przekonać się, jak te samochody się zachowują. Więc jeżeli myślicie o zmianie samochodu, jeżeli myślicie o tym, czy hybryda byłaby lepsza, czy hybryda plug-in, a może od razu elektryk, a może nie elektryk i za Chiny. Chińskie też będą, a tak a propos samochodów, że nie myślicie o elektryku, tylko o hybrydzie, tym byście się przejechali. Proszę bardzo, zapraszamy. Przypominam, 30 dzień maja, najbliższa sobota od godziny 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia Kierowców będą stały samochody. Oczywiście nie tylko chińskie, natomiast chińskie też, superhybrydy chińskie, żeby zobaczyć, z czym to się je i jak to się prowadzi specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Kierowców. Takie wydarzenie. Zielony Weekend już w najbliższą sobotę.
1: Hej! Jakim cudem wczoraj wszystko było źle, a dzisiaj wszystko jest okej. Mam dość robienia tego, co mi każą. Chcę w końcu robić to, co chcę. Dlaczego wtedy, kiedy cię najmocniej potrzebuję, nie ma cię? I czemu dziś tematem mediów jest to, że w takim wieku tyle knę, chodzę coraz wolniej, mówią, że to problem. Dlaczego ma być to problem? Czuję się całkiem dobrze, nie czuję własnej twarzy. Chud mnie mocno parzy, zamiast myśleć o nauce, myślę, ile chcę mieć tatuaż. Jak dorosnę, to będę super ojcem i będę miał pieniądze.

0: No to wracamy na drogi o 15.30. Zaraz Ewa powie, daj spokój. Tak?
1: No tak by było
0: no
1: najlepiej.
0: No właśnie, daj spokój. Tyle się dzieje na polskich drogach. Posłuchajcie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Liczę. 9 utrudnień cały czas na naszych trasach, więc ich przebywa niestety. A4 odcinek między węzłami Sędziszów, Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. To jest podkarpacki fragment autostrady. Na 544 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w bariery i stoi w pasie zieleni. Zablokowany jest jeden pas lewy w kierunku Krakowa. Tutaj utrudnienia mają zakończyć się dopiero przed godziną 17. No i znamy przyczynę tego korka na S8 w Warszawie między węzłami Głębocka i Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska. Tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Zablokowany jest pas prawy i środkowy w kierunku Poznania na 18 kilometrze. I mimo, że ruch w tej chwili jest dużo większy w przeciwną stronę, no to niestety, tak jak informowałam, ten korek się wydłuża i jest już za węzeł Głębocka. S7, odcinek między węzłami Saloma i Opacz w pobliżu Opaczy Wielkiej. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jest zwężenie w kierunku Janek i też cały czas mamy problemy z przejazdem na Pomorzu w pobliżu Kałdowa. To jest fragment drogi krajowej numer 22 na trasie Malbork-Czarlin. Tu przypomnijmy, zderzyły się dwa samochody osobowe, wskutek czego jedna osoba została ranna, droga jest częściowo zablokowana. S6, odcinek Płoty-Mopy-Wyszogóra w pobliżu Płotów. Tu przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę i mamy zwężenie w kierunku Szczecina na 42 kilometrze. I jeszcze cały czas informacja z drogi krajowej numer 94 z 165 kilometra, czyli z trasy Brzeg-Opole. Tutaj za miejscowością Borkowice zderzyły się dwa samochody i jest zwężenie, także kierowcy jadą na przemian jednym pasem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy na wysokich obrotach z braćmi teraz.

0: A w Wysokich Obrotach ponownie Piotr Łuczyński, Travel Bike Warszawa. Rozmawiamy o przygotowaniach siebie i roweru do trasy. Piotrek już mówił o tym, żeby na początku próbować takich jednodniowych wycieczek, a jak już się zaprawimy w tych jednodniowych wycieczkach, no to można już zaplanować kilkudniową. Tylko, żeby na kilkudniową wycieczkę rowerową ruszyć, coś trzeba jeszcze przygotować poza sobą, rower odpowiednio wyposażyć i mieć takie sakwy chyba, co? Czy bez tego się nie uda? Bez tych bagażników, że tak powiem?
1: A to bardzo zależy, dlatego że są różne dzisiaj szkoły. Jedni jeżdżą na obładowani, a inni jeżdżą na lekko. Mhm.
0: Co to znaczy na lekko?
1: No, przypinamy sobie dosłownie jakąś taką małą torebeczkę gdzieś tam na, nie wiem, na jakąś kurtkę przeciwdeszczową, zapasową bieliznę i właściwie to wszystko. Tak, reszta to już jest kwestia karty kredytowej.
0: Czyli na przykład pobyt w hotelu, płacimy kartą kredytową, tak, rower
1: dokładnie,
0: gdzieś tam...
1: Dokładnie, jemy w restauracjach, śpimy w hotelach i tak dalej, po prostu jakieś takie ubrania...
0: Czyli na lekko to drożej, na ciężko to taniej, jak się domyślam. Mamy sakwy, to możemy zabrać ze sobą nawet jakiś namiot i przenocować gdzieś na zielonej trawce, czy nie?
1: Zależy, jakie hotele, jakie restauracje i ile kosztuje nasz sprzęt, dlatego że takie śpiwory i namioty też można pewnie źle kosztować, tak? Także tutaj też są jakby różne podejścia do tego. Natomiast tak czy siak, jeszcze jest jedna ważna kwestia, jeżeli chodzi o planowanie wyjazdu. Czy jedziemy spontanicznie? Czy mamy z góry wszystko zaplanowane? To też jest taka kwestia, jak mamy śpiwór ze sobą, jak mamy namiot, no to właściwie możemy się gdzieś tam, jesteśmy bardziej elastyczni, tak? Jeżeli nie mamy tego, jeżeli chcemy spać w jakichś hotelach, jesteśmy trochę uzależnieni od tego, czy będzie miejsce dla nas, czy znajdziemy jakiś odpowiedni nocleg i tak dalej.
0: Jeden z naszych słuchaczy kiedyś pamiętam, dlatego, że to niecodzienny pomysł, mianowicie jeżeli chodzi o wycieczki rowerowe, powiedział mi, że zawsze wysyła sobie zmianę ubrania gdzieś do jakiegoś paczkomatu po drodze i jak się spoci, to po prostu, wiesz, wyjmuje to świeże ubranie z paczkomatu, a nadaje to do domu, to no, przepocone.
1: Tak, tak. To jest też fajne rozwiązanie i jak najbardziej można sobie coś takiego praktykować. Nie musimy tego wszystkiego wodzić na plecach, natomiast zawsze możemy jeszcze jechać na wycieczkę zorganizowaną, mieć wszystko w samochodzie technicznym. To jest kolejna opcja takiego wyjazdu, więc coraz bardziej popularna w naszym kraju, dlatego że coraz więcej biur oferuje takiego rodzaju wycieczki. No i Polacy się przesiadają na rowery z roku na rok. Coraz więcej Polaków uprawia turystykę rowerową, taką właśnie turystyka rowerowa, mówię, że wyjazd jest więcej niż jeden dzień, tak?
0: No to czyli już może dlatego, że coraz lepsza infrastruktura, więcej dróg rowerowych mamy w Polsce, ładniejsze te drogi rowerowe, co?
1: Pewnie to jest równoległe po prostu z takim trendem na zdrowe, aktywne spędzanie czasu, już nie tylko hotele, siedzenie w restauracjach, ale też trochę ruchu na świeżym powietrzu, aktywnie też jest to i dla nas jest to i zdrowsze, i coś nowego już to siedzenie, że tak powiem, w miejscu, czyli ten wypoczynek nad przysłowiowym tam, że słońce, może piasek już nie do końca zaspokaja pewnie potrzeby wszystkich.
0: Chcemy czegoś więcej, rozumiem. Piotrze, powiedz mi, jak z tempem tej wycieczki rowerowej kilkudniowej? Na początek dajemy ostro, ostro, ostro, a potem dyszymy i dojeżdżamy do mety, czy po prostu można to jakoś, nie wiem, wypośrodkować, ewentualnie na początku wolno, a potem szybciej, jak sprawdzimy, że nasza kondycja jest okej?
1: Powiem tak, możemy sobie takie rzeczy planować, ale czasami jednak życie weryfikuje to zupełnie inaczej, tak? Bo na przykład możemy mieć rano jakiś bardzo mocny wiatr w twarz, albo mocny wiatr w plecy, albo możemy

0: sobie na przykład zaplanować, że musimy trochę szybciej dojechać, bo jest na przykład duże słońce, chcemy gdzieś dojechać szybciej, żeby sobie zjeść obiad w cieniu, tak? Mhm. Więc jakby tutaj jakby kwestia planowania jest bardzo trudna, ale oczywiście rozkładamy siły na cały dzień, tak? Żeby ewentualnie gdzieś tam wieczorem troszeczkę podgonić. Natomiast mówię, no tutaj są takie elementy, których nie przewidzimy, na przykład awaria roweru, tak? To możemy sobie planować, że przejedziemy 150 km na przykład jednego dnia, a po 30 km rower nam odmówi posłuszeństwa i musimy sobie jakoś radzić wtedy.
1: Chyba że jesteśmy na wycieczce zorganizowanej i jest samochód serwisowy, który nam pomoże, jak się domyślam.
0: Dokładnie, dokładnie. Mhm. Ale jakby nie chcę nikogo straszyć, to jest też fajna przygoda. Zawsze w takiej sytuacji trzeba być troszeczkę kreatywnym i koniec końców wychodzi, że wspomina się to bardzo dobrze. To tak chociażby jak, nie wiem, jakąś jazdę w ulewnym deszczu, jak człowiek w końcu gdzieś dojedzie i się wysuszy, to jest najszczęśliwszy na świecie.
1: No bo umyty przy okazji. No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie. A propos tego roweru, czy ta jedna dętka, zestaw kluczy wystarcza na taką kilkudniową wyprawę, czy o czymś trzeba jeszcze pamiętać?
0: Wydaje mi się, że to wystarczy, że na dobrą sprawę tam no, dużo więcej nie trzeba brać. Oczywiście są osoby, które zabierają szprychy, jeżeli te szprychy im na przykład strzelają. Jeszcze bym wziął jakieś, nie wiem, te takie opaski zaciskowe, te słynne trytytki. Trytytki albo też ewentualnie kawałek jakiejś takiej srebrnej taśmy, bo to też czasami się potrafi przydawać. Jeżeli na przykład tam sakwa się przerwie albo coś takiego, wtedy łatwo jest sobie złączyć. Ale na dobrą sprawę to też nie ma co za dużo czego zabierać, dlatego że też gdzieś jak planujemy tą trasę, to też wiemy, że gdzieś po drodze są jakieś miasta, sklepy i tak dalej, tak? Więc też zawsze możemy sobie kupić, chyba że jedziemy w niedzielę i wszystkie rowerowe sklepy są zamknięte.
1: No to zaczynajmy w takim razie podróż nie w niedzielę, albo zacznijmy w niedzielę, żeby nam się rower pierwszego dnia nie zepsuł i potem podróżujmy po Polsce. Kilkudniowe czy jednodniowe podróże rowerowe zachęcał do tego Piotr Łuczyński z Travel Bike Warszawa. Dziękuję Piotrze i do usłyszenia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Miłego popołudnia.
0: Do usłyszenia. Miłego popołudnia.

0: Zdaje się jakaś propozycja a propos wycieczek rowerowych. Halo, dzień dobry.
1: Cześć Krzysztof z Kia.
0: Cześć Krzysztofie.
1: Chciałem tu zgłosić taki pomysł, gdzieś słyszałem, bardzo fajna rzecz, że możemy sobie nadać rzeczy na paczkomat i tam, gdzie wybieramy się rowerkami, możemy sobie jechać i odebrać sobie z paczkomatu naszą plecaczek z pakowanymi rzeczami na zmianę, na wszystko, żeby spokojnie na luzie sobie móc jechać bez żadnego obciążenia. To jest wielki komfort, fajne rozwiązanie i też niedrogie. I to jest naprawdę fajny pomysł. Mhm. Polecam, pozdrawiam serdecznie. Hej.
0: Pozdrawiam również. Właśnie o tym wspominałem, że możemy nadać do paczkomatu komplet ubrań, przebrać się w połowie tej drogi, a to, co mamy przepocone, możemy w tym paczkomacie zostawić i nadać na przykład do siebie, do domu z powrotem. Tak, to fajny pomysł. Ze 2 lata temu jakiś słuchacz się podzielił tym na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców i od tego czasu to pamiętam. Wracamy do jazdy muzycznej oczywiście. Za chwileczkę trudno będzie przyznać się do czegoś, ani posłuchajcie do czego, a potem wiadomości drogowe.

0: Jak może mieć na imię kierowca BMW?
1: Jak może mieć na imię? Myślę, że bardzo różnie.
0: No ale co ci najpierw do głowy przychodzi?
1: Sebastian.
0: Sebastian, dobra. No to Seba kupił sobie BMW. To jest zagadka.
1: Tak.
0: To jest zagadka. Seba kupił sobie BMW i bardzo chciał, żeby tablica rejestracyjna rozpoczynała się właśnie od litery BMW, wiesz. No,
1: okej.
0: Ale pomylił się, poszedł do urzędu i dostał tablicę rejestracyjną zaczynającą się od BWM.

0: Okay.
1: I teraz moje pytanie, skąd jest Seba? Skąd jest Seba? Specjalnie zadaję takie pytanie o tablicę rejestracyjną, bo dziś mamy rocznicę, jeżeli chodzi o tablice rejestracyjne. Nie wiem, czy wiecie, ale to właśnie dziś, 25 maja, po raz pierwszy w 1901 roku w ogóle, w Nowym Jorku. Tam po raz pierwszy Nowy Jork w ogóle stał się pierwszym amerykańskim stanem, który prawnie wymagał od właścicieli aut montowania tablic rejestracyjnych. Początkowo widniały na nich jedynie inicjały właściciela, więc ty byś miała EM, prawda? Tak. Ja bym miał RK, właśnie, 001, a potem jakbym miał drugi samochód, to 002 na przykład i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie o tablice rejestracyjne pytam, dlatego że mamy to wydarzenie. Jeszcze raz, Seba kupił sobie BMW, myślał, że jak pójdzie do urzędu, to dostanie tablicę rejestracyjną zaczynającą się od liter BMW, a tymczasem w urzędzie dostał rejestrację zaczynającą się od BWM. Skąd jest Seba? Tak brzmi pytanie, a pytanie do Ewy, co się dzieje na drogach?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasi słuchacze informują o korku na A6 przed Kołbaskowem. No i rzeczywiście jest 6 km korka. Nie mamy informacji o zderzeniu drogowym tam. Z drugiej strony, no właśnie tutaj nasi słuchacze przewidywali, że w nocy ten korek się utworzy ze względu na to, że dziś w poniedziałek jest święto w Niemczech i w związku z tym nie ma ruchu samochodów ciężarowych powyżej 7,5 tony. Droga Krajowa nr 11 w Wielkopolsce. Tu mamy zdarzenie drogowe między Środą Wielkopolską a Kurnikiem w pobliżu Żabikowa. Zdarzyły się dwa samochody osobowe, obowiązuje ruch na przemian i jednym pasem na 310 km. Teraz informacja od naszego słuchacza z A2.
3: Witam, autostrada A2 przed Jordanowem, 80 km. Jest dosyć duże spowolnienie, pozdrawiam.
0: Dziękujemy za te informacje. Teraz przenosimy się na A4 między węzłami Sędziszów Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Samochód ciężarowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Krakowa. Zablokowany jest lewy pas na 544 km. W Warszawie na S8 między węzłami Głębocka-Marywilska w pobliżu Łabiszyńskiej doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych i po tej kolizji zablokowane są aż dwa pasy w kierunku Poznania. To oznacza, że ten korek, który utworzył się w tym miejscu, niestety się wydłuża. Jeśli chodzi o południową obwodnicę Krakowa, to tutaj duże spowolnienia i korki. Zacznijmy od jezdni w kierunku Katowic. Tu korek jest od mostu na Wiśle aż za węzeł Kraków Południe. W przeciwną stronę od mostu na Wiśle do Balic, to jadąc w kierunku Tarnowa i Rzeszowa. No i pojedźmy w kierunku Katowic tą A4, bo tutaj niestety było zdarzenie drogowe przed południem, dość poważne. Zderzyły się dwa autokary przewożące młodzież na wycieczkę i tutaj na wysokości Mysłowic autostrada była zablokowana. I niestety od tamtej pory ta sytuacja nieco się poprawiła, ale korek nadal jest bardzo długi. Zaczyna się na wysokości katowickiej Ligoty, no moglibyśmy powiedzieć Kiszowca i Giszowca, tutaj tego lotniska. Tu się zaczyna ten korek, a kończy dopiero na wysokości punktu poporu Łapłat Brzęczkowice, to jadąc w kierunku Wrocławia. W drugą stronę korka nie ma właściwie prawie, tylko jest spowolnienie na wysokości Giszowca, to też jadące A4. No i przypominam też o tych robotach drogowych na wysokości Chrzanowa i tutaj jest spowolnienie na jezdni w kierunku Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
1: No to jeszcze raz,

Przypominam, Sebastian kupił sobie BMW, chciał, żeby tablica rejestracyjna rozpoczynała się właśnie od liter BMW. Tymczasem w urzędzie przeżył rozczarowanie, bo dostał tablicę rejestracyjną zaczynającą się od BWM. Skąd jest Seba? Tak brzmi pytanie, jeżeli wiecie, to zapraszam. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Skąd jest Sebastian? O to pytam. Przypominam, kupił sobie BMW. Chciał, żeby jego tablica rejestracyjna rozpoczynała się właśnie od litery BMW. Niestety w urzędzie dostał rejestrację zaczynającą się od BWM. Skąd jest Seba? Halo, halo?
1: Witam, tu witam. Sławomir z Bydgoskiej.
0: Cześć Sławomirze.
1: Mi się wydaje, że Seba mieszka w Węgorzewie. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Nie, nie, Seba nie mieszka w Węgorzewie. Skąd jest Seba? W takim razie pytanie pozostaje w grze. Nie jest z Węgorzewa. Aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 16,5, tyle pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej, chociaż nie chłodno, prawdę mówiąc. 25,2 stopnia Celsjusza w Poznaniu i tam jest najcieplej, zdecydowanie najcieplej w Wielkopolsce, ale na zachodzie kraju, gdzie miało być najcieplej, w Słubicach na przykład 25, w Kołbaskowie, które to przejście podobno jest zakorkowane, 24,5. Jeszcze podobno będzie cieplej, no czekamy. Do 27 na zachodzie przewidują synoptycy. Po południu i wieczorem zachmurzenie raczej małe bądź bezchmurne niebo, jedynie na południu i na wschodzie przejściowo umiarkowane to zachmurzenie, trochę chmurek może się pojawić, ale z tych chmurek deszczu nie będzie. Przynajmniej tak twierdzą specjaliści od pogody. Wiatr pozostaje słaby bądź umiarkowany, północno-zachodni

0: i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zapraszam, jedziemy dalej. Na wysokich obrotach oczywiście po 16. Robert Kilan.

0: Sebek jest oczywiście z blok ekipy. Rafał pisze w aplikacji PRK Polskiej Rady Kierowców. No dobra, Rafale, dla ciebie pytanie w takim razie jest, gdzie jest ten blok? W takim razie. W jakiej miejscowości? I ta ekipa, dokładnie. Która towarzyszy Sebkowi. I towarzyszyła prawdopodobnie w urzędzie. W którym to urzędzie Seba dostał, przypominam, rejestrację zaczynającą się od liter, BWM, a nie BMW. A przecież sobie kupił BMW. BWN to Świecko, Andrzej pisze. Nie, Andrzeju, nie pisz, nie Świecko. BWN to nie Świecko. FSL to zdaje się Świecko. Jeżeli chodzi o te litery, to nie BWN, tylko BWM. O to chodzi. Więc nie o Świecko, nie o blok ekipę, nie o Węgorzewie. Skąd jest Seba? Tak brzmi pytanie. Arti pisze natomiast, że mamy w Warszawie już 30 stopni. Zdjęcia w załączniku z trasy toruńskiej. Uf, upał. No właśnie się zrobił. Zdecydowanie. Oficjalnie nie ma 30 w Warszawie Arti, ale na termometrach oczywiście może, znaczy na termometrach w samochodach te 30 stopni może się pojawiać. Pół godzinki dla słoninki to z kolei Andrzej. Pauza, robię espresso. Piszecie się? Nie no, espresso o tej porze w takim upale. Andrzej!
1: Co późno już na kawę?
0: Jakaś woda, wiesz, do tego espresso. To, znaczy,
1: albo espresso tonik ewentualnie może być.
0: Albo espresso, znaczy espresso z wodą bez espresso.
1: Czyli woda.
0: Pozdrawiamy was, naprawdę nabadniajcie się, oczywiście to jest istotne w takich temperaturach. Skąd jest Seba? To pytanie, które wróci. Jeszcze a teraz wróciła, jak słyszycie, Ewa z informacjami drogowymi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A zaczniemy od dobrej informacji z Krajowej Jedenastki, bo tutaj jest sporo złych, więc zacznijmy dla przeciwwagi od dobrej. Trasa Środa Wielkopolska Kurnik w pobliżu Żabikowa na szczęście szybko została odblokowana. Tam wcześniej zderzyły się dwa samochody osobowe i był ruch na przemian jednym pasem na 310 km. W tej kolizji nikomu nic się nie stało. Za to na A1 pojawiły się problemy z przejazdem między węzłami Pyrzowice i Woźniki. W pobliżu Ożarowic tu zderzyły się dwa samochody ciężarowe i mamy zwężenie w kierunku Łodzi na 470 km. Na szczęście tutaj także nie ma poszkodowanych. Wydłuża się korek na S8 w Warszawie. Nie tylko ten w kierunku Marek i Białegostoku, który jest w tej chwili od Marymąckiej za węzeł Bemowo, ale także ten między węzłami Głębocka i Marywilska, a w zasadzie Głębocka i Łabiszyńska, bo tutaj zderzyły się dwa samochody ciężarowe i mamy zwężenie w kierunku Poznania, zablokowanej sprawy i środkowy pas na 18 kilometrze. I sprawdźmy jeszcze, jak wygląda siódemka przy wjeździe i wyjeździe z Warszawy. Tamten odcinek S7 na wysokości Salomei został odblokowany i tutaj nie ma już żadnych spowolnienia na szczęście. S2 za to już zwalnia na wysokości węzła Lotnisko. To na jezdni w kierunku Terespola. W przeciwną stronę jest spowolnienie, no zaczyna się mniej więcej na wysokości Palucha, a kończy dopiero za węzłem Warszawa Południe. S8, o tym już mówiłam, jest zakorkowana w obie strony. Niestety także na jezdni w kierunku Poznania, przez to wydarzenie drogowe i w tej chwili ten korek sięga już Marek, czyli jest za węzeł Głębocka zdecydowanie. Jeśli chodzi o siódemkę, to zakorkowana jest ona jeszcze cały czas bardziej przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Korek zaczyna się na wysokości Młocin, a kończy w Łomiankach. W przeciwną stronę też już duży ruch w kierunku Łomianek czy Dziekanowa Leśnego, wyjeżdżając z Warszawy. Most Północny na razie bez spowolnień, ale już za mostem na wysokości Nowodworów mamy spowolnienia w obie strony, czyli i w kierunku Jabłonnej Legionowa, i jadąc od Jabłonny w kierunku Warszawy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Przypominam zagadkę. Sebastian kupił sobie BMW. Chciał mieć tablicę rejestracyjną rozpoczynającą się właśnie od liter BMW, a tymczasem w urzędzie dostał rejestrację zaczynającą się od BWM. Skąd jest Sebastian? Tak brzmiało pytanie. Skąd jest Seba? No i Konrad z Hyundai'a prawie by wygrał, gdyby nie słownik, bo napisał: Seba pochodzi z wysokiego sowieckie. Na szczęście nie sowieckie, Konradzie, chociaż... Chociaż podobnie, prawda? Halo, halo, halo.
1: Seba jest z Wysokie Mazowieckie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam również. Auto oczywiście pochodzi z miejscowości Wysokie Mazowieckie. Podlasie Artur pisze, tak, tam zostało zarejestrowane i stamtąd jest Seba. Artis Ząbek też wiedział, że chodzi o miejscowość Wysokie Mazowieckie. A na Podlasiu, patrzcie państwo.
2: BWM to województwo podlaskie i powiat wysokomazowiecki. Aha. A bez znaczenia, czy masz BMW, czy BWM, będziesz miał wydatki, będziesz wydatki miał. Tak czy inaczej, pozdrawiam Toczek.
0: Pozdrawiam cię Toczku, BWM to Wysokie Mazowieckie, Marek z Kodiaka też wiedział, Robert z Dastera, Todę też wiedział, Krzysztof K3 z AK też wiedział, Maro z Audi A6, ekipa z Senatorskiej, kto jeszcze?
3: Cześć PRK.
0: Cześć.
3: W dzisiejszym konkursie dotyczącym tablicy rejestracyjnej Sebiksa i skąd on pochodzi, to jest to powiat Wysokie Mazowieckie.
0: Tak.
3: Pozdrawiam serdecznie ze słonecznej Łodzi, Pawali.
0: Pawali, świetna odpowiedź. Aga też wiedziała, Ania Starnowa, Grzegorz A6, Allroad też wiedział, Łukasz z Elbląga, Highlander, Nowiś, wszyscy wiedzieli, że chodzi o Wysokie Mazowieckie.
4: Oczywiście tablice BWM to powiat wysokomazowiecki. Dziękuję, Becia.
0: Pozdrawiam Beciu, dziękuję również za informacje od ciebie. Nowiś, Podlaskie, Wysokie Mazowieckie, tak napisał. Kasia z Mielca wiedziała, Andrzejek z Anecią. Kto był najszybszy? Najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, posłuchajmy.
5: Halo, halo, dzień dobry, skąd jest Seba? No, Seba jest z takiej miejscowości Wysokie Mazowieckie, jeśli się nie mylę oczywiście. Pozdrawiam serdecznie Was z Oktawki, aktualnie z Gdańska, po drodze do Gdyni.
0: Fajnie. Ewa z Oktawki, nie mylisz się oczywiście. Powiedziałem, że kto był pierwszy i sugerując, że to jakiś mężczyzna. Tu proszę bardzo, Ewa z Oktawki. Ewo, możesz pozdrawiać oczywiście kogo chcesz. Byłaś najszybsza. Z rozpoznaniem skąd jest Seba. Kto był najszybszy spośród tych, którzy pisali? Już to sprawdzam. Radek z Konina. Czyli Ewa z Oktawki, Radek z Konina. Macie możliwości pozdrawiania. Napiszcie te pozdrowienia albo nagrajcie. Dla wszystkich wielkie brawa, brawa, brawa. Jeszcze raz przypomnę, dlaczego w ogóle to pytanie pojawiło się w wysokich obrotach. Ano dlatego, że właśnie 25 maja, dziś mamy rocznicę, co prawda nie okrągłą, bo w 1901 roku Nowy Jork stał się pierwszym amerykańskim stanem, który prawnie wymagał od właścicieli aut montowania tablic rejestracyjnych. Na początku na tych tablicach rejestracyjnych widniały inicjały właściciela, potem dopiero wprowadzono inne systemy. Brawa były, no to jedziemy. Bobby X teraz przed nami, oddział zamknięty na wysokich obrotach. Dziś po godzinie 17 oczywiście jazda na zielonym. Będziemy dużo mówić o tym, co będzie się działo na parkingu Polskiego Radia w najbliższą sobotę. Warto tam być.

0: 16:30, czas ponownie wyjechać na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety tragiczne wieści z przejścia w Wielkopolsce, przejścia drogowo-kolejowego. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym Bez Zapór w miejscowości Garbatka na trasie kolejowej między Rogoźnem i Poznaniem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożarem objęła się także pobliska łąka. Szynobusem, którego dwa człony wypadły z torów, podróżowało kilkanaście osób. Policja informuje, że w wypadku życie stracił kierowca ciężarówki, a 17 osób, które jechały pociągiem, doznało niegroźnych obrażeń. Na miejscu działania prowadzi 11 zastępów Straży Pożarnej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej. Są także zespoły ratownictwa medycznego i śmigłowce LPR-u. Służby koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, działaniach gaśniczych i udzieleniu pomocy osobom poszkodowanym. Natomiast PKP

0: PPLK informuje, że ruch kolejowy między Rogoźnem i Obornikami jest wstrzymany i na razie nie wiadomo, jak długo potrwają działania służb. Jeśli chodzi o Wielkopolskę, to właściwie tyle z poważniejszych utrudnień. Jeszcze mamy drogę krajową numer 92 na wysokości Nekli. Tutaj jest cały czas zwężenie po wypadku ciężarówki i zderzeniu jej z osobówką. Tam cały czas pracują służby, ruch jest naprzemienny. Jeśli chodzi o A1, to bez zmian w województwie śląskim między węzłami Pyrzowice i Woźniki w pobliżu Ożarowic. Tutaj przypomnijmy, zamknięty jest jeden pas w kierunku Łodzi po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych na 470 km. Na A4 na Podkarpaciu między węzłami Sędziszów Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, jest zwężenie w kierunku Krakowa. Zamknięty jest lewy pas na 544 km. Bez zmian na S8 w Warszawie między węzłami Głębocka i Marywijska po zdarzeniu dwóch samochodów ciężarowych mamy zwężenie w kierunku Poznania. Zablokowane są dwa pasy na 18 km i tutaj niestety korek już sięga miejscowości Marki. S6 odcinek Płoty Mopy Wyszogóra w pobliżu Płotów. Tutaj samochód osobowy uderzył w bariery i jest zwężenie w kierunku Szczecina nadal na 42 km.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeszcze 28 minut i będzie godzina 17. Być może nie wszyscy wiedzą, bo już mówiliśmy o tym dziś w Wysokich Obrotach, że dziś mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej i o tym mówiliśmy. Mamy również Dzień Królewny. Każda kobieta, jak stwierdziła Ewa, może być królewną. Ja dodałem, jak robi dobre rzeczy dla świata. A czy wiesz, że dziś mamy Dzień Ręcznika? Też?
0: Nie.
2: Naprawdę. Mamy Dzień Ręcznika, skorzystajcie z ręcznika dzisiaj na pewno, się przyda. Natomiast takie mam pytanie do naszych słuchaczek i słuchaczy. Podwójne, czyli trochę bardziej skomplikowane. Co oznacza, jak ktoś zostawia ręcznik na podłodze w łazience hotelowej? I jednocześnie, co oznacza, jak ktoś zostawia ręcznik na ringu bokserskim, też na podłodze.
0: Okay.
2: Więc jeżeli wiecie, to możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, możecie pochwalić się swoją wiedzą, co oznacza, jak ktoś zostawia ręcznik na podłodze w łazience hotelowej i na ringu bokserskim.

0: No to mamy jeszcze zaległe pozdrowienia. Czas na koncert życzeń. Zwyciężczyni jest z nami Ewa z Oktawki.
1: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dobry.
1: Ewa z Oktawki z tej strony. No cieszę się bardzo, że udało się oczywiście strzelić z poprawną odpowiedzią jako pierwsza. Mhm. No przyznam się, że jest to mój konik, te tablice rejestracyjne. Kiedyś byłam zdecydowanie lepsza, ale teraz pojawiło się po prostu dużo nowych wyróżników, stąd czasami sama jestem zaskoczona. No i tak, no. Po prostu wiedziałam.
0: Udało się, fajnie.
1: Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dedykuję wam cudowne słoneczko. Już teraz z Gdyni, bo właśnie dojeżdżam do domu. No i poproszę jakąś ładną pioseneczkę dla wszystkich.
0: No to będzie ładna pioseneczka dla wszystkich. Mam nadzieję, że słoneczna.

Że jest do prania, Kasia z Mielca napisała o tym ręczniku. To jest w połowie dobra odpowiedź, Kasiu, bo odpowiada tylko na jedno z dwóch pytań, co oznacza, że jak ktoś zostawia ręcznik na podłodze w łazience hotelowej, ale jeszcze druga część pytania i na ringu bokserskim. Co to oznacza? Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Za chwileczkę rozwiązujemy, mam nadzieję, to zadanie.

0: No to już wiemy, w hotelu oznacza, że chcemy wymienić ręcznik, a w ringu zawodnik się poddaje. Konrad z Wieśka tak napisał w aplikacji. Ma rację, Konrad?
1: Prosty, no w hotelu zostawiasz ręcznik, jak chcesz go wymienić na nowy, świeży, a na ringu rzucasz ręcznik, jeżeli gość ma dość i trzeba przerwać walkę. Pozdrawiam Przemek.
0: Przemek ma rację, Konrad z Wieśka ma rację, Ania Starnowa ma rację, Todę, Arti, Tomasz z Radomia, Kasia z Mielca też uzupełniła odpowiedź. Bartłomiej pisze, ręcznik rzucony na podłogę jest dla personelu hotelu sygnałem, że należy go wymienić, a na ringu oznacza natychmiastowe poddanie zawodnika i przerwanie pojedynku. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
2: Witam, tu Sławomir z Bydgoskiej. Ręcznik w pokoju hotelowym na podłodze to oznacza, że jest zużyty i do prania.
0: Tak.
2: A na ringu, czyli poddaje trener swojego zawodnika, żeby nie robił mu drugi krzywdy. Dziękuję.
0: Tak jest. Masz rację, Sławomirze. Sławomir był najszybszy, a Albin ze Sprintera w hotelowej łazience zostawia ręcznik na podłodze, oznacza, że życzysz sobie wymiany, a jeżeli chodzi o ring, to poddanie zawodnika. Albin ze Sprintera i Sławomir z Brzozy Bydgoskiej. Panowie, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Nagrajcie albo napiszcie pozdrowienia dla wszystkich innych. Wielkie brawa w dniu ręcznika oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia kierowców. I jeszcze już poważna sprawa. Grzegorz pyta Ewo, co się dzieje na Krajowej 8 w stronę Czech, Kudowa i okolice, bo czasem czerwono, czasem nie czerwono. Co tam się dzieje?
3: Trudno powiedzieć. Po prostu duże natężenie ruchu. Nie mamy informacji żadnej o wypadkach, natomiast bardzo trudna ogólnie sytuacja jest i na A4 wokół Wrocławia, bo korek ma ponad 20 km, i na A8 na dojeździe do A4, czyli jadąc z północy na południe, właśnie między innymi w kierunku Czech. No i właśnie na 8 tej starej 8 też jest korek od Kobierzyc. No nie mam zielonego pojęcia, co tam się dzieje, bo wygląda na duże natężenie ruchu zwyczajnie.
0: To jak się dowiemy, jak to nie tylko duże natężenie ruchu, ale coś tam się rzeczywiście wydarzyło.
3: I tam są też roboty
0: wydarzyło.
3: Drogowe, to na pewno na wysokości Kobierzyc. Więc
0: no to
3: może
0: być
3: to właśnie
0: może to wspomaga jeszcze oczywiście trudną sytuację drogową. Co się dzieje na drogach na 10 minut przed godziną 17? Posłuchajcie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A ten ogromny korek na A4 jest, tak jak mówiłam, wokół Wrocławia. Zaczyna się na wysokości Baranowic i Biskupic Podgórnych. To jadąc w kierunku Legnicy i Zgorzelca, a kończy za Wrocławiem dopiero na wysokości Piskorzowa i Chwastnice, czyli za Krajkowem przed Brzezimierzem, przed węzłem Brzezimierz. W związku z tym to jest 25-kilometrowy ogromny korek.

0: Jeśli możecie, no to 94 można objeżdżać, zwłaszcza, że już troszeczkę lepiej wygląda sytuacja na 94 w samym Wrocławiu, natomiast właśnie w związku z tym ogromnym korkiem na A4 jest też ogromny korek na A8 na dojeździe do A4, jadąc z północy na południe. On zaczyna się na wysokości Mostu Rędzińskiego, więc niezbyt dobra sytuacja wokół Wrocławia i w okolicach Wrocławia. Niezbyt dobra sytuacja też w Wielkopolsce. Tam przypomnijmy, jedna osoba zginęła, 17 zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Do tego wypadku doszło na niestrzeżonym, znaczy na przejeździe kolejowym bez zapór, tak to się oficjalnie nazywa, w Garbatce na trasie kolejowej między Rogoźnym i Poznaniem. I tutaj droga i ten dojazd do tego przejazdu jest cały czas zablokowany. Nie odbywa się też ruch pociągów, który jest wstrzymany ze względu na trwającą jeszcze akcję ratowniczą i gaśniczą. Zginął kierowca ciężarówki. Ta ciężarówka zapaliła się po zderzeniu z szynobusem, natomiast pasażerowie, 17 pasażerów, którzy jechali szynobusem, zostało lekko poszkodowanych. Teraz jeszcze S8 w Warszawie między węzłami Głębocka-Marywijska w pobliżu Łabiszyńskiej. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest jeden pas prawy i pas środkowy w kierunku Poznania, a więc dwa pasy na 18 kilometrze. Niestety korek kończy się na wysokości Marek właśnie w tym miejscu. W przeciwną stronę też jest oczywiście tej porze korek na przejeździe w kierunku Białegostoku na S8 od Marymąckiej za węzeł Bemowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
5: Za 6 minut będzie godzina 17, po 17 będziemy mówić dużo o tym, co będzie się działo na parkingu Polskiego Radia w sobotę.

0: mamy dzień.
1: I jeszcze zdaje się informacja drogowa od was. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, Łukasz z tej strony.
1: Cześć, Łukaszu.
2: Droga ekspresowa S5, 30 km w kierunku Poznania. Wystrzał opony w dużym mobilu. Kawałki opony leżą tam na drodze, na prawej stronie i wszystko idzie do lewego, więc proszę tam uważać, żeby tam nie było jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Dziękuję.
1: To my dziękujemy. 30 km, jest piątka w stronę Poznania. Pamiętajcie, wystrzał opony. Możecie spodziewać się szczątków tej opony na drodze. Dziękuję, Łukaszu, za informację. Jeżeli macie jakieś informacje, coś zauważyliście, to wzorem Łukasza korzystajcie z aplikacji. Możecie nagrywać wiadomości, możecie napisać te wiadomości drogowe. A tymczasem 17.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najchłodniej w dalszym ciągu nad polskim morzem, w Ustce 17,5, ale powoli staje się faktem to, co przewidywali synoptycy, czyli najcieplej na zachodzie, w Słubicach w tym momencie 26 stopni Celsjusza, pokazują termometry oficjalnie. I to jest najcieplejsze miasto w Polsce. Miało być 27 na zachodzie, może jeszcze będzie trochę cieplej. No w każdym razie mamy dziś gorący dzień i mało chmur na niebie w ciągu całego dnia. Zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo nad nami. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to zawsze sprawdzamy w wysokich obrotach po godzinie 17. Bezchmurnie lub zachmurzenie małe i też żadnych uciążeń.

0: możliwych zjawisk pogodowych. Nie będzie dla kierowców, temperatura od 11 do 14 stopni, jedynie w górach trochę chłodniej, bo tam w okolicach 10 przewidują synoptycy. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty, a wiał będzie nocą z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: To była autopromocja.
0: No i koncert życzeń. Proszę bardzo. Któż to? No oczywiście zwycięzca. Już teraz na antenie PRK Polskiego Radia My Kierowców, Albin ze Sprintera. Pozdrawia wszystkich słuchaczy. No i przede wszystkim mojego najlepszego szofera, Dariusza. No to dla Dariusza niech będą ci Red Hoci. Kłaniam się, zapraszam po godzinie 17 na wysokie obroty. Robert Kilan.

0: Marek informuje, że w Opolu mamy 26,5 stopnia Celsjusza. Marku, wierzę, w twoim samochodzie na pewno tyle pokazuje termometr, ale oficjalnie w Opolu 24,5 pokazują termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 10 minut po godzinie 17. Mariusz Dąbrowski w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście, jak zwykle, Mariusz jest z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Prawda, Mariuszu?
1: Oczywiście.
0: I co? Informacje drogowe. Dużo się dzieje dzisiaj. No niestety również mamy tragiczne wypadki na polskich drogach, więc jedźcie ostrożnie, bo jak powie pewnie za chwileczkę Mariusz, w taką pogodę, w dobrą pogodę, gdy słońce zaczynamy szarżować i wtedy dochodzi do większej ilości wypadków. Posłuchajmy, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jedna osoba poniosła śmierć, 18 osób zostało rannych w wyniku zderzenia pociągu z autem ciężarowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym Bez Zapór w Garbatce na trasie kolejowej między Rogoźnem i Poznaniem w Wielkopolsce. Autostrada 1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi. Autostrada 4, odcinek węzeł Sędziszów,

0: węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Na 545 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. S8, odcinek węzeł Głębocka, węzeł Marywilska, w pobliżu węzła Łabiszyńska, rzecz dzieje się w Warszawie, na 18 kilometrze. Doszło tam do zdarzenia dwóch ciężarówek, przez co zablokowany jest prawy i środkowy pas w kierunku Poznania. S6, odcinek Płoty, parking trasy ekspresowej Wyszogóra w pobliżu Płotów na 42 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując lewy pas w kierunku Szczecina. Droga krajowa numer 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 kilometrze. Zdarzenie dwóch autosobowych. Droga numer 22 jest zablokowana. W tym wypadku jedna osoba została ranna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: No to zaczynamy jazdę na zielonym.
1: Jazda na zielonym.
0: Zaczynamy jazdę na zielonym, ale tak naprawdę nie tylko my możemy zacząć tą jazdę na zielonym. O szczegółach już za chwileczkę.
2: Paweł Kacperek,
0: Robert Kilen, zapraszamy was serdecznie, naprawdę jak możemy, otwieramy ramiona, żebyście wpadli do Polskiego Radia, na parking Polskiego Radia w najbliższą sobotę od godziny 10 do 18. Będzie można zobaczyć, ocenić, przejechać się, przetestować. Wiele, naprawdę wiele samochodów obecnych i jeszcze nieobecnych na polskim rynku, zarówno elektrycznych, jak i hybrydowych plug-in, czyli ładowanych z gniazdka. Celowo wspominamy o tych samochodach hybrydowych i hybrydowych plug-in, bo oto rozszerzamy w tym roku formułę Zielonego Weekendu.
2: Tak, ja bym był tylko bardziej taki chyba usatysfakcjonowany, gdybyśmy się skupili tylko i wyłącznie na tych bateryjnych, ale wiem, że tak nie można, bo wiem też, że zarówno tak samo jak i kierowcy, ale i nasi słuchacze, no nie są zero-jedynkowi. To nie jest tak, że albo benzyna, albo elektryk, tylko czasami i bardzo często warto to połączyć.
0: Warto tak naprawdę wiedzieć, jakiego samochodu się potrzebuje dziś. Wyszliśmy z takiego założenia, już wam mówię, o co chodzi. Wyszliśmy z założenia, że mamy teraz fantastyczny czas, jeżeli chodzi o wybór napędu na rynku motoryzacyjnym, na rynku mobilnym powiedzmy, bo nie tylko motoryzacja, ale oczywiście elektromobilność wchodzi w grę. Jeżeli ktoś ma dom i nawet nie posiada instalacji fotowoltaicznych na tym domu i ma prąd z gniazdka i może ładować sobie ten samochód na przykład w sobotę i w niedzielę, no to przez te dwa dni ten samochód na cały tydzień się naładuje.

0: tania podróż, tak? No więc rozsądnym i pragmatycznym wyborem jest samochód elektryczny. Ale jeżeli ktoś nie ma, nie mieszka w domu, nie ma szeregówki, tylko jest mieszkanie w bloku, parking na przykład na dole, na ulicy, no to jasne, że hybryda będzie rozsądniejszym wyborem z tego prostego powodu, że nie mamy gdzie ładować samochodu, a ładowanie na mieście nie musi być takie tanie. Choć o tym tanim ładowaniu na mieście też będziemy mówić. A jeżeli ktoś ma dom, a boi się, obawia się samochodów elektrycznych, bo nie chcemy stać w podróży na wakacje na przykład, albo do cioci na imieniny gdzieś tam w trasie, no to wybieramy hybrydę plug-in, która tak naprawdę służy jak samochód elektryczny w naszym codziennym poruszaniu się po mieście, a jak hybryda zachowuje się ten samochód w trasie.
1: I tutaj muszę się włączyć i powiedzieć, że rzeczywiście warto przyjść i sprawdzić, bo ja jestem takim przykładem, że jeszcze kilka lat temu, zresztą chyba sam dobrze o tym wiesz, byłem przeciwnikiem hybryd. Ale to właśnie, ja już tłumaczę się dlaczego. Dlatego byłem przeciwnikiem hybryd, bo jeżeli mogliśmy przejechać maksymalnie 50 km na prądzie.
0: Hybryd plug-in.
1: Hybryd plug-in, a często mniej, no to wtedy dla mnie tego uzasadnienia nie było. A dzisiaj i takie hybrydy właśnie plug-iny będą na naszym parkingu, będzie można zobaczyć takie, które już mają zasięg na samym prądzie w granicach 100 km. A to totalnie zmienia rzeczywistość.
0: Oczywiście, masz rację, zwłaszcza po ostatnich badaniach, które opublikowano, że Polacy, a właściwie 20% z nas, przejeżdża do pracy i z powrotem codziennie więcej niż 50 km. W związku z tym tak naprawdę taka, nazwijmy to starodawna hybryda plug-in, nie ma racji bytu, bo nie dojedziemy w tę i z powrotem na samym prądzie. Ale ocencie sami, naprawdę, nie chcemy nikogo namawiać. Możecie być wrogami samochodów elektrycznych, ale zobaczcie je, ocencie i przekonajcie się, czy nadal jesteście wrogami, czy może staniecie się przyjaciółmi. Tak samo jak Paweł na przykład stał się przyjacielem hybryd plug-in z większym zasięgiem. Sprawdźcie te super hybrydy, o których mówił Paweł, bo te super hybrydy produkcji chińskiej też będą na parkingu polskiego
1: radia kierowców. Z tym super przyjacielem to nieco bym uważał, bo lekko się zagalopowałeś, ale patrzę na nie przychylnym okiem.
2: Jazda na zielonym.
0: No to powtórzmy, będą samochody elektryczne, będą samochody hybrydowe, ładowane z gniazdka, czyli tak zwane hybrydy plug-in. Jeżeli rozważacie jakiś samochód, no to zapraszamy, żeby się przekonać, czy ten samochód jest dla was odpowiedni. Mało tego, że będzie można testować. Tego tak naprawdę chyba żadne wydarzenie motoryzacyjne nie daje w takim stopniu jak nasze wydarzenie, czyli Zielony Weekend na parkingu Polskiego Radia Kierowców. Przypominam, sobota, najbliższa sobota od godziny 10 do godziny 18. Jeżeli chcecie się przejechać się kilkunastoma samochodami, no to lepiej być wcześniej niż później. No ale o czym chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym, że takiego testowania nie macie nigdzie. Oczywiście na targach motoryzacyjnych można zapisać się w długiej kolejce i poczekać, żeby przetestować jakiś jeden samochód czy dwa, a u nas chyba będzie łatwiej z tym testowaniem.
1: Będzie łatwiej, bo te samochody, jeżeli będzie tak jak w zeszłym roku, a podejrzewam, że może być tylko lepiej, one będą w ciągłym ruchu, będą cały czas jeździć. Ale jest jeszcze jedna kategoria pojazdów, o której nie wspomniałeś, a ja chyba bym przyszedł nawet tylko i wyłącznie dla nich, to są te mini pojazdy, mikrokary z angielskiego. To jest też bardzo fajny element, żeby można zobaczyć, żeby można je dotknąć, żeby można się nimi przejechać i tutaj warto przyjść z całymi rodzinami, dlatego że nie wiem, czy wiesz, ale jest taka kategoria, która nazywa się AM. Czy wiesz, co to za kategoria?
0: To znaczy, że nieletni też mogą jeździć samochodami.
1: Dokładnie tak.
0: A warto przybyć całymi rodzinami i sprawdzić, czy w mikrokara wejdzie cała wasza rodzina.
1: Tutaj znowu fantazja nieco kogoś poniosła.
0: W każdym razie zapraszamy w sobotę od godziny 10 do 18 na parking Polskiego Radia Kierowców i Polskiego Radia. Możecie, jeżeli nie jesteście z Warszawy, to wpiszcie w nawigację Aleje Niepodległości skrzyżowanie z Malczewskiego i na pewno znajdziecie, bo tych samochodów nie będzie można nie zauważyć w sobotni poranek.
2: Jazda

0: Jedziemy na wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, i 120 minut zaglądamy na drogi. Halo, halo.
1: Pozdrawiamy z ciepłej Chorwacji. U nas 33 stopnie. Super. My w drodze do Trogiru na shrimp kanapkę. Także pozdrawiamy was ciepło z Chorwacji. Pozdrawiam, Dawid z Kupry.
0: Pozdrawiam, Dawidzie z Kupry. Smacznej shrimp kanapki życzymy oczywiście w Trogirze. A tymczasem wyjeżdżamy na polskie drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada 1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi. Ekspresowa trójka, odcinek węzeł Skwierzyna Południe, węzeł Międzyrzecz Północ w pobliżu miejscowości Głębokie. Na 127 km kolizja dwóch aut osobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Zielonej Góry. A4. Odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa. Na 545 km ciężarówka uderzyła w bariery, stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. S8. Odcinek węzeł Głębocka, węzeł Marywilska w pobliżu węzła Łabiszyńska. Na 18 km po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas, a także środkowy w kierunku Poznania. Droga krajowa numer 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 km. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Obowiązuje ruch wahadłowy, a jeszcze kilkadziesiąt minut temu droga była całkowicie zablokowana. Droga krajowa numer 27, przewóz Żary. W pobliżu Olbrachtowa na 20 km zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, droga zablokowana. I krajowa trasa numer 81, Mikołów-Skoczów w pobliżu Pawłowic na 41 km. Po zderzeniu dwóch autosobowych zablokowany pozostaje lewy pas jezdni w kierunku Skoczowa.
2: PRK.

0: Oj, kusicie chłopaki, kusicie tym parkingiem radiowym, trudno będzie się oprzeć, pokusa nie lada, może wpadniemy. Oczywiście wpadajcie, testujcie samochody, które będą na parkingu, będzie kilkadziesiąt modeli.
1: Jazda na zielonym.
0: Tak naprawdę to chyba nie chodzi o to, że my kusimy. Tak naprawdę chcemy, żeby każdy miał wolny wybór, żeby mógł sobie dopasować samochód do siebie, bo jeszcze raz powtórzę, ja myślę, że żyjemy w takich czasach, że powinniśmy jednak zastanowić się nad tym, jaki samochód będzie do nas pasował i to nie ze względu na to, nie wiem, jak się ubieramy, jaki mamy temperament, tylko tak naprawdę gdzie mieszkamy, jak jeździmy, w jaki sposób, ile kilometrów robimy. Teraz tak naprawdę technologia daje możliwość wyboru tego najlepszego, najbardziej pragmatycznego wyboru i najbardziej ekonomicznego wyboru, jeżeli chodzi o samochód.
2: Tak, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna, moim zdaniem kluczowa wręcz rzecz, że będzie można o tych samochodach porozmawiać. Dlatego, że w mediach, tak trzeba powiedzieć, no panuje, i nie tylko w mediach, bo też są powielane, owszem, fakty, ale jest bardzo dużo mitów związanych z samochodami elektrycznymi, z zasięgami, z bateriami, z degradacją baterii, a tutaj nie wspomniałeś o tym, a warto, że będziemy przecież gościć wielu specjalistów, z którymi będziemy rozmawiać na żywo i co ważne, dostęp do tych specjalistów no też będą mieli nasi słuchacze, więc będzie można przyjść, zapytać, porozmawiać i to jest bardzo fajne, oprócz tego, że można dotknąć same auta i się nimi przejechać.
0: Tak jest, oczywiście będą specjaliści od godziny 11 do 17, wysokie obroty, prosto z parkingu Polskiego Radia w sobotę najbliższą. Zapraszamy Was, jeżeli nie dotrzecie osobiście, no to będzie można posłuchać rozmów ze specjalistami na temat najnowszych technologii. Będą dzielili się swoimi spostrzeżeniami, tym na co zwrócić uwagę, kupując nie tylko samochód elektryczny, ale również hybrydowy. Czy rzeczywiście te baterie się degradują? Otóż nie, są... Twórcy nawet i producenci aut są przecież zaskoczeni tym, że te baterie wytrzymują dłużej niż sądzili. Nie bez powodu przecież dają gwarancję. Jest taka firma japońska, która daje gwarancję na milion kilometrów. Jeżeli pod pewnymi warunkami oczywiście, no ale o tym też będziemy mówić, co tak naprawdę warto sprawdzić w samochodzie. Jeżeli nie jeździliście jeszcze na przykład samochodem elektrycznym albo samochodem hybrydowym, tym plug-inem, tą superhybrydą, która ma do 100, a nawet więcej kilometrów zasięgu, to warto też na przykład porozmawiać ze specjalistami i warto zobaczyć, na ile prowadzenie tego samochodu różni się od prowadzenia samochodu dotychczasowego, czyli benzynowego czy z silnikiem wysokoprężnym, bo trzeba trochę inaczej tymi samochodami jeździć i operować gazem, żeby uzyskać

0: pożądane rezultaty, jeżeli chodzi o spalanie.
1: Tak, to jeżeli część z Was będzie chciała rzeczywiście przejechać się tymi hybrydami, zwłaszcza pluginami, to ja sugeruję wykorzystać tę jazdę na prądzie, no bo to o to właśnie chodzi, żeby zobaczyć, jak inna jest reakcja samochodu, chociażby samo przyspieszenie, jeżeli ruszamy na prądzie. To jest bardzo ważne, a wracając jeszcze do tych rozmów, to uważam, że trzeba wręcz o tym samemu się dopytać, jak, bo są takie możliwości, jak ten samochód coraz częściej można ładować tanio.
0: No właśnie, o ładowaniu, o bateriach, o wszystkim będziemy mówili, będą eksperci, będzie można się dopytać naprawdę tych, którzy wiedzą, a nie tych, którym się wydaje, że wiedzą. Będą samochody, będą testy. To nie, te testy nie będą polegały na tym, że będziecie jeździć po parkingu. Absolutnie nie. Możecie wyjechać samochodem normalnie na ulicę Warszawy, przejechać się, sprawdzić rzeczywiste spalanie, jak naciśniecie pedał przyspieszenia, odpuścicie, zobaczycie rekuperację, jak odzyskuje samochód energię i czy rzeczywiście jak szybko albo jak wolno spada ten zasięg. Wszystko to, przypominam, w sobotę od godziny 10 do godziny 18 na parkingu Polskiego Radia w najbliższą sobotę 30 maja. Można wybrać się, a nawet trzeba wybrać się samą rodziną, bo Paweł już wspomniał o tym, że będą te małe samochody, mikrokary. Też będzie można się z nimi zapoznać. Nie tylko, będzie również można zdobyć kartę ratowniczą do swojego samochodu. To fajny wynalazek. O tym będzie opowiadał Paweł Tuzinek. Mianowicie naklejamy sobie taką naklejkę, wypełniamy specjalną kartę, a właściwie nie musimy tego wypełniać, tylko drukujemy odpowiednią kartę do naszego samochodu i już strażacy w przypadku, no nie daj Boże, odpukam, jakiejś awarii czy szkody, wiedzą, jak nas z tego samochodu wydobyć.
1: Właśnie o kartach ratowniczych zdecydowanie za mało się mówi, dlatego że ja uważam, że tak jak powinna w każdym samochodzie znajdować się gaśnica, powinna znajdować się apteczka, to właśnie karta ratownicza w tych kluczowych sytuacjach, do których nie chcielibyśmy, żeby się zdarzyły, ale to może decydować o tym, czy ktoś nas uratuje, czy nie.
0: Więc tak, więc jak widzicie, super tematy motoryzacyjne w najbliższą sobotę od godziny 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. No i oczywiście na antenie Polskiego Radia kierowców naprawdę zapraszamy. Nie zmuszamy, nie sugerujemy, ale tak naprawdę przetestujcie, bo tak naprawdę, no bo cóż, ja, prawdę mówiąc, no nie kupuję pseudoekspertów. Sam muszę sprawdzić, czy coś działa, czy nie. Przekonajcie się, czy hybrydy plug-in, super hybrydy, które Chińczycy reklamują i wprowadzają na polski rynek, działają, jak wyglądają, jak jeżdżą i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie wiem, dlaczego mówiąc o pseudoekspertach spojrzałeś na mnie, ale uznam, że nie był to celowy zabieg. Ja jedynie mogę dodać, pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą prawo jazdy.
0: O, tak, pamiętajcie, prawo jazdy im się przyda, zwłaszcza jak będziecie chcieli przetestować samochody. A po to przecież organizujemy ten tak zwany event. Zielony weekend w najbliższą sobotę od 10 na parkingu Polskiego Radia.
1: Zapraszamy.
2: Jazda na zielonym.

0: Tomek z Rybnika pisze, ja od 2 miesięcy jeżdżę hybrydą i dziś takie spadanie udało mi się zrobić na zdjęciach 3,8. Dobrze odczytuję? Tomku, mnie już nie trzeba przekonywać. Tomku, ciebie nie, ale być może niektórzy zastanawiają się, nie wiedzą, z czym to się je, jeżeli chodzi o hybrydy, hybrydy plug-in, samochody elektryczne. No to zapraszamy oczywiście raz jeszcze, najbliższa sobota od 10 do 18 będziecie mogli przetestować i nowości na polskim rynku, i samochody chińskie, które ofensywnie atakują ten rynek, zobaczyć, jak one nie tylko wyglądają, ale jak one jeżdżą. I tak naprawdę zgromadzimy kilkadziesiąt samochodów na parkingu, więc będzie można porównać od razu. Nie trzeba będzie jeździć od salonu do salonu, od wystawy do wystawy, tylko tak naprawdę wszystkie, nie tylko chińskie oczywiście, samochody będziemy prezentować i będziecie mogli się przekonać, jak te samochody się zachowują i jaki samochód jest z waszego punktu widzenia najlepszy dla was. Tymczasem za 10 minut będzie godzina 18, Mariusz Dąbrowski i wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki. W pobliżu Żarowic na 470 km zdarzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi. Autostrada 4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód. W pobliżu Skrzyszowa na 545 km ciężarówka uderzyła w bariery. Stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa, Głogów, Małopolski. W pobliżu miejscowości Widełka na 178 km zdarzenie autoosobowego z busem, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Droga krajowa nr 22 Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 km doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. Dwie osoby zostały ranne, a droga była drogą zablokowaną przez pewien czas. Jedna osoba poniosła śmierć, 18 jest rannych po wypadku, do jakiego doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce w Wielkopolsce na trasie kolejowej między Rogoźnem a Poznaniem. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki i pociągu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe. A koszty? Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
3: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą.

0: na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: To była reklama.
2: A to będą auta nowe, czy będące już w użytkowaniu? Pyta nasz słuchacz Andrzej w aplikacji. Nie no, nie wiem skąd pomysł, że to będą auta używane. To będą nówki sztuki, nowe samochody, tak jak na salonie samochodowym, będą stały na parkingu Polskiego Radia.

0: Przypominam, sobota od godziny 10 do godziny 18, samochody na parkingu Polskiego Radia, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców specjalna audycja, wysokie obroty z tego parkingu, rozmowy z ekspertami, testowanie samochodów, w którym może uczestniczyć każdy z Was, każda z Was też, drogie słuchaczki. Halo, halo.
1: Myślę, że nikogo nie trzeba do tego przekonywać, trzeba tylko po prostu mówić otwarcie, jak to jest, bo samochód elektryczny ma mnóstwo oczywiście zalet, ale ma tyle samo wad, podobnie jak motoryzacja tradycyjna, czyli spalinowa. Samochód elektryczny nigdy nie będzie zeroemisyjny, bo chociażby jego wyprodukowanie zostawia tak gigantyczny ślad węglowy, że go się po prostu nie zatrze. Już nie wspomnę o produkcji prądu do tego
0: samochodu,
1: autka, chociażby z wiatraków, których postawienie i usadowienie i wyprodukowanie robi tak gigantyczny ślad węglowy i tak gigantycznie niszczy środowisko, że nigdy tego się nie zatrze, więc mówmy po prostu ludziom otwarcie. No,
0: no mówimy otwarcie, będziemy mówić o otwarcie, ale to nie tego tyczy tak naprawdę to spotkanie. Chodzi o to, żebyście wybrali, jaki samochód wolicie, w jakim miejscu, gdzie mieszkacie, jak poruszacie się po drogach, ile kilometrów robicie i tak naprawdę pragmatycznie wybierzcie samochód. Tutaj widzę znów hura na samochody elektryczne, ale my pokażemy też hybrydy, hybrydy plug-in, tak naprawdę te samochody, które są obecne na polskim rynku i te, które mają być obecne już niedługo na polskim rynku.
2: Robercie, w dobrą stronę mówisz, ale jeszcze mnie nie przekonałeś.
0: Ja nie chcę nikogo przekonywać, naprawdę nie chcę nikogo przekonywać. Przyjedźcie, przekonajcie się sami, wyciągnijcie własne wnioski z jazd testowych. Cóż możemy jeszcze więcej zrobić? Przyjeżdżajcie, testujcie te samochody na potęgę. Zbyszek Zeger w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców.
3: Dzień dobry, ja się tak zastanawiam, jak w dawnych czasach żelazne konie były takim strasznym

0: zagrożeniem. Tak wszyscy się zastanawiali, co to będzie.
1: Co to będzie.
0: Co to będzie. Tak myślę, że my możemy się nie zastanawiać, tylko w sobotę rano po prostu przyjechać, dotknąć, sprawdzić.
1: I przejechać się.
0: I zdecydować sobie samodzielnie. Nikt nikogo nie zmusza. A także nikt nie zmusza nikogo do słuchania na luzie. Ale zachęcam, bo warto, po 19 będzie prekursor techno w Polsce, DJ Derwisz, który po prawie 20 latach wraca na sceny, nie tylko klubowe, więc porozmawiamy sobie i o dawnych czasach, i o tym, co teraz będzie robił.
1: Zbyszek Zeger od godziny 18 na luzie.
0: Dziękujemy Robertowi Kilenowi.

0: Minęła godzina 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak śpiewająco powiedziałem, bo trudno mieć zły nastrój, skoro jest piękna pogoda, a o pogodzie teraz na początek na luzie audycji, która trwa w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Sytuacja temperaturowa wygląda następująco. W tej chwili najcieplejsze miasto w Polsce to Słubice, 26,2 stopnia tam, 17,5 stopnia w Ustce. To jest najchłodniejsze miasto w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę. To również w Słubicach ona jest najwyższa, 26 stopni, najniższa w Łebie, no to niedaleko Ustki. 11 stopni tylko odczuwalna temperatura. Co się zaś tyczy najbliższych godzin, w nocy będzie bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, jedynie na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około 10. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany, porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i z porywami do 55 km na godzinę powieje z zachodu. Przypominam, temperatury minimalne od 11 do 14 stopni i nie będzie padać. Czyli oprócz tego, że jutro równie wysokie temperatury, a nawet wyższe niż dziś w ciągu dnia, o czym za godzinę, to w nocy też będzie całkiem przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się nazywam Zbyszek Zegler, do godziny 22. Jedziemy razem w Na Luzie. Za godzinę dołączy do mnie gość, DJ Derwisz, prekursor muzyki tanecznej. Zbliża się lato, zbliżają się wakacje, no to będzie troszeczkę bardziej rozrywkowo. Zapraszam, zaczynamy od Of Monsters and Men i Little Talks.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Mimo, że to jeden z cieplejszych dni w roku bieżącym, to Arktyka nieprzypadkowo u nas się pojawiła, Republiki. Utwór, który ma uświadomić, że jak jest bardzo, bardzo ciepło, to nie powinniśmy przesadzać z klimatyzacją i pamiętajcie o tym, żeby nie obniżać temperatury bardziej niż 10 stopni w stosunku do tego, co na zewnątrz. To znaczy, jeżeli jest... No, dzisiaj 30 nie ma, ale jak będą takie jeszcze cieplejsze dni, kiedy będzie 30 stopni na termometrach, no to żebyśmy jednak poniżej tych 21-22 nie ustawiali klimatyzacji, bo różnica jest już zbyt duża dla ludzkiego organizmu i po prostu możemy się wychłodzić, możemy sobie zrobić krzywdę. 10,5 minuty już temu minęła godzina 18 w PRK. Słuchacie serwisu drogowego, ponieważ na niego pora.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Autostrada A1, odcinek węzeł Piżowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Zderzyły się dwie ciężarówki i blokują prawy pas w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszu, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. Droga krajowa nr 9, Kolbuszowa Głogów Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km. Zderzenie autoosobowego z busem. Jedna osoba została ranna w tym wypadku, a droga jest zablokowana. Droga krajowa nr 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch w obu kierunkach możliwy jest teraz jednym pasem, choć przez pewien czas droga była zablokowana. A na drodze nr 22 dwie osoby zostały w tym wypadku ranne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych.

0: złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama. Róże kwi-

0: Mamy najbardziej aktualne informacje na temat dramatycznego zdarzenia w Wielkopolsce. Obrażenia pasażerów pociągu relacji Poznań-Oborniki, który zderzył się z ciężarówką w Garbatce w Wielkopolskiem, nie są groźne. Rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak poinformował, że szynobusem, który wypadł z torów, jechało 17 osób.
1: Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, objęto opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Do wypadku na przejeździe kolejowym bez zapór doszło po godzinie 15. W zdarzeniu zginął kierowca ciężarówki, który nie przeżył, dlatego że po wypadku jego pojazd stanął w ogniu. Służby mają pracować na miejscu nawet kilkanaście godzin. Ruch na trasie Rogoźno-Oborniki jest wstrzymany.

0: Punktualnie o 18.30 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, z którym możecie komunikować się przez aplikację, która się nazywa tak samo jak my, Polskie Radio Kierowców. Jeżeli nie macie, taka czerwona w sklepach z apkami, można sobie za darmo oczywiście pobrać. Warto, bo tam też informacje i możliwość komunikowania się. Wracam do głównej myśli. Można pisać wiadomości tekstowe albo nagrywać się. Jest miejsce na całą minutę nagrania. To sporo czasu. Jakość rewelacyjna. Dokładnie taka jak jakość brzmienia głosu Mariusza Dąbrowskiego, który teraz nam powie, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut osobowych obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Trasa była przez pewien czas zablokowana. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa-Głogów Małopolski w pobliżu Widełek na 178 kilometrze. Zderzenie autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, a 9 jest zablokowana. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery. Stoi w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. I autostrada A1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki. W pobliżu Ożarowic na 470 km zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po godzinie 18.40, gdzieś tak około godziny 18.40, opowiem o tym, co się będzie działo w mieście stołecznym Warszawa już od 1 czerwca.

0: Słuchacie PLK, Polskiego Radia Kierowców. Za 22 minuty będzie godzina 19. Po 19 gość, jeden z pierwszych DJ-ów polskich, który wraca na sceny nie tylko klubowe, więc będzie można porozmawiać i o przeszłości, i o tym, jak to wyglądało w dawnych czasach i jak to będzie wyglądało teraz. Mowa oczywiście o fantastycznej zabawie przy dobrej muzyce. Na pewno jeżeli chodzi o granie imprez w Warszawie, to DJ Derwisz, który będzie naszym gościem, będzie grał już w zupełnie innych okolicznościach niż w latach 90. czy 2000, dlatego że od 1 czerwca na terenie całej Warszawy będzie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Między 22 a 6 nie będzie można handlować alkoholem w sklepach i na stacjach benzynowych. A, no czyli to akurat nie odnosi się do klubów, ale alkohol pozostanie dostępny właśnie w klubach, barach i lokalach gastronomicznych, czyli tam, gdzie miejsce na tego typu używki. 1 listopada 2025 roku był pilotażowy program nocnej prohibicji wprowadzony w dwóch dzielnicach Warszawy, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Po wprowadzeniu zakazu ostatniej zimy w Śródmieściu odnotowano spadek policyjnych interwencji o 8%, zwraca uwagę młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiego Rejonu Komendy Stołecznej Policji.
1: Policjanci uważają, że jest to dobre rozwiązanie prewencyjne. Alkohol działa jako pewnego rodzaju wyzwalacz, wzbudza emocje, pewnego rodzaju agresję. Niektóre osoby, które nieodpowiedzialnie spożywają alkohol w nadmiernych czasem ilościach, no, dopuszczają się różnego rodzaju aktów wandalizmu, czynów chuligańskich, czy też bujek. Zauważyliśmy spadek przez okres zimowy tego typu zdarzeń.
0: I co ciekawe, po zmianie przepisów śródmiejska policja nie odnotowała przypadków nielegalnego obrotu alkoholem, nie powstały jakieś nielegalne punkty sprzedaży. Za złamanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu będzie grozić do 5000 zł grzywny, utrata koncesji i zakaz ubiegania się o nową koncesję przez okres 3 lat.

0: Niedawny jubilat. Wszystkiego najlepszego dla Shaking Dudiego, dla Irka Dudka. Zastanów się, co robisz. Zawsze mam wrażenie, że to o mnie ta piosenka trochę. Niespełna 10 minut do godziny 19. Uśmiechnięty od ucha do ucha Mariusz Dąbrowski już gotowy, żeby zaprezentować kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak się zastanawiam, jak ty przez tą moją brodę zobaczyłeś, że ja jestem uśmiechnięty od ucha do ucha. Stan mój naprawdę nie jest pełen uśmiechu, aczkolwiek staram się, aby tak było. Jeśli chodzi
0: tak o... mi się wydawało.
2: Okej. Jeśli chodzi o sytuację na naszych drogach, przestrzegamy państwa i prosimy o jeżdżenie z włączonymi światłami mijania. Prosimy o odpowiednie bezpieczne odstępy od poprzedzających aut. Natomiast przestaliśmy mówić o tym, aby uważać na przejściach i dla pieszych, ale również na przejazdach kolejowych, szczególnie na tych, które są bez kontroli, bez barier. Taki wypadek, do którego doszło dziś w Wielkopolsce. 18 osób rannych. Jedna osoba poniosła śmierć. Kierowca ciężarówki, która uderzyła w pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garbatce na trasie kolejowej między Rogoźnem a Poznaniem. Mówimy o tym od kilku godzin. Ale warto przypominać, że przejazd kolejowy to bardzo trudne skrzyżowanie dwóch rodzajów dróg i my jako kierowcy aut mechanicznych nie mamy na tym skrzyżowaniu żadnej szansy z pędzącym pociągiem. W ogóle co za sens, żeby doprowadzać do sytuacji, kto będzie mocniejszy? Zarówno pieszy nie ma szansy z samochodem, jak i rowerzysta nie ma szansy z motocyklem. Tak samochód, czy to osobowy, czy ciężarówka, nie ma szansy z pędzącym pociągiem, który waży od kilkudziesięciu do kilkuset ton. Proszę mieć to na uwadze. Czasami nawet, tak jak kodeks drogowy mówi o tym, że wychodząc w momencie, kiedy chcemy wyjechać z parkingu, z miejsca parkingowego, jeśli nie możemy sobie poradzić z manewrem wyjeżdżania tyłem, możemy poprosić pasażera o pomoc, możemy poprosić kogoś z

0: pieszych o pomoc. Tak samo na przejeździe kolejowym można zatrzymać auto, wyjść, jeśli nie widzimy, i popatrzeć. I to nie jest ważne, że naraziliśmy się na wielki pan musiał wysiąść z samochodu. Ocaliliśmy życie swoje, naszych pasażerów, a kto wie, czy nie kogoś w pociągu. Niech ten wypadek, to zdarzenie w Garbatce, w Wielkopolsce, będzie przestrogą dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Najcieplej w Poznaniu i w Słubicach 26,2 stopnia. Ha, ha, ha, o godzinie 19. Nieźle. Najchłodniejsze miasto w Polsce w tej chwili to Ustka, 17,5. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Obiecałem godzinę temu, że w tej prognozie pogody powiem o jutrzejszej aurze i tak właśnie będzie. W dzień jutro zachmurzenie małe albo wręcz bezchmurnie będzie na przeważającym obszarze kraju, więc prawie w całej Polsce. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna jutro, no, od 19 stopni na Wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie i na Mazurach oraz Warmii, około 25 w centrum, do 29-30 nawet na krańcach zachodnich. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55-60 km na godzinę. Na Wybrzeżu nawet do 65 km na godzinę. Powieje z północnego zachodu i zachodu, ale przypominam, te prędkości podawane są dla porywów, a generalnie wiatr będzie słaby i umiarkowany jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: To była autopromocja.
0: Zapraszamy, tak samo jak zapraszamy do spotkania z gościem. Dzisiaj to Paweł Labrenc, DJ Derwisz. Już widzę, że jest w studiu. Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, Mariusz Dąbrowski, Eldar Pederenko, a ja nazywam się Zbyszek Zeglarz. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.

0: Prawie 11 minut po godzinie 19, baranek za nami, przed nami sytuacja na drodze, jaka jest o godzinie 19, już prawie 11, wie Mariusz Dąbrowski i teraz nam powie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na autostradzie A1 na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Tam przypomnę, zdarzyły się dwie ciężarówki, blokując prawy pas w kierunku Łodzi. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, pozostaje w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej numer 6 na odcinku Płoty, parking trasy ekspresowej Wyszogóra w pobliżu Płotów na 42 km. Tam auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując lewy pas w kierunku Szczecina. Teraz w kierunku stolicy Pomorza Zachodniego jedzie się bez jakichkolwiek problemów. Krajowa 9, Kolbuszowa, Głogów Małopolski w pobliżu miejscowości Widełki na 178 km. Zdarzenie autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, droga przez pewien czas była trasą zablokowaną. Teraz obowiązuje tam ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga krajowa numer 22, odcinek Malbork-Czarlin w pobliżu Kałdowa na 356 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych, dwie osoby ranne, ruch dla obu kierunków jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mariusz wraca o godzinie 19.30 z kolejną porcją aktualności z dróg, a my u progu lata będziemy gościli już za kilka chwil DJ-a Derwisza.

0: producenta, jednego z prekursorów nurtu techno w Polsce, DJ-a i twórcę muzyki elektronicznej, obecnego na scenie klubowej od początku lat 90., znanego z największych festiwali muzyki klubowej, m.in. Global Gathering, Sunrise Festival, Ultra Music Festival czy Mayday. Jego utwory śpiewały Inea Day czy Pepe Maszy i amerykańskie wokalistki. No, będzie o czym rozmawiać. Paweł wraca. DJ Derwisz będzie kontynuował swoją karierę rozpoczętą w latach 90. Opowiemy o tym podczas dzisiejszego spotkania.
1: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

18 minut po godzinie 19 w Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, z ogromną radością, przyjemnością i już satysfakcją, mimo że jeszcze nic sobie nie powiedzieliśmy. Witam bardzo serdecznie.

0: Pawła Labręca, czyli DJ-a Derwisza. DJ Derwisz, pamiętam. Witaj, cześć Pawle.
1: Cześć Zbysiu, oczywiście radiosłuchaczy także bardzo głęboko i mocno witam.
0: Ja pamiętam plakaty, to mógł być 93, 94 rok, filtrów takie charakterystyczne, ciemne,
1: oj, tak.
0: Gdzie byłeś jednym z pierwszych, nie wiem czy rezydentów, ale DJ-ów, który grał imprezę techno, gdzie przypomnijmy sobie okres transformacji, kiedy z jednej strony mamy disco polo, mamy spodnie takie szerokie, to były piramidy, tureckie sweterki, cały ten anturaż, polonezy karo na ulicach i maluchy wszechobecne, i ty ze swoją muzyką, która była tak strasznie światowa, tak bardzo westowa. Muszę ci podziękować. Po pierwsze muszę ci podziękować.
1: Naprawdę?
0: Nigdy w życiu nie podziękowałem ci za to, że odkryłem dzięki tobie zespół Jamiroquai, ponieważ kiedy my się znaliśmy w dawnych czasach, w pierwszym życiu, to ja byłem ortodoksyjnym metaluchem i dla
1: totalnie.
0: Mnie muzyka, która była nie metalowa czy nie rockowa, nie istniała. I ty mnie przekonałeś, pewnie nieświadomie, do Jamiroquai, bo opowiadałeś z takim zaangażowaniem o JK-u i uświadomiłeś mi istnienie czegoś innego poza metalową muzyką.
1: Ty pamiętasz, a to proszę cię uprzejmie, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś mieliśmy okazję prowadzenia takiego cyklu audycji wspólnie i ta audycja polegała na tym, że ty grałeś swoje roki,
0: mm-hmm.
1: a ja wrzucałem muzykę plastikową, bo wtedy mm-hmm. żeśmy to nazywali.
0: Mm-hmm.
1: To było naprawdę super.
0: No i to zdaje się, że właśnie przy tej okazji się zdarzyło z tym Jamiroquai. Słuchajcie, słuchaczki i słuchacze Radia Kierowców. DJ Derwisz miał przerwę w swojej aktywności artystycznej, ale zacznijmy od tego, co w tych latach 90. spowodowało, że zdecydowałeś się, bo zaczynałeś w ogóle od art rocka. Od muzyki zupełnie nie takiej, z jaką cię kojarzą wszyscy ci, którzy cię kojarzą.
1: Tak, był No Problem jako pierwszy. Potem Talat Dirnen, w którym byłem wokalistą. Starałem się bardzo dużo ćwiczyć na gitarze. Grałem i się okazywało, że ja pamiętam, przyszedł Sebastian Piekarek, to jest...
0: No, genialny gitarzysta obecnie w Irze, między innymi.
1: Tak, więc ja tam grałem swoje, Sebastian zobaczył, że wziął gitarę, odwalił i ja tak się pytam, stary, ile czasu ty grasz na gitarze? A on mówi, pół roku. To tak mnie zaszokowało, bo ja tam 8 godzin dziennie przez ładnych parę lat, że odrzuciłem tą gitarę. Szukałem i trafiła się impreza techno, bo wtedy jeszcze nie było takiego podziału w Polsce, tak, na muzykę house i muzykę techno. I zobaczyłem gramofony i stwierdziłem, że to jest coś niesamowitego, że można to traktować jako instrument. Zacząłem grać z tych gramofonów. No, grywałem z 3-4, tak? A potem te gramofony odeszły do lamusa. Teraz wracają. To nas bardzo cieszy. Wszyscy zaczęli grać z płyt CD. No, przestawili się po jakimś czasie na wave'y. Ja już też tylko i wyłącznie z komputera gram. Mam dużo więcej możliwości. To jest taka rzecz naturalna. Jednak jestem w stanie skracać, lupować i tak dalej. Nie muszę się tak bardzo...
0: A to nie jest tak, że są DJ-e, którzy od zawsze byli wierni temu graniu z gramofonów i to jest po prostu taki odrębny styl funkcjonowania?
1: Wiesz co, nie było takiej możliwości, dlatego że produkcja winyli w pewnym momencie była praktycznie nieobecna. Ona umarła. Nie było możliwości pójścia do sklepu i kupienia jakiejś nowej
0: świeżej,
1: produkcji.
0: Nowej muzyki na winyle.
1: Teraz zrobił się ponowny boom. Tłocznie tłoczą. DJ-e chwalą się swoimi produkcjami wydanymi na winylach. Dlatego jest możliwość, ale przez te, myślę, 15 lat, nawet może i 20, to była totalna dziura.
0: I dlatego nie brałeś udziału w tym... co się działo między ostatnimi twoimi występami na początku wieku, a teraz? Co miało wpływ na rozbrat z muzyką?
1: To jest bardzo śmieszna historia. Poznałem dziewczynę, w której bardzo się zakochałem, tak?
0: To na razie brzmi romantycznie, nawet nie śmiesznie.
1: Tak, otworzyliśmy firmę. Ona tą firmę miała prowadzić. To był taki malutki serwis opon. Obiecałem pani, że pomogę jej przez 3 miesiące przy prowadzeniu tej firmy. No i te 3 miesiące przedłużyły się do 16 lat.
0: A. Tak, i tak się to wciągnęło, że nie było już czasu na nic innego, a miłość miłością, więc...
1: Uwierz mi, że byłem na tyle zmęczony, że przychodząc do domu, bo cały czas

0: miałem studio nagraniowe. No nie miałem siły usiąść. Po drugie, dziura. No
1: to chyba ważne jest właśnie nastawienie, bo jeżeli nawet fizycznie jesteś w stanie, ale nie jesteś na tyle skoncentrowany na tym, żeby tworzyć, to chyba po prostu granie jest warta wtedy świeczki.
0: Od kiedy już nie pracuję w tej firmie, oczywiście prowadzę już teraz swój własny serwis opon, tak? Ale ta praca jest troszeczkę inna. Zacząłem przykładać się do muzyki. Wróciły pomysły. No napisałem, sam wiesz, książkę także, która została wydana. Także tutaj się bardzo chwalę. To cieszy mnie to. Podobnież się nieźle sprzedaje.
1: I ona nie ma nic wspólnego z twoją twórczością. To jest fabuła, to jest książka, która jest...
0: Połączenie prawdy z fikcją. No, musiałem w jakiś sposób tą prawdę potrasować, tak? Bo jednak sama prawda nie sprzedałaby się tak dobrze.
1: O!
0: A w kwestii takiej kryminalno-thrillerowej, no tutaj trzeba było coś zrobić.
1: Okej, wróćmy do lat 90. i do tego, jak zaczynałeś. Na początku w ogóle nie było mowy o tym, żebyś tworzył swoją muzykę. W sensie te remiksy, te mashupy, to wszystko, co robiłeś, to było tworzenie z tego, co już było. DJing nie polega na tym, żeby tworzyć, tylko żeby odtworzyć w taki sposób, żeby ludzie jak najchętniej, jak najliczniej przychodzili na twoje imprezy. No byłeś w którymś momencie bardzo, bardzo popularny, nie tylko w Polsce.
0: Na początku faktycznie tak było, tak? Tutaj DJ-e w Polsce, no bo mówimy o Polsce, grali to, co kupili, ale... Było dojście do studiów nagraniowych. Ja nagrałem drugą płytę, no wtedy powiedzmy, że było to techno, tak? Nagrałem ją z własną muzyką w studio nagraniowym i ona została przez MTJ wydana. To normalnie się pojawiło także. Ale z drugiej strony, wiesz, no wtedy byłem nastawiony na te winyle. Grałem tylko z winyli. A tutaj na CD to wyszło, no bo w Polsce była tylko jedna tłocznia, te takie ton presowskie, tak, to wszystko to wtedy
1: tak
0: poumierało.
1: Się tłoczyło, no, tłoczyło w Czechach, zdaje się.
0: Dokładnie, także był problem. Ale jak zacząłem nagrywać tą muzykę, no bo potem się pojawił komputer, jakieś własne studia nagraniowe, no to pamiętam, że pierwszy winyl, który się u mnie pojawił, to był remix, który zrobiłem dla Jesse Sandersa. To jest facet, który wymyślił Chicago House, tak? Nie wiem, w jaki sposób do niego trafiłem. No w każdym razie udało się i faktycznie wyszło to na winylu.
1: Przez znajomych znajomych, pewnie jak zwykle. Jadę do ciebie, to jest jeden z twoich nowych utworów, który jeszcze jest nieopublikowany, więc to będzie absolutna światowa premiera, chyba że już byłeś gdzieś z tym utworem.
0: Nigdzie nie byłem, jesteście totalnie pierwsi.
1: Więc drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, o utworze Jadę do ciebie porozmawiamy za chwilę. DJ Derwisz u nas w tej chwili premierowo, 26 minut po godzinie 19:00. Historyczny moment w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Minęła 19.30, to była absolutna światowa premiera. Derwisz, DJ Derwisz i Jadę do Ciebie, a do nas dotarł Mariusz Dąbrowski z nowymi wiadomościami drogowymi, bo to PRK, Polskie Radio Kierowców, i nawet w Naluzie zawsze co 20 minut informujemy o tym, co się dzieje na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Może nie derwisz, ale janczar bezpieczeństwa w ruchu. Może być.
0: Zapisuję, tak się będę przedstawiał.
2: Okej. Okay. Autostrada 1 bez zmian, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki w pobliżu Ożarowic na 470 km. Po zdarzeniu dwóch ciężarówek zablokowany wciąż pozostaje prawy pas w kierunku Łodzi. A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Skrzyszowa na 545 km ciężarówka uderzyła w bariery. Pozostaje w pasie zieleni, zablokowany jest lewy pas w kierunku Krakowa. I jeszcze jedno zdarzenie na autostradzie A4, odcinek węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina, obwodnica Krakowa, 414 km, zderzenie dwóch autosobowych, w efekcie mamy zablokowany lewy pas w kierunku Katowic. Koniec kłopotów na S6C, na odcinku Płoty, parking trasy ekspresowej Wyszogóra w pobliżu 42 km na jezdni w kierunku Szczecina. Nie ma już kłopotów. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa, Głogów, Małopolski w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km. Zderzenie autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, droga była zablokowana, ale wprowadzono na niej ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów w pobliżu Złotej Wody na 115 km. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 27,5 minuty pozostaje do godziny 20. Dziś w studiu gościmy jednego z pierwszych polskich DJ-ów, DJ-a Derwisza, który po przerwie wraca ze swoją twórczością. Już słyszeliśmy utwór, który myślisz, że będzie singlem, Jadę do Ciebie. To jest w dzisiejszych czasach tak, że wszystko, co się

0: uda, to się robi dla publiczności, od razu się wydaje, od razu się robi do tego teledysk i chwali się tym na lewo i prawo?
1: No, witam ponownie. To nie jest do końca tak. Zawsze marzyłem o tym, żeby moje utwory były grane w rozgłośniach radiowych, tak? Rozgłośnie radiowe mają swoje ramy 3:30, bodajże w tym momencie.
0: Teraz to nawet poniżej 3 minut, te takie dla najmłodszej młodzieży.
1: Mhm. W każdym razie robimy wersję radiową. Dodatkowo robimy wersję klubową, ona ma tam jakieś dropy powrzucane i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że takie intro dla DJ-a przyjemne oraz outro. No i właściwie tak to wygląda. No, jeżeli chodzi o winyle, liczę na to, że to się pojawi na jakimś winylu, to wszystko zależy od wydawcy.
0: A jest już wydawca?
1: No, mamy dystrybucję. Mm-hmm. Mamy dystrybucję, bardzo poważną dystrybucję.
0: A Majorsa, czy jakiejś takiej lokalnej, małej?
1: Majorsa, nie wiem, czy mogę zdradzić.
0: No powiedz, no już jak jest, no to... No,
1: Warner Music.
0: Mm-hmm. No to duży, gratuluję.
1: A dziękuję serdecznie.
0: No i jeżeli jest wydawca, jeżeli jest gotowa piosenka i domyślam się, że nie jedna, nie, no nie mam się co domyślać, no dostarczyłeś mi 6 tych utworów, więc można się domyślać, że to będzie po prostu wydawnictwo pełne, to będzie płyta w dzisiejszych czasach evenement.
1: To znaczy, na pewno nie będzie to long play, dlatego, że nikt już nie wydaje long play. Mm-hmm. W tym momencie streaming jest jak gdyby podstawą, także wydajemy utwór, on się gra w mediach społecznościowych, w tych programach, które wrzucają streaming.
0: W mediach strumieniowych, tak.
1: Dokładnie. Mhm. To się nudzi, wrzucamy następny, czyli powiedzmy, że co 3 tygodnie będzie kolejny utwór.
0: Jesteś człowiekiem, nie wiem, czy to powiedziałem na antenie, ale powiedziałem ci to poza anteną, ulubiona moja kategoria artystów, czyli wszechstronny. Masz bardzo szerokie horyzonty. Czy coś nowego zwróciło twoją uwagę w czasie pracy nad tym nowym materiałem? Jest coś, co jeszcze po tylu latach może cię zaskoczyć?
1: Wiesz co, brzmienia. Mhm. Ze względu na to, iż przechodzimy, właściwie wszyscy przeszliśmy z analogów na elektronikę, no to te brzmienia są bardzo, bardzo... Możesz zbudować sobie z 10 syntezatorów jedno brzmienie. Kawałek buduje drugi kawałek, drugi, trzeci, także one są naprawdę bardzo tłuste i te możliwości są ogromne. Natomiast co mnie martwi? No, fortepian ma tylko 88 klawiszy. Wszystko praktycznie zostało już wymyślone. Także znalezienie czegoś nowego to jest... powiedzmy, w pewnym sensie powielanie, bo na pewno ktoś kiedyś to wymyślił, na pewno gdzieś to kiedyś ktoś zarezerwował sobie w ZAX-ie na przykład, tak? Mm. Natomiast no, liczę na to, że ta muzyka, którą ja w tym momencie robię jako DRV, bo nowy ja, więc także nowa ksywka, jednak będzie odbiegała od tego, co do tej pory wszyscy produkują.
0: Miałem jest sens w dzisiejszych czasach dążyć do tej oryginalności ze wszelką cenę, bo powiem ci, że to jadę do ciebie, no gdzieś tam wydaje mi się, że słyszałem w tym bardziej, nie wiem, brytyjską muzykę niż polską, ale dla mnie osobiście większy walor ma muzyka, która po prostu sprawia dobre wrażenie, powoduje, że ja się dobrze czuję, że słuchacz tupie sobie nóżką. A nie zawsze koncert musi być oryginalny. Znaczy, no już w tej chwili The Beatles nie pojawi się na scenie i ta oryginalność chyba już jest mrzonką. To chyba
1: a
0: już
1: tego nie byłbym taki pewien.
0: Aha.
1: Zastanówmy się nad możliwościami sztucznej inteligencji.
0: Okej.
1: Okay. No wideo ale... jesteś w stanie normalnie zrobić, więc przyporządkować twarz do nowej piosenki, niech to będzie twarz Johna Lennona, i mamy ponownie The Beatles, którzy wchodzą na antenę. No tak to wygląda. To
0: jest naprawdę żaden problem. A słyszałeś nowy utwór Paula McCartneya i Ringo Starra?
1: Jeszcze nie.
0: Jest, nie wiem, czy mamy zaplanowany na dzisiejszy wieczór, ale pojawia się na antenie Polskiego Radia Kierowców, więc no ale nie odbiega jakoś zdecydowanie
1: od twórczości Paula McCartneya. Zobacz, ile panowie mają lat i nadal nagrywają. To tak. Jest coś niesamowitego.
0: I tu rzeczywiście masz rację, co do brzmienia. Faktycznie to, co nagrywają, odróżnia od wcześniejszych utworów Paula McCartneya. Przede wszystkim Ringo Starra nie zna twórczości tak dobrze. To brzmienie jest naprawdę bardzo szerokie, ono jest bardzo intensywne, więc to faktycznie...
1: No to nam daje nowoczesny mastering, tak?
0: A jesteś zwolennikiem bardziej analogicznym.

0: analogowego masterowania, czy takiego dopychania na maksa, bo to była tendencja, wydaje mi się, 5-10 lat temu najbardziej zauważalna, że ta muzyka wręcz wyłaziła, to widmo było tak gigantyczne, że prawie jeden wszystko było przesterowane, prawda? Czy to nadal tak się robi? Czy...
1: Sytuacja wygląda w taki sposób, że każdy rodzaj muzyki oczekuje innego masteringu.
0: Mm-hmm.
1: Jeżeli masz...
0: No tak, klasycznej muzyki się nie dopala.
1: No chyba. Właśnie, bo w tym momencie powychodzą ci jakieś, powyłażą ci nawet jakieś brzęki, jakieś tego mm-hmm. typu rzeczy. A chyba nie na tym to polega, tak? Także bardziej skompresowane rzeczy, no to jest klubówka. I tutaj, bo ten beat musi być odczuwalny. Tam sidechain ci przymyka wszystko jak należy. Natomiast no tak jak tutaj, sam to masterowałem, no jednak to nie jest tak skompresowane, jakby to była właśnie klubówka.
0: Posłuchajmy utworu, który wydaje mi się najbardziej charakterystyczny, niespodziewany, zaskakujący, bo on jest taki w stylu retro, o ile dobrze zapamiętałem. Halo się nazywa, dobrze kojarzę?
1: No ale wiesz co, to jest utwór, który ja zrobiłem chyba z 5 lat temu.
0: Posłuchajmy, jak brzmi w 2026 roku. Kolejna premiera, DJ Derwisz w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Za 18 minut będzie godzina 20. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Dziś moim gościem jest Paweł Labręc.
1: Kłaniam się.
0: Czyli DJ Derwisz, którego twórczości słuchaliśmy. Halo, halo. Utwór, który... Masz sentyment do okresu międzywojnia? To takie trochę było retro, trochę takie w stylu... no właśnie międzywojennym, podrasowanym.
1: Wiesz co, jest wielu artystów, którzy robią właśnie tylko i wyłącznie tego typu muzykę. Ja zrobiłem jeden utwór.
0: No tak, jest zespół Caravan Palace, zdaje się, który tylko i wyłącznie tak.
1: Natomiast ja zrobiłem jeden utwór. To była bardzo długa praca, bo tam każdy instrument musiałem zagrać osobno. To jest w ogóle masa roboty. Zastanawiałem się, czy w ogóle ci przesłać ten utwór, bo

0: bo jest bardzo inny od tego, co ja standardowo robię. Natomiast wydaje mi się, że chyba...
1: A dla mnie też właśnie...
0: Że chyba jest słuchalny.
1: Woda na młyn, bo to jest coś, co najbardziej zaskakuje, a nie ma nic lepszego w sztuce niż zaskoczenie. Takie naturalne, takie wynikające z tego, że jest to dobre i ciekawe, więc takie zaskoczenia wydaje mi się, że są najlepsze. Dzisiaj, nie wiem nawet gdzie, gdzieś w Warszawie, w kilku jakichś lokalizacjach odbywa się wręczenie nagród Fryderyk. Czy myślisz, jak już masz te piosenki przygotowane, myślisz o jakichś laurach, o jakichś nagrodach, o jakichś... Po co tworzysz? To ma być zaspokojenie twojego ego, to ma być pokazanie, że umiesz sobie samemu, to ma być muzyka użytkowa do tańczenia, tak jak przez lata robiłeś.
0: Był
1: czy
0: brak.
1: Po to, żeby był Fryderyk?
0: W moim sercu był brak. Ja w ogóle nigdy nie myślałem o Fryderykach, tak? Mm-hmm. Bo to jest kompletnie inna kategoria. Oczywiście, jeżeli się przydarzy, to będzie super. Natomiast brakuje mi tłumu. Brakuje mi tłumu ludzi tańczących. Gra na festiwalach, aczkolwiek ja kocham granie w małych klubach. To jest coś niesamowitego. 70 tysięcy osób tańczy i oni wszyscy skandują twoje imię, bo to, co robisz, robisz na tyle dobrze, że im się podoba. Pragną tego, co robisz. A standardowo na festiwalu grasz godzinę, tak? To po graniu, po tej godzinie okazuje się, że ona już tak szybciutko minęła, że chciałbyś zagrać jeszcze drugą i trzecią. A standardowo w klubie po 2 godzinach jesteś wypruty, nie? Mm-hmm. Natomiast tutaj jeszcze i jeszcze i jeszcze...
1: To jest ta tak zwana chemia,
0: i właśnie
1: tak?
0: Tego mi brakuje, tego mm-hmm. dawania i odbierania cudownej energii od ludzi.
1: Czy to spowodowało, że odezwała się do ciebie Inea Day, jedna z wokalistek amerykańskich? Kiedy to było? To były jeszcze lata 90. zdaje.
0: Nie, czy, nie, nie. To był 2000... szósty czy piąty, ja pamiętam, mm-hmm. wydałem ten utwór z Ineą. Szczerze mówiąc, ja nawet... Ach, już wiem, przypomniałem sobie. Robiłem remix dla Jessego Sandersa i wtedy nie wiedziałem, w jaki sposób trafić do jakichś wokalistów. Więc usiadłem przy internecie, bo on wtedy już istniał i tak wysyłałem. Wysłałem to do Inaidei. Jej się naprawdę to spodobało. Nagraliśmy razem bodajże 4 utwory. Wtedy wydałem to... w Deepless Records, potem pojawiło się w Head Candy. Zadziałało, naprawdę zadziałało. Potem pamiętam z jej bratem też nagrałem utwór. On się nazywa Mike Davis. Ojejku, z takim basowym człowiekiem niesamowitym, z taką chrypą, coś cudownego.
1: Czy to pozwoliło ci też na współpracę z Pepe Maché?
0: To jest bardzo śmieszna historia z tą Pepe, ponieważ gdzieś tam przez internet poznałem takiego bardzo wysokiego mężczyznę.
1: Wysokiego w sensie wzrostu, czy wysoko postawionego?
0: W ogóle, wiesz, bardzo wysoki wzrostem.
1: Aha,
0: tak.
1: Okay.
0: Który zwrócił na mnie uwagę. No, stwierdził, że jestem ślicznym facetem, więc... No tak staram się woalować okay. to, tak. Mm-hmm. No w każdym razie męczył mnie, stwierdził, że jest menadżerem Pepper, że ma z nią kontakt. Wiesz, to jest naprawdę wielka artystka, to jest kobieta,
1: tak.
0: która...
1: No ona
0: która,
1: o jej, śpiewała Tina Turner.
0: Te beki,
1: podkładała Tina Turner.
0: Tina Turner, Sting, Michael Jackson, mm-hmm. tam naprawdę była strasznie dużo tego było.
1: Jeżeli oglądaliście film What's Love Got to Do With It, to Tina Turner śpiewa tam właśnie głosem
0: Pepper. Pepper Maché, tak.
1: Pepper Maché.
0: No w każdym razie daj mi numer telefonu. Po którymś razie w końcu zdecydowałem się dać mu ten numer telefonu. Nie wiem, to była 21, 22.
1: Ale wy mieliście kontakt bezpośredni, czy to było korespondencyjnie?
0: Rozmawialiśmy przez internet. Mm-hmm, to okay. Ja nie pamiętam tego czatu, jak się nazywał mm-hmm. wtedy.
1: To chyba nie ma znaczenia.
0: W każdym razie zadzwonił ten telefon i myślałem, że człowiek do mnie dzwoni, będzie mnie męczył. Podniosłem słuchawkę i usłyszałem taki super miękki głos. I to była Pepper. Mówi, hello honey, it's Pepe. Niesamowita akcja po prostu, total. Potem zaprosiła mnie do Stanów, pojechałem, troszeczkę tam pograłem, byłem na Winter Music Conference.
1: Na Florydzie?
0: Tak, to jest w Miami.
1: Jedyny Polak.
0: Jako pierwszy Polak, tak.
1: Pierwszy.
0: Jako pierwszy. To niesamowita jazda.
1: I tam też dla kilkudziesięciu tysięcy grałeś?
0: No tam się pojawiłem na Altra, tak. Mm-hmm. Tam się pojawiłem na Altra, natomiast bardzo fajną rzeczą było to,

była promocja utworu, który nagrałem z Pepper, bo Hotel Delano to był wtedy taki numer jeden hotel w Miami i w ogrodach była organizowana ta impreza. Dostałem zaproszenie i podjechałem tam taksówką, patrzę, tam stoi straszna kolejka.

0: za nimi, tak się rozglądam. Wychodzi ochroniarz i się pyta, kto z państwa to DJ Derwisz. No więc ja wychylam się i tam mam ręką. Więc zabrał mnie, zabrał moją kobietę, wprowadził mnie przed kolejkę. Oni wszyscy tak się patrzą, kto to w ogóle jest. I pamiętam, Pepper wtedy zagrała ten utwór. A ja, dobrze, że miałem takie ogromne, ciemne okulary. Spod tych okularów było widać, że takie, wiesz, kropelki łez, bo to było niesamowite przeżycie, naprawdę.
1: Gratuluję i trzymam kciuki za powodzenie także z nowym materiałem. Proponuję, żebyśmy posłuchali Nocnego Znaku, kolejnego twojego utworu, kolejnego innego zupełnie twojego utworu i za chwilę w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, najświeższe informacje z dróg.

0: Minęła już 19.50 i to minutę temu, więc sprawdzamy, jak wygląda w tej chwili sytuacja na polskich i może nie tylko polskich, nie polskich, głównie polskich drogach. Chociaż jeżeli dzieje się coś znaczącego na przejściach granicznych czy tuż za naszymi granicami, to też o tym mówimy. Sprawdźmy, co się dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i nasi słuchacze są tak fantastyczni, że jeśli dzieje się coś na niemieckich, austriackich, francuskich czy holenderskich drogach, informują nas o tym, a my możemy powiedzieć o tym państwu. Krajowa dziewiątka, Kolbuszowa, Głogów, Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka na 178 kilometrze zderzyły się auto osobowe z busem. Jedna osoba ranna, a dziewiątka jest trasą zablokowaną. Droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów, w pobliżu Złotej Wody, na 115 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Ruch odbywa się w miejscu zdarzenia w obu kierunkach tylko jednym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina, w pobliżu 414 kilometra, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Katowic. Raz jeszcze A4, węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód, w pobliżu Skrzyszowa na 545 kilometrze. Ciężarówka uderzyła w bariery, pozostaje w pasie zieleni, blokując lewy pas w kierunku Krakowa. I autostrada 1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki, w pobliżu Ożarowic na 470 kilometrze, zderzenie dwóch ciężarówek. W efekcie mamy zablokowany prawy pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 7 minut będzie godzina 20, po 20 ciąg dalsze rozmowy z DJ-em Derwiszem, a o pełnej godzinie o 20 jak zwykle raport pogodowy. Jeszcze wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Siemanko, super duo, meldunek ze Szczecina, stopni 21, słońce w pełni, jeszcze widoczność świetna, wiatru brak. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru od Antka z Gryfina, naszego stałego słuchacza, którego pozdrawiamy.

0: również.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: Minęła godzina 20. To był Madam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Polskim Radiu Kierowców trwa Na Luzie, w którym zawsze o pełnej godzinie, a skoro minęła godzina 20, to właśnie teraz podajemy stan temperatur i prognozę na najbliższe godziny teraz będzie. Jeżeli chodzi o temperatury najniższe, graniczne i najwyższe, to najcieplej jest w Legnicy i w Zielonej Górze. W tej chwili 26 stopni. Najzimniej w Ustce 16,9, prawie 17 stopni. W nocy będzie zachmurzenie bardzo małe. Właściwie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, jedynie na obszarach podgórskich Karpat lokalnie około 10. Wiatr przy tym słaby, na północy tylko umiarkowany i porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Z zachodu będzie wiał. Jutrzejsza noc również ciepła, a nawet cieplejsza jeszcze. Z wtorku na środę temperatura minimalna między 16-17 stopni, tylko miejscami 9-11, tak będzie na północy. Dzisiejszej nocy, jeszcze raz przypomnę, od 11 do 14, lokalnie tylko w Karpatach 10.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejna godzina naszego programu Na Luzie, realizowanego dziś w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, serwisy drogowe, Eldar Pedorenko jest realizatorem. Paweł Labręc to nasza dzisiejsza gwiazda, DJ Derwisz już za kilka chwil wracamy do rozmowy. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, a tu już nam za chwileczkę zacznie śpiewać Urszula Dmuchawce, Latawce, Wiatr na początek kolejnej godziny naszego spotkania. Razem jedziemy do 22. Pamiętajcie o aplikacji Polskie Radio Kierowców, ewentualnie jak jesteście antyapkowi, numer telefonu 22 513 11 11 w każdej motoryzacyjnej i nie tylko motoryzacyjnej sprawie.

0: Na A4 na 415 kilometrze w kierunku Katowic stłuczka, korek już ma 2 kilometry, zbierają samochód, a taki był piękny, jakby pan nie siedział drugiemu na zderzaku, by było ok. Pozdrawia Marcin, pozdrawiamy Marcinie, dziękujemy za informację. I sprawdzamy, co na innych drogach też w tej chwili się dzieje. 10 minut po godzinie 20 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Druga krajowa numer 74, Kielce Opatów, w pobliżu Złotej Wody. Na 115 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Krajowa dziewiątka, Kolbuszowa, Głogów, Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka. Na 178 kilometrze zderzenie auta osobowego z busem. Jedna osoba jest ranna, droga najpierw była trasą zablokowaną, po pewnym czasie wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. A4, odcinek węzeł Kraków Południe, węzeł Kraków Skawina w pobliżu 414 kilometra, to jest to zdarzenie, o którym przed chwilą mówił Zbyszek. Dwa auta osobowe, zablokowany lewy pas w kierunku Katowic i inne miejsca autostrady A4. Węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód, w pobliżu Skrzyszowa, 545 km, ciężarówka uderzyła w bariery, blokuje lewy pas w kierunku Krakowa. I autostrada A1, odcinek węzeł Pyrzowice, węzeł Woźniki, w pobliżu Ożarowic, na 470 km zdarzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 12 minut po godzinie 20. Słuchacie PRK, tak jak słychać było w dżinglu. Trwa audycja Na Luzie. Dziś z gościem specjalnym, DJ-em, derwiszem, Paweł Labręc. Paweł, ja się tak strasznie podekscytowałem tymi wspomnieniami, że zapomniałem ci zadać najważniejszego pytania w Polskim Radiu Kierowców. Czym do nas przyjechałeś?
3: Twingo.
0: Renault Twingo.
3: Renault Twingo.
0: Uwielbiałem pierwszą generację, było przecudowne i było tak zaskakująco przestronne, ono nadal jest tak przestronne.
3: Tak, w środku jest dużo miejsca. To jest akurat samochód, który dostałem od przyjaciela, więc poruszam się nim. Mam silnik diesla, to naprawdę niedużo pali, więc jest bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo fajne auto.
0: No, co robić? Czy to jest żart?
3: Zbysiu, przepraszam, że ja ci przerwę, ale mam takie pytanie. Przed chwileczką mówiliśmy o tym, co się dzieje na drogach, tak?
0: Tak, jest.
3: Pamiętasz taki film? Tam była, zdaje się, naprawdę
0: gwiazdorska...
3: Nie, Lost Highway. O rozgłośni radiowej zajmującej się właśnie samochodami.
0: Nie.
3: Ja muszę sobie wygooglować ten film i tobie proponuję obejrzenie go, bo naprawdę jest bardzo fajna jazda. O dziennikarzach.
0: Okej. Okay. No dobrze, sprawdzę. Natomiast chciałbym, żebyśmy porozmawiali troszeczkę o samochodach, bo ty miałeś możliwość jeździć i takimi, o których

0: się marzy i takimi, które no, po prostu fajnie brzmią, fajnie wyglądają, więc za chwileczkę wrócimy do rozmowy i zadam ci pytanie konkretne.
1: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
0: 14,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Wracamy do rozmowy z DJ-em Derwiszem, jednym z pierwszych naszych polskich DJ-ów techno, artystą, który wraca w tej chwili ze swoją autorską muzyką, które to utwory premierowo prezentuje właśnie w naszym programie. Zaczęliśmy rozmawiać o samochodach. W tej chwili Renault Twingo i bardzo chwalisz sobie ten samochód, ale z drugiego krańca też zdarzało ci się w takich wielkich krążownikach, czy może bardziej SUV-ach gigantycznych też przemierzać różne drogi. Co było takiego charakterystycznego, co pamiętasz do dzisiaj? Jakie auto zrobiło na tobie takie wrażenie, że po latach cały czas je wspominasz, czy dobrze, czy źle, to już jest kwestia drugorzędna, ale samochód, który wrył ci się w pamięć, tak, że jak tylko zamykasz oczy, to staje ci przed oczami właśnie.
3: No na pewno H2, tak?
0: Hammer,
3: ewidentnie tak. On był na tyle szeroki, że zastanawiałem się, prowadząc ten samochód, czy moje prawe koła jadą po drodze, czy po poboczu. Naprawdę zdarzało się, że jechałem po poboczu przy węższych takich dróżkach. No problem był z tym, żeby się wyminąć. Także no, śmieszny samochód.
0: A miałeś zagazowany, tak jak piłkarze niektórzy? Czy...
3: Nie.
0: Okay.
3: Nie był zagazowany, oczywiście nie należał do mnie, ja nim jeździłem tylko tydzień. To był samochód, który dostaliśmy po to, aby przejechać nim rajd, który już nie istnieje, więc mogę się przyznać, że to było Rage Race. Mm-hmm. Naprawdę takie no, przyjemne auto, tak?
0: No ale w prowadzeniu on chyba był dosyć toporny przez te gabaryty, przez to, że cała ta mechanika no, była z
3: On był bardzo uproszczony, to nie była H1. H1 czysto wojskowy samochód, kupa blachy. Natomiast H2 już była taka przystosowana do tego, żeby ludzie cywilni mogli ją prowadzić. Natomiast to był to amerykański samochód. Ja nie jestem fanem amerykańskich samochodów akurat, aczkolwiek no, chylę czoła, bo są fajne. Nie jeździło się nim tak źle, poza akurat tylko i wyłącznie tym, że był kosmicznie szeroki.
0: Grywałeś na całym świecie, odwiedziłeś takie kraje jak Rosja, Ukraina, Słowacja, Czechy, Rumunia, Austria, Anglia, Belgia, Irlandia, Jamajka, Turcja, Tunezja, Włochy, Cypr czy USA. Wiele osób, które po Azji na przykład podróżuje, wspomina te tuktuki albo skuterki. Był jakiś taki egzotyczny pojazd, którym jeździłeś w którymś z tych wymienionych krajów, o którym mógłbyś opowiedzieć?
3: Mogę ci powiedzieć, jak wygląda życie DJ-a. Budzisz się rano w domu, więc masz tak, mieszkanie, taksówka, lotnisko, kierowca bądź taksówka na ciebie czeka, hotel, taksówka, impreza, taksówka, hotel, taksówka, lotnisko i z powrotem jesteś w Polsce. Większość z tych krajów...
0: Nawet nie miałeś możliwości.
3: Ja nie miałem możliwości zobaczenia. Tak jak z tą Azją. Jamajka mi się bardzo podobała, aczkolwiek zrobiłem sobie kłopot, bo grałem w siatkówkę przez 30 minut i dostałem potem zawrotu głowy. Także 2 dni leżałem w pokoju klimatyzowanym. Tak, udar. Po 30 minutach. No był bodajże sierpień, także jakaś masakra. Lubię Orient. Uwielbiam Orient. Mieszkałem ostatnio w Egipcie przez rok i to było naprawdę coś niesamowitego. Tak, lubię tuktuki, które tam... One oczywiście są azjatyckie, ale tam także występują. No akurat miałem takie szczęście, że mieszkałem w prywatnym mieście, gdzie było czysto, gdzie było elegancko. Tam akurat grywałem w takiej knajpce, nazywa się Divino. Środy były moje, naprawdę były to fajne imprezy. Myśmy grali

0: Ale to ja jako muzykę, którą puszczałem, natomiast miałem do tego jeszcze gitarzystę i wokalistę i fajne trio, fajnie to wychodziło.
1: Jest wielkim walorem naszych spotkań to, że jeżeli się spotykamy na żywo, to słuchacze też uczestniczą w naszych rozmowach. Tak jest i dzisiaj. Posłuchajmy.
2: A to może ja bym zasugerował tutaj, żeby dla porównania, jak już było wspomniane słowo AI, to puścić kawałek stworzony dzięki AI. I to podobno wykonawca nazywa się Survival 21W. A tytuł piosenki to spoko. Naprawdę się zdziwię, jeśli to usłyszę, ale prośbę wysuwam.
1: Dziękuję, pozdrawiamy bardzo serdecznie słuchacza, poszukamy, spróbujemy znaleźć, nie jest to proste, bo my prezentujemy muzykę, którą wcześniej trzeba przygotować do systemu nadawczego, ale spróbujemy, pamiętamy, na pewno sprawdzimy. DJ Derwisz, kolejny utwór za chwilę pojawi się, ale powiedz mi proszę, rozmawialiśmy o innej idei, rozmawialiśmy o Pepper Mache, rozmawialiśmy o artystach, z którymi śpiewałeś. Ty sam śpiewałeś w Talat Dirnen. Kto śpiewa teraz w twoich piosenkach?
0: Wiesz co, wspieram się muzykami sesyjnymi.
1: Ci, z którymi pracowałeś przez ostatnie 20 parę lat.
0: Przychodzi człowiek, ja podpisuję z nim kontrakt, on wchodzi do studia, nagrywamy i człowieka nie mam, po prostu dostał za to pieniądze, to wszystko. Tak to wygląda. Tak sprzedają
1: się
0: artyści.
1: I wokale żeńskie i męskie w
0: oczywiście.
1: Produkcjach.
0: No wiadomo, że jeżeli taki artysta ma ochotę zaistnieć, no to możemy się dogadać inaczej, tak? Mm-hmm. Natomiast standardowo jest to po prostu muzyk sesyjny. Wydaje to jako ja i takie czasy.
1: Posłuchajmy w takim razie kolejnego utworu. Tematyka też jest dosyć interesująca, bo było już o jeździe, było o drodze, jadę do ciebie, był hello, o tym, co łączy przeszłość z teraźniejszością, teraz między drzewami. Czy to jest utwór z jakimś ekologicznym przesłaniem?
0: To jest utwór, który według mnie pozwala na oddech. To jest utwór, który mówi o tym, że warto jest wrócić do miejsca, które jest zielone, które jest właściwie naszym domem, bo życie w betonowej pustyni jest takie, aczkolwiek bardzo kocham miasto, natomiast wiadomo, że chcę odpoczywać, przytulanie się do drzew, tak, tam ten las to mój dom. Jest do tego także już nakręcony teledysk, więc...
1: Ale można, opublikowany, można to już zobaczyć
0: tak,
1: gdzieś?
0: Oczywiście. Jako DRV na serwisie, na YouTubie możesz go normalnie zobaczyć.
1: To tak pewnie będzie. Jeszcze jeżeli chodzi o muzykę, bo jesteś kojarzony z tym, z czym jesteś kojarzony, z muzyką taneczną, ale czy z biegiem lat nie masz takiej pokusy, potrzeby robienia czegoś mniej tanecznego? Ja mam wrażenie, że to już jest mniej taneczne niż te twoje remiksy, które robiłeś kilkanaście lat temu. Natomiast myślałeś o tym, żeby sprawdzić się, nie wiem, w jakichś bardziej ambientowych klimatach, w czymś, co będzie bez bitów, w czymś, co...
0: Zawsze myślałem o jazzie, ale uważam, że jestem na jazz za młody. Naprawdę, naprawdę. Do jazzu trzeba dorosnąć. Mm-hmm. Dorosłem do tego, żeby go słuchać. Kocham go. Mm-hmm. Natomiast puszczałem ci, masz jeden z moich utworów, to jest taki bardzo jazzowy numer. Mm-hmm. Ale to też nie jest czysty jazz. To, to jest taki...
1: Twój jazz.
0: To jest mój jazz.
1: Posłuchajmy Między Drzewami DJ Derwisz jako DRV 22,5 minuty po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. To znów będzie premiera światowa w naszym dzisiejszym programie w Na Luzie.

0: Moloko, kolejne wspomnienie czasów z muzyką taneczną. The Time Is Now to trochę ukłon w stronę dzisiejszego naszego gościa, DJ-a Derwisza, ale zanim wrócimy do rozmowy, sprawdzamy, jak sytuacja na drogach, bo jest też już z nami Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A1 między węzłem Pyrzowica a węzłem Woźniki. Na 470 km jezdni w kierunku Łodzi. Nie ma już utrudnień na S3 na odcinku węzeł Skwierzyna Południe, węzeł Międzyrzecz Północ w pobliżu miejscowości Głębokie. Na 127 km jezdni w kierunku Zielonej Góry. Po kłopotach w dwóch miejscach autostrada A4 skończyły się utrudnienia na odcinku węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód. Na 545 km jezdni w kierunku Krakowa i nie ma już utrudnień w innym miejscu A4. Chodzi o węzeł Kraków Południe i węzeł Kraków Skawina, więc autostradową obwodnicę Grodu Kraka. Zablokowany był lewy pas w kierunku Katowic. Natomiast na dolnośląskim odcinku A4 kłopoty są od Oławy po Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej. A żeby nie było jeszcze tak wesoło, to cały czas jesteśmy na Dolnym Śląsku. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Kudowy. Krajowa 9, Kolbuszowa Głogów Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka na 178 km zderzyły się auto osobowe z busem. Jedna osoba ranna, droga nie jest już zablokowaną, bo wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 64, odcinek Piątnica Poduchowna Jerzewo Stare. W pobliżu miejscowości Wyżyki na 5 km zderzenie dwóch aut. Proszę sobie wyobrazić, że dwa pojazdy uderzyły w łosia. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. I jeszcze trasa krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów, miejscowość Złota Woda, 115 km, zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za 27 minut będzie godzina 21. Szczęśliwie bardzo aktywnie uczestniczycie w dzisiejszej audycji. Mamy kolejny sygnał z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można pisać do nas, jeżeli jest taka możliwość, można się nagrywać. Jakość jest wtedy taka.
3: A to może ja bym zasugerował tutaj, żeby dla porównania, jak już było wspomniane słowo AI, to puścić kawałek Stworzony dzięki AI. I to podobno wykonawca nazywa się Survival 21W. A tytuł piosenki to Spokój. Naprawdę się zdziwię, jeśli to usłyszę, ale...

0: Cały czas szukamy, jak znajdziemy, to poinformujemy albo zaprezentujemy, sprawdzimy oczywiście to nagranie, a jeżeli chodzi o sytuację na drogach, to też jesteście aktywni.
1: Witam, Miras Mazda, Opole. Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś podrzuci jakieś informacje, co dzieje się na A4 w kierunku Legnicy, Zgorzelca za zjazdem na Oławę, bo no nie mam takich informacji tutaj na razie, nic nie napomina, a widzę, że Google Maps pokazuje zatwardzenie już nawet ponad 20 minut.
0: Sprawdzimy i w serwisie o 20.50, jeśli będziemy mieli informacje bezpośrednio z drogi, to oczywiście zaprezentujemy nagranie albo przeczytamy tekstową wiadomość od którejś ze słuchaczek albo któregoś ze słuchaczy, lub też będziemy posługiwać się tego, co dostaniemy od służb, co uda się wydzwonić. Mariusz Dąbrowski wraca o 20.50.

Za 22 minuty będzie godzina 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Dziś spotkanie historyczno-przyszłościowe. DJ Derwisz, który jest jednym z pierwszych DJ-ów w Polsce, wraca po wielu latach ze swoją autorską muzyką. Za chwilę posłuchamy ostatniego na dziś przygotowanego utworu. To będzie kolejna premiera absolutna światowa na antenie Polskiego Radia Kierowców. Paweł Labręc, czyli DJ Derwisz. Czy masz plany związane z promowaniem tej nowej muzyki w jakiś inny sposób niż

0: platformy streamingowe, czy wprost będzie możliwość usłyszenia tego na żywo?
1: Czy wiesz, mamy YouTube, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, myślę, że tylko i wyłącznie internet pozostał, cała reszta umarła i...
0: No ale wiesz, no Taco Hemingway w ubiegłym tygodniu grał koncert na Stadionie Narodowym, też nie będąc muzykiem, który korzysta z żywych instrumentów.
1: No tak, ale tutaj mówimy o promocji. Mm-hmm. W jaki sposób ten koncert został wypromowany, czyli no tak. Tylko i wyłącznie mm-hmm. droga internetowa. Mm-hmm. Także ja myślę o jakimś YouTubie, Facebook to już tak troszeczkę do tyłu jest.
0: No tak, ale jest Insta, jest
1: ale
0: TikTok.
1: Ale jest Instagram no i ten TikTok, którym się sam zachłysnąłem.
0: Tak.
1: No jest wygodny. Ja wiem, że on pochodzi z Chin i że w Stanach bodajże jest chyba zakazany, czy no w każdym razie jakieś takie były dziwne akcje. Natomiast masa ludzi to używa i siedzą tam godzinami na tym TikToku, także no, nawet otworzyli własną platformę do promowania się płatną. Mm-hmm. Także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, w każdym razie te fragmenty powycinane teledysków, bo z teledyskami też nie ma żadnego problemu w tym momencie. Mm-hmm. To już nie jest tak jak kiedyś, że teledysk kosztował 50 czy 60 tysięcy złotych, tylko mm-hmm. kosztuje 1/10 tego. No, fragmenty będę wrzucał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: Mm-hmm. Jesteś człowiekiem, już niejednokrotnie o tym mówiłem, wszechstronnym. Czy poza tym, czym zarabiasz na swoją fanaberię w postaci muzyki i poza muzyką jest coś jeszcze? Wspominałeś o książce.
1: Tak.
0: To jednorazowy przebłysk intelektu, czy...
1: 9 ich napisałem.
0: 9 książek?
1: Tak.
0: To jakaś seria zamknięta, tak jak u Mroza?
1: Nie. Każda jest o czym innym. Udało mi się na razie wydać jedną. To się nazywa Gorycz Żółci. Mm-hmm. Pod pseudonimem Eli Labrenc, tak? To Eli ktoś wymyślił, bo stwierdził, że pasuje do Labrenca. Labrenc to jest nazwisko panieńskie mojej mamy. Także stwierdziłem, że skoro jest ładne, nietuzinkowe, by się okazało, że to nazwisko na świecie nosi chyba 7 osób. To warto jest użyć tego nazwiska.
0: A książka fizycznie wyszła jako książka papierowa?
1: Warszawska firma wydawnicza wydała tą książkę. Jest dostępna w księgarniach. Jeżeli nie ma w takich księgarniach fizycznych, no bo możliwość się skończyło, to internetowo jest do dostania.
0: No, przybliż nam tematykę, bo wspominałeś, że to thriller. Że to...
1: Tak, jest to taki thriller zahaczający o horror.
0: Ale nie gore.
1: Nie. Jest to wielopłaszczyznowa, wielowątkowa historia i naprawdę trudno będzie mi przybliżyć, o co dokładnie chodzi. Mm-hmm. Podstawową taką postacią główną jest człowiek, który kiedyś był DJ-em, potem przestał być tym DJ-em ze względu na to, że otworzył sobie serwis samochodowy, który stał się hitem. Oczywiście cały czas studio nagraniowe, zostawia go żona, wyjazd na Bliski Wschód, tam mamy Egipt.
0: W którym mieszkałeś przez rok.
1: Tak, no stąd się to wzięło. Ja, opinie są naprawdę bardzo pozytywne. Proponuję tą książkę.
0: Okay.
1: Mimo gorycz tego, że żółci, jest tak gorycz żółć. Już bardziej po polsku się nie dało. Nie wiem, czy żółć, czy wiesz, ale żółć jest najbardziej polskim wyrazem, bo składa się tylko i wyłącznie z polskich znaków.
0: Żółć, tak, rzeczywiście. Mieszkałeś też, byłeś rezydentem na którejś z wysp na Balearach. Nie grałeś na żadnej...
1: Nie. Coś jednak musiało ci się pomylić.
0: Nie, no to wiesz, te biografie no to są czasami pisane przez osoby, które gdzieś tam coś usłyszały. Coś...
1: Jeżeli Karaiby, to tylko...
0: Nie tylko... Karaiby, tylko Balary, w sensie te hiszpańskie wyspy.
1: Nie.
0: Okay.
1: Nawet będąc na Cyprze nie miałem okazji tam zagrać.
0: Aha. A to też Cypr jest wymieniany jako miejsce, w którym zdarzyło ci się występować. Włochy, Tunezja, Cypr.
1: A to ja nie wiem, skąd USA. Się ten Cypr wziął.
0: No to pokażę ci później źródło. Pawle, trzymam kciuki za powodzenie wszystkich twoich przedsięwzięć. Cieszę się, że jesteś cały czas bardzo wszechstronny i że starasz się tworzyć, mimo że tak wszystko już jest wymyślone i że tak wszystko już można powiedzieć, że...

0: wybrzmiało to jednak w sposób oryginalny i taki, który wydaje mi się przebojowy, więc liczę na to, że twoja muzyka też będzie gościła na antenie Polskiego Radia Kierowców. Światła miast. Ja ciebie zapowiadałem jako człowieka, który może nam pomóc u progu lata poczuć ten klimat, więc wydaje mi się, że to taki utwór, który doskonale się sprawdzi.
1: Liczę na to, że słuchaczom też przypadnie do gustu.
0: Wakacyjnego przeboju. Światła miast, DJ Derwisz, czyli Paweł Labręc, dzisiaj był gościem na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców i bardzo serdecznie dziękuję.
1: To ja dziękuję, Zbysiu, było naprawdę super.
0: Do nas, do studia. Derw.

0: Radioactive, Radioactive. My też jesteśmy radioaktywni. Cześć chłopaki, czytamy w aplikacji Polskie Radio Kierowców Toczek. Wita się w ten ciepły w końcu majowy wieczór. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich stałych słuchaczy i nowych słuchaczy i słuchaczki Radia Kierowców. Mariusz Dąbrowski, czyli Janczar Bezpieczeństwa w ruchu drogowym już na posterunku.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ale jak to brzmi? No jak brzmi?
0: No zapamiętałem, naprawdę.
2: Dolnośląski odcinek autostrady A4. Kłopoty są od Oławy po Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej. Autostrada A8, obwodnica wrocławska. Korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących na południe w stronę Kudowy. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa, Głogów Małopolski, w pobliżu miejscowości Widełka, na 178 km, zderzenie autoosobowego z busem, jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 64, odcinek Piątnica Poduchowna, Jerzewo Stare, w pobliżu miejscowości Wyżyki, na 5 km, zderzenie dwóch aut, te auta uderzyły w łosia. Prowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga krajowa numer 74, odcinek Kielce-Opatów, w pobliżu Złotej Wody, na 115 km, zderzenie dwóch autosobowych. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiem, że istnieją osoby, które uwielbiają, kiedy pada, i taką jest Shirley Manson z zespołu Garbage. I am only happy when it rains, Garbage, połowa lat 90. Wspominamy dalej w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Tak jak wspominaliśmy dziś szalone, wspaniałe lata 90. z DJ-em Derwiszem, kiedy był jednym z pierwszych, prekursorem właściwie DJ-ingu w Polsce. No a teraz tworzy sam muzykę, której mieliśmy okazję słuchać. Gość już opuszcza nasze studio, a my słuchamy Garbage w tej chwili.

0: Michał Kisielewski, posiadacz S-klasy. Śni mi się, że latam. Niedawno nas odwiedził w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Stąd ta wiedza. Jutro Dzień Matki. Jaki jest idealny samochód dla mam? Proponuję wykorzystać aplikację do samego końca, do maksimum. Czy to musi być od razu wielki SUV z miejscem na 3 foteliki z tyłu, czy jednak kompakt, czy maluszek segmentu A? Jakie jest wasze zdanie? Oczywiście najbardziej cenne jest to zdanie mam, które z własnego doświadczenia powiedzą, jaki jest idealny samochód dla mam przed Dniem Matki. Ustalmy to dzisiaj w Na Luzie, w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie do wiary, ale miałem nadzieję, że będę mógł o godzinie 21 powiedzieć, że w najcieplejszym mieście w Polsce w tej chwili 25,4 stopnia Celsjusza. Rewelacja. W Zielonej Górze najzimniej w Ustce 16,2 stopnia. Jeżeli chodzi o temperatury odczuwalne, drastyczne różnice. W Łebie najzimniej 10 stopni, w Zielonej Górze 25, no bez tego ogonka w postaci 0,4. Jutro w dzień zachmurzenie małe albo w ogóle bezchmurnie, jedynie miejscami na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach oraz na północnym zachodzie, na nizinie szczecińskiej, okresami umiarkowane i duże. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia także przelotny deszcz i burze możliwe na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna jutro od 19 stopni na wybrzeżu i 20 na północnym wschodzie. Około 25 będzie jutro w najcieplejszym momencie dnia w centrum. Do 29-30 nawet stopni na krańcach zachodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach do 55-60 km na godzinę, na wybrzeżu do 65 będzie wiał z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze Na Luzie realizujemy w składzie Aleksandra Jasińska, wydawczyni, Mariusz Dąbrowski, Janczar Bezpieczeństwa w Ruchu, Eldar Pedorenko, najlepszy realizator świata. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Kłaniam się, do 22 jedziemy razem.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.
0: Jutro 26 maja, Dzień Matki. Jaki jest idealny samochód dla mam? Korzystamy z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można nagrywać wiadomości głosowe albo wpisywać wiadomości tekstowe. Do dyspozycji także numer telefonu 22 513 11 11. Jaki jest idealny samochód mamy?

0: Mimo że 10 minut temu minęła godzina 21, to zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców i zwierzania się. Jak wam się wydaje, jaki jest idealny samochód dla mam, bądź też do mam kieruję to pytanie, jaki jest idealny samochód dla was? Jutro Dzień Matki, więc przygotujmy się, wiedzmy, co powinno jeździć po drogach z dzieciaczkami z tyłu. Mariuszu, jak ci się wydaje, jaki samochód jest idealny dla mam?
1: Cabrio, długie,
0: okay,
1: ze skrzydłami na tylnych błotnikach.
0: Czyli raczej nie hybryda też?
1: Nie. Spalinowy
0: na benzynę.
1: Tak.
0: Okay. Tak, myślę, że to odpowiednie rozwiązanie na pewno byłoby charakterystyczne, to takie auto i nie byłoby wątpliwości, że trzeba na nie zwrócić uwagę, a więc byłoby bardzo bezpieczne i dzieci w fotelikach z tyłu w takim skrzydlaku na pewno też czułyby się dobrze. Mariusz Dąbrowski wie oprócz tego, jakim autem powinna jeździć mama, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na drodze krajowej numer 74 między Kielcami a Opatowem w pobliżu Złotej Wody na 115 km. Tam, przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Ruch w obu przypadkach odbywa się wahadłowo. Droga krajowa numer 64, odcinek Piątnica Poduchowna Jerzewo Stare. W pobliżu miejscowości Wyrzeki na 5 kilometrze doszło do zdarzenia dwóch aut. Obydwa samochody uderzyły w łosia. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. Droga krajowa numer 9, odcinek Kolbuszowa Głogów Małopolski. W pobliżu Widełek na 178 kilometrze po zdarzeniu auta osobowego z busem jedna osoba jest ranna, a ruch w obu kierunkach możliwy tylko jednym pasem. Autostrada A8, obwodnica Wrocławia, korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Kudowy. Jeszcze dolnośląski odcinek A4, kłopoty są od rejonu Oławy po Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zwykle jesteście nieocenieni i można na was liczyć. Słuchacze Polskiego Radia Kierowców korzystają z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Pytałem o samochód dla mamy w przededniu dla Dnia Matki. Dla mamy z dwójką dzieci czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców Volvo V60. Pozdrawiam żonę, nie wiem kto pozdrawia, ale z okolic Oławy, więc dolnośląski słuchacz bądź, nie no, słuchacz, bo jeżeli pozdrawia żonę, to słuchacz. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że całkiem trafiony wybór. Mam wrażenie, że to rzeczywiście by się sprawdziło równie dobrze jak kabriolet skrzydlak, o którym mówił Mariusz.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 20 prawie 5 minut po godzinie 21. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, i to słuchacie bardzo aktywnie. Za chwilę kolejne propozycje samochodów dla mam, bo jutro Dzień Matki, ale wcześniej informacja dla wybranych, bo okazuje się, że właśnie dziś Ferrari pokazało swój pierwszy w pełni elektryczny samochód w Rzymie. Włoska marka zaprezentowała model Luce, który ma rozpocząć nowy trend w produkcji luksusowych aut sportowych elektrycznych.
1: Nowe Ferrari będzie rozwijało prędkość ponad 310 km na godzinę. Samochód ma kosztować ponad 500 000 euro. To także drugi w historii Ferrari model z tylnymi drzwiami, po SUV-ie Puro Sangue. Premiera odbywa się w czasie, gdy część producentów ogranicza plany związane z autami elektrycznymi. Lamborghini wycofało się już z projektu elektrycznego supersamochodu, a samo Ferrari przesunęło premierę drugiego modelu elektrycznego na co najmniej 2028 rok. Mimo to firma liczy, że model Luce pomoże przyciągnąć młodszych i bardziej otwartych na elektromobilność klientów. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Pięknie się to wpisuje w trend, który jest prawdopodobnie nieodwracalny, a któremu będziemy się przyglądali w naszym zielonym weekendzie już w najbliższą sobotę od godziny 10 rano. Ferrari Luce nie będzie, ale mnóstwo innych samochodów elektrycznych i hybryd będzie można samodzielnie sprawdzić, pojeździć nimi. Czy wśród nich znajduje się samochód dla mam? Sprawdźmy, co sugerujecie, jaki jest idealny.
2: Idealny samochód dla mamy to ten, który ją wszędzie zawiezie.
0: No tak, niewątpliwie. Czyli jaki? Posłuchajmy propozycji innego słuchacza.
3: Dobry wieczór, Tomek z Dużego.
0: No, dobry wieczór.
3: Nie ma jeszcze dzisiaj Dnia Matki.
0: Jest jutro.
3: Będzie, ale dla mojej mamy jest najlepsze moje auto, bo i tak ją wszędzie może tam, gdzie potrzebuje, więc najlepszego samochodu nie. Mają tylko zawieźć do celu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Spokojnej drogi. Pozdrawiam najlepsze radio na świecie, PRK, i tych, co w domu też. Miłego wieczoru.
0: Dziękujemy. Przyłączamy się oczywiście do tych pozdrowień. Myślę, że możemy trochę bardziej konkretnie spróbować ustalić, jaki jest idealny samochód dla mamy.
4: Dzień dobry, panie Zbyszku, Moniek Swiesty, wracający do domu po pracy, kłania się nisko. Ulubionym samochodem mamy moich dzieci, czyli Antka i Hani, to jest mojej kochanej Edyty, jest BMW. I zawsze o tym mi marudzi i o tym mówi, gdy wybieramy samochód, że chciałaby mieć BMW. Natomiast samochodem, z którym najbardziej się utożsamiła kiedyś przed laty i najostrzej i najczęściej nim jeździła, było to Seat Cordoba 1.6. Taki to samochód dla mamy, czyli mojej żony. Wszystkiego dobrego wszystkim mamom. Jesteście niesamowite. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.
0: Cześć, Mańku, dziękujemy bardzo i już będziemy przygotowani na Dzień Matki. Już wiemy, czym mamy lubią jeździć. Jaki jest idealny samochód dla mam? Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskie Radio Kierowców.

0: Dokładnie 21.30. Kto by się spodziewał, że tak szybko płynie czas w Perka w Polskim Radiu Kierowców w Na Luzie. Pora na kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 na swym dolnośląskim odcinku. Kłopoty są od Oławy, od okolic Oławy po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej. Natomiast w samym Wrocławiu autostrada A8, a więc autostradowa obwodnica stolicy Dolnego Śląska, korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Kudowy. Krajowa 9, Kolbuszowa, Głogów Małopolski w pobliżu Widełki na 178 kilometrze zderzenia autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 64, Piątnica Poduchowna, Jeżewo Stare w pobliżu miejscowości Wyrzeki na 5 kilometrze zderzenie dwóch samochodów, które uderzyły w łosia. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. I droga krajowa nr 74, Kielce Opatów, w pobliżu Złotej Wody na 115 kilometrze. Zderzenie dwóch aut, ruch w miejscu zdarzenia wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Świeżo upieczeni 50-latkowie, w sensie 50 lat na scenie, Grzegorz Skawiński. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz i Waldemar Tkaczyk. Kombi, pokolenie 20 minut przed godziną 22 wybrzmiało w PRK w Polskim Radiu Kierowców, w którym cały czas zbieramy informacje na temat tego, jakie jest idealne auto dla mam. Jeśli macie jakiś pomysł, piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Zachęcam, przyda się na jutro, na Dzień Matki. Natomiast dziś Brytyjczycy wracają z długiego weekendu i stoją w gigantycznych korkach, odkąd nie są w Schengen, odkąd nie są w Unii Europejskiej. Trochę nam się oddalili, ale wielu Polaków nadal mieszka na wysłach brytyjskich, więc warto wiedzieć, że sparaliżowane są autostrady, drogi do portów i na lotniska. W trasę wyjechało prawie 19 milionów samochodów. Sytuację dodatkowo pogarsza fala rekordowych upałów. W Londynie padł najwyższy majowy rekord temperatury w historii pomiarów, 34,8 stopnia Celsjusza, oczywiście w cieniu, nie do pozazdroszczenia.
1: Brytyjskie media pokazują wielokilometrowe korki i ludzi w rozgrzanych samochodach. Służby rozdają wody i apelują do podróżnych, aby zabrali jedzenie oraz napoje. Największe problemy mają kierowcy na drogach wokół Londynu oraz na trasach prowadzących z nadmorskich miejscowości do dużych miast. Trudna sytuacja utrzymuje się także w Dover, największym porcie promowym między Wielką Brytanią a Francją. Przed terminalami ustawiają się długie kolejki samochodów, a kierowcy czekają po kilka godzin na odprawę graniczną. Brytyjskie media informują, że część podróżnych nie zdążyła na promy z powodu korków wokół portu. Duży ruch panuje również na lotniskach. Heathrow, Gatwick i Manchester przeżywają oblężenie po weekendowych wyjazdach do Hiszpanii, Grecji i Portugalii. Sytuację dodatkowo pogarsza fala upałów. W Londynie i na południu Anglii temperatura przekracza 33 stopnie. Plaże i nadmorskie kurorty nadal są pełne turystów. Brytyjskie służby ostrzegają, że utrudnienia w transporcie mogą utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych dni. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: Niewiarygodne, że aż tyle czasu potrzeba, żeby rozładować korki i żeby bezpiecznie, w miarę bezpiecznie wrócić z długiego weekendu. Myślę, że czerwcowy długi weekend już możemy sobie powoli planować, natomiast na pewno nie będzie to aż taka skala. Jedyne, czego sobie można życzyć, to dobrej pogody. Nie aż takich upałów, wydaje mi się, ale pod 30, jak tam będzie 27-28 stopni w ten czerwcowy czwartek, to myślę, że nikt się nie obrazi. Zachęcam do pisania, jaki jest idealny samochód dla mamy z okazji jutrzejszego Dnia Matki. Chłopaki na rano będą mieli informacje i będą mogli rozpocząć poranek rozrusznik z wiedzą, której nie posiedliby, gdyby nie słuchaczki i słuchacze Polskiego Radia Kierowców, więc proszę, przygotujmy im jak najlepsze dane. Napiszcie, jaki jest idealny samochód dla mamy. Jutro Dzień Matki. Wszystkim mamom już teraz życzę wszystkiego najlepszego. I jak to w Polskim Radiu Kierowców, zmierzanie tylko w dobrym kierunku. Move in the right direction. Gossip teraz u nas.

0: Dokładnie 21.50 na przyjścia do studia Mariusza Dąbrowskiego. Można sobie ustawiać zegarek. Jest jak zegar atomowy z miejsca, gdzie ustala się ten referencyjny czas. Posłuchajmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drodze krajowej nr 74 między Kielcami a Opatowem w pobliżu Złotej Wody na 115 km, gdzie po zderzeniu dwóch aut osobowych ruch odbywa się wahadłowo. Droga krajowa nr 64, Piątnica Poduchowna, Jeżewo Stare, w pobliżu miejscowości Wyżyki na 5 km zderzenie dwóch pojazdów, które uderzyły w łosia, ruch wahadłowy. Krajowa 9, odcinek Kolbuszowa, Głogów, Małopolski, w pobliżu Widełek na 178 km zderzenie autoosobowego z busem. Jedna osoba ranna, droga nie jest już zablokowana, obowiązuje ruch wahadłowy. Autostrada A8, autostradowa obwodnica Wrocławia, korek od Parku Tysiąclecia po węzeł Wrocław Południe dla jadących w stronę Kudowy. I autostrada A4, kłopoty od rejonu Oławy po Kostomłoty dla jadących w stronę granicy zachodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dokładnie 8 minut pozostaje do godziny 22. Kończy się dzisiejsze Na Luzie, którego gwiazdą był DJ Derwisz, jeden z pierwszych DJ-ów w Polsce, czyli Paweł Labręc. Aleksandra Jasińska wydawała dzisiejszą audycję, była wydawczynią. Mariusz Dąbrowski, słyszany przed chwileczką, Janczar Bezpieczeństwa w ruchu. Eldar Pedorenko sprawił, że wszystko było słychać pięknie i klarownie. To dzisiejszy realizator. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Życzę wam bezpiecznej jazdy. Do usłyszenia już w środę.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.